0: SK2 Biała Podlaska.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: prowadzi los.
1: W drodze szukam swego szczęścia. Prowadź mnie, póki widzę ląd. Powiedz, ile będę jechał.

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
1: Dziś w Białej Podlaskiej szykuje się przyjemny poranek z niemal czystym niebem i temperaturą około 16 kresek. Wiatr będzie słaby, ale da się go odczuć, a ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu sytuacja się zmieni, bo mogą pojawić się przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro spodziewamy się więcej chmur niż słońca, ale temperatura sięgnie nawet 25 kresek. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
0: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1. Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Atak nożownika w Nowym Jorku, rannych jest 6 osób, w tym jedna ciężko. Do serii napadów doszło na dworcu kolejowym Penn Station. To jeden z najbardziej ruchliwych węzłów komunikacyjnych na Manhattanie. Atak miał miejsce przed wizytą Donalda Trumpa na meczu finałów NBA w Madison Square Garden. Hala znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca. Mężczyzna podejrzany o napaść trafił do aresztu. Kierowca taksówki na aplikację zatrzymany czeka na przesłuchanie. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, co wiadomo o przyczynach wypadku.
3: Kierowca przewozu osób próbował zawracać ze skrajnego prawego pasa i doprowadził do zderzenia z innym rozpędzonym autem, które uderzyło m.in. w znak i sygnalizator i w konsekwencji zostało rozerwane na dwie części. W środku było trzech mężczyzn, 22 i 23-latek, zmarli w szpitalu. Trzeci poszkodowany walczy o życie. Zatrzymany kierowca to 37-letni obywatel Turcji.
4: Nie jest to osoba karana, osoba posiadająca uprawnienia i był w trakcie zderzenia trzeźwy.
3: Mówi Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji. Kierowca najpewniej usłyszy zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku w ruchu lądowym.
2: Za co grozi do 8 lat więzienia. Wikingowie i gladiatorzy odwiedzili w weekend Piotrków Trybunalski. To z okazji 13. edycji pikniku historycznego. Mieszkańcy mogli z bliska zobaczyć widowiskowe walki wojowników i poznać dawne rzemiosła.
5: Dawaj go, dawaj! Proszę Państwa, mamy 3-0 dla Holusa.
6: Tego jeszcze w Piotrkowie nie było. Robimy to, aby popularyzować historię, aby rodziny mogły bardzo dobrze spędzać wolny czas.
7: Mega fajna rozrywka.
2: A na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: SK2 Sport.
2: Chwilę grozy w towarzyskim meczu Danii z Ukrainą. W trakcie spotkania na murawę upadł Christian Eriksen. Duński pomocnik szybko odzyskał przytomność, ale meczu już nie dokończono. Po spotkaniu lekarze reprezentacji Danii zapewnili, że piłkarz czuje się dobrze. 5 lat temu w czasie meczu Mistrzostw Europy Eriksen także zasłabł. Wtedy był reanimowany na boisku. Pierwszy wielkoszlemowy triumf Aleksandra Zwieriewa w finale Rolanda Garrosa. Niemiecki tenisista pokonał w 5 setach Włocha Flavio Cobollego. Był to 4. wielkoszlemowy finał Zwieriewa, który w światowym rankingu nadal będzie 3.
8: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ja wiem, ja to wszystko wiem, ja przeżywam to samo, co wy tak naprawdę. Wiem, jak ciężko się zebrać po długim czerwcowym weekendzie, ale cóż zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, bo co zrobisz? Trzeba włączyć muzyczkę, najlepiej tą polską, najlepszą w Radio SK2 i budzić się w poniedziałek do życia. Dzień dobry!
0: Wajda i Jarząbek, Radio SK2.
10: Może komuś się śniło w ten długi weekend, że wygrał jakiś milion w loterii. No to proszę bardzo, grupa Kombi w poniedziałek z samego rana zapewnia, że sen się spełni. Haha, już chce się żyć w poniedziałek, 8 czerwca. 3 po 6.

pewnie tata Marcina powiedział, że mam wrodzony smutek. A ja mam wrodzoną radość i chciałbym tę radość przelać na was. Poniedziałek dzisiaj, przypominam, więc tej radości troszeczkę będzie nam trzeba. 10 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Dawid Wajda, witam bardzo serdecznie. W dzień cyrku bez zwierząt. W dzisiejszych czasach to już jest normalka, że jak idziemy do cyrku, to tam zwierzątek nie ma. Od 5 lat jest coś takiego. Kiedyś cyrki miały zwierzątka. Można było zobaczyć lwa, tygrysa, słonia. Teraz nie. Teraz chronimy zwierzątka i teraz jak idziemy do cyrku, to zazwyczaj sami ludzie w cyrkach występują. I tak sobie myślę, że jak tak jest, jak jest, to po co chodzić do cyrku, jak w życiu jest pełno cyrków? Prawda? Nasze życie czasami niczym się od cyrku nie różni. Żyjemy sobie i żyjemy i pewnego dnia po prostu mówimy, no to jest cyrk. No to jest po prostu cyrk. No i ja mam pytanie do was, jak zawsze z rana. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. Jak mówimy, to jest cyrk, to co mamy na myśli? Zawsze ktoś sobie przypomni jakąś sytuację, w której wypowiedział te słowa, no to jest cyrk. O jaki cyrk chodzi? Dajcie znać. 726-826-826, oczywiście to nasz numer telefonu, można dzwonić do studia albo nagrać się na naszego radiowego messengerka. Prezenty od Radia SK2 czekają.

0: teraz mam już z kim.
1: 18 minut po 6. Ludzie zabiegani, zapracowani, jadą zarabiać pieniążki, tak jak Justynka słychać. Dzień dobry, Justyno.
2: Dzień dobry ponownie.
1: Mam nadzieję, że u ciebie bezpiecznie zestaw głośnomówiący jest, że zresztą chyba słychać, bo troszkę szumi. Czy ty za szybko nie jedziesz?
2: No właśnie, staram się jechać przepisowo.
1: Okej, okay, dobra, Justyna, mam nadzieję, że żadna drogówka nie będzie stała i nie powiesz sobie znowu kolejny raz, no to jest cyrk.
2: Nie, już zatrzymuję się, jest przystanek, także... Włączę awaryjki i będzie w porządku.
1: A, dobra, robimy jak należy. Jak już się zatrzymasz, jak będą awaryjki, to jak przełączysz się z głośno mówiącego na telefon przy uchu, to będziemy się lepiej słyszeć, bo Justyna, twoja historia jest warta opowiedzenia. Dzisiaj rozmawiamy o tym, po czym wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i u Justyny była taka sytuacja. Justynko, słuchamy.
3: No ja już jestem nie na głośno mówiącym.
1: No to słuchamy.
3: No, chodzi o to, że tak, przyszli do mnie pewnego dnia goście, kupiłam już wcześniej kiełbaski, taki zestaw parówkowa, taka duża, normalnych rozmiarów i jakaś tam jeszcze dodatkowa kiełbasa, no i przedłużyło się to do wieczora, więc mówię, zrobię taką mini kolacyjkę, żeby goście nie byli głodni, no i wrzuciłam te kiełbaski do garneczka. Gotuję. Poszłam trochę do gości, za chwilę wróciłam, patrzę, te kiełbaski jakoś taki zmieniły jakiś rozmiar. Stały się one takiego rozmiaru jak mały palec u ręki.
1: Dobra, poczekaj, mały palec u ręki, a na początku były jakie? Normalnie jak kiełbasa,
3: normalnie,
1: tak?
3: Normalnie, taka kiełbasa.
1: 20 centymetrów, nie?
3: Dokładnie.
1: Aha.
3: No i nagle się zrobiła wielkości małego palca i nad tym garnkiem stojąc mówię sobie, o matko, jaki cud.
1: To jest nie cud, to cyrk.
3: To cyrk, po drugie cud i cyrk.
1: Na
3: I do tego, jak jeszcze podałam to gościom, to nie mogli wyjść z zachwytu. Tu, gdzie ja takie fajne kiełbaski dostałam i tu drugie co, to było jak w cyrku magia.
1: Okej, okay, a czyli, że jednak dobre?
3: No dobre, no bardzo im smakowały.
1: Mały, ale wariat,
3: no,
1: nie?
3: To się zgadza. Najgorsze jest to, że ja nie miałam już więcej tych kiełbasek.
1: Okej, okay. I nie pamiętasz, gdzie kupiłaś?
3: To znaczy, wolę nie mówić.
1: Dobrze,
3: tak?
1: Dobrze,
3: to,
1: pamiętam.
3: Żeby nie robić reklamy,
1: tak jest, tak jest. Okej, okay, czyli cud, kiełbasy duże zamieniają się w małe i jeszcze są dobre.
3: I jeszcze, na
1: początku mały zawód, jak ty ich nakarmisz, a później się okazało, że wszystko fajnie. No dobra, kto kiełbasy gotuje w cyrku się nie śmieje, prawda?
3: Dokładnie.
1: Justynko,
3: super powiedzenie.
1: Wszystkiego dobrego dla ciebie. Gadżety od radia lecą do ciebie. Ja włączam sekretarkę 726-826-826. Po jakich sytuacjach wypowiadaliście? No to jest cyrk. SK2.

Wczoraj wspominamy piękny występ na festiwalu w Opolu Ani Wyszkoni. Bardzo ładnie się zaprezentowała, bardzo ładnie zaśpiewała na ten swój jubileusz pracy artystycznej. 24 minuty po 6:00 przeglądam, o czym pisze dzisiejsza prasa. Oświadczenia majątkowe posłów. Wielki nagłówek. Tusk bogatszy, Kaczyński biedniejszy. Donald Tusk 3 emerytury, prawie 1 700 000 oszczędności, brak nieruchomości. Natomiast Jarosław Kaczyński ponad 360 000 oszczędności, ponad 140 000 emerytury, kredyt w skok Stefczyka. Tak wypunktowani są obaj politycy. Ale chyba troszeczkę w gorszej sytuacji jest pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pani marszałkini Senatu. Dba o swoich Janów, ma dwóch w rodzinie i starszego męża wysłała na zakupy, paparazzi przyłapali, co tam w telefonie wypisuje do męża. To, co każda żona do każdego męża, ja wam zacytuję. Zakupy na poniedziałek. Dwa pączki, rzodkiewek, natka pietruszki, koperek, kilogram pomidorów, kilogram ogórków. Nic więcej. No bo się nie przelewa. Sama kupiła dwa banany. Żadnego kocham cię, żadnego dzień dobry, żadnego do widzenia. Tylko zakupy w SMS-ie. No, czyli coś nas wszystkich łączy z Małgorzatą Kidawą-Błońską. SK2. A z panem Donaldem i z panem Jarosławem nie.

0: Reklama.
1: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
2: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
1: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
2: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
2: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
3: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
0: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Słońce będzie dominować na niebie, a temperatura osiągnie około 17 kresek. Wiatr umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie stabilne, nie przewidujemy większych zmian. Po południu możliwe są przelotne opady, ale termometry pokażą nawet 22 stopnie. Wieczorem nadal może popadać, a temperatura wyniesie około 20 stopni. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
2: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Potężne trzęsienie ziemi na Filipinach. Zanotowano magnitudę 7,8. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Wydano ostrzeżenie przed tsunami dla Filipin oraz Japonii i Indonezji. Izraelskie lotnictwo zaatakowało nad ranem cele wojskowe w środkowym i zachodnim Iranie. Był to odwet za irański ostrzał Izraela. Doszło do niego kilka godzin po tym, jak prezydent Trump wezwał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Dzisiaj zaczyna się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Na początek język polski, jutro matematyka, a w środę język obcy. Pisać będą uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju.

Oj, podupadł. Podupadł trochę Maciej Musiałowski w naszej gorącej polskiej dwudziestce. Za nami najświeższe notowanie w piątek wieczorem w polowych warunkach. Łukasz Zduńczyk prowadził gorącą polską dwudziestkę, bo przecież z Opola, z festiwalu Polskie Piosenki, czyż nie może być lepszego miejsca niż właśnie to, żeby też zaprezentować najgorętsze 20 polskich utworów w polskim eterze. No, co prawda Maciej Musiałowski wylądował na piątym miejscu i to spadek, a pierwsze miejsce, no nie byle kto. Kuba i Kuba, ich lato, które stygnie, no dopiero się rozgrzewa, ale u nich już stygnie. Wiktor Waligura z Dryskulem na miejscu drugim. Miejsce trzecie dla Męskiego Grania tegorocznego, czyli utwór Nareszcie. Kolejne notowanie oczywiście zależne jest od was, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20, to właśnie tam możecie klikać te wszystkie plusiki i minusiki. No, tu taka atrakcja, innowacja jest taka, że można podomki pod sobą kopać, jak to, cytując klasyka. Czy ciekawe, czy właśnie taki duet Kuba i Kuba klika minusika na Wiktora Waligurę, żeby nie spadł niżej i żeby oni na przykład na pierwszym miejscu byli też kolejny raz, w kolejny piątek. W piątek o 18:00. Notowanie sk2.pl, tam głosujemy.

0: To oczywiście wilki, które wyją, żeby wstać w poniedziałek do pracy albo na śniadanko. 12 minut zostało nam do godziny 7. Dzisiaj o cyrku, bo jest dzień cyrku bez zwierząt, czyli taki, jaki mamy na co dzień i jaki widzimy na co dzień. Życie w niektórych przypadkach to jest cyrk. No i też my wypowiadamy słowa, no to jest cyrk. No i ja was zapytałem, o jaki cyrk chodzi. Bardzo dużo podobnych wypowiedzi się przewija.
1: No, na wiejskiej mamy cyrk codziennie. Taki duży.
0: Tak, to jeden z telefonów, inny podobny.
2: Ja myślę, że chodzi o cyrk na wiejskiej.
0: No, wszyscy z tym cyrkiem na wiejskiej. I wcale nie chodzi o wiejski cyrk, żeby nie było niedomówień. Wpadają też, słuchajcie, SMS-y z cyklów, że ktoś się w cyrku nie śmieje. Bardzo dużo takich SMS-ów tak zakończonych jest. No i właśnie jeden a propos tych dwóch telefonów wpadł podobny. Kto chociaż raz oglądał obrady Sejmu, ten w cyrku się nie śmieje. Taki SMS. Ktoś inny napisał, kto się leczył na NFZ, w cyrku się nie śmieje. Kto wychowuje dzieci, w cyrku się nie śmieje, jest jeszcze taki SMS. I z tego samego cyklu... Kto jest nauczycielem? O, nauczyciel jakiś napisał. Kto jest nauczycielem, w cyrku się nie śmieje. No dobra, no to kto się jeszcze nie śmieje w cyrku? Może jest nas więcej? Dajcie znać.
3: Eska

tym utworem jest zupełnie odwrotnie niż z pozostałymi. Im częściej słuchamy, tym bardziej się podoba. Marisa w Radiu SK2. 4 minuty zostały do 7, wtedy też newsy. Jest takie powiedzenie, kto daje i odbiera, ten się wiadomo gdzie poniewiera. Prawda? A co w przypadku, jak jeden daje, a drugi chce zabrać? No nie wiem, ja bym to jakoś nazwał, ale może nie będę tego nazywał, po prostu wrócimy do zamieszania wokół orderu Orła Białego, którego chcą odebrać Załęskiemu. To w newsach, już za chwilę o 7, nie odchodźcie za daleko. SK2

0: ta drżąca powieka
1: i ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Dziś rano w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Na niebie pojawi się sporo słońca, a temperatura wzrośnie do 17 kresek. Wiatr będzie delikatny z kierunku północno-zachodniego, co sprawi, że powietrze będzie rześkie. Po południu sytuacja się zmieni, tak spodziewamy się chmur i możliwego deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 22 stopnie. Wieczorem może być mokro z przelotnymi opadami i temperaturą około 20 stopni. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Jest 7, News SK2, Anna Łobocka. Dziś kapituła Orderu Orła Białego zajmie się wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swego kraju imię bohaterów UPA. A więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy Wołodymyr Zełenski straci order?
13: Wszystko w rękach kapituły, na czele której stoi prezydent. Wniosek zostanie rozpatrzony i jeśli uchwała w tej sprawie zostanie przegłosowana, to dokument następnie trafi do podpisu na biurko Karola Nawrockiego. Ale to nie koniec procedury, bo potrzebna będzie jeszcze kontrasygnata premiera. Donald Tusk nie mówił wprost, jaką decyzję podejmie, ale niedawno zapewniał, że nikt nie podzieli polskich władz w kwestiach historycznych. Na linii Warszawa-Kijów spore napięcia. Sytuację załagodzić miała wizyta ukraińskiej delegacji w naszym kraju. Bliski współpracownik Wołodymyra Zełenskiego, Kyryło Budanow, odbył serię spotkań m.in. z ministrem obrony czy szefem prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
12: Teraz Tczew w Pomorskiem. W jednym z tamtejszych mieszkań znaleziono ciało 43-letniej kobiety. Jedna osoba została zatrzymana. Na miejscu pracują służby, mówi Katarzyna Orzuk z policji.
14: W związku z prowadzonymi czynnościami policjanci zatrzymali 19-letniego mężczyznę. Funkcjonariusze wykonują ogląd dzienny i zabezpieczają ślady, a także ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia.
12: Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów sprawy. Maja Chwalińska wraca dziś do Polski. To po ogromnym sukcesie w Paryżu, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Wczoraj nasza tenisistka była rozchwytywana przez zagraniczne media.
15: Na pewno jestem zmęczona. Tego snu dzisiaj za dużo nie było. Ale na pewno jestem też szczęśliwa. Jeszcze do mnie na pewno nie dociera to, co się stało. Ale na pewno jestem szczęśliwa i dumna z tego, co osiągnęłam przez te 3 tygodnie.
12: Samolot z Paryża z Mają Chwalińską wyląduje o 9.25 na lotnisku Chopina w Warszawie. Po powrocie polska tenisistka planuje urlop. Po nim ma wystąpić na Wimbledonie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Polska 2 Sport.
12: Polskie siatkarki nie są już niepokonane. Biało-czerwone doznały pierwszej porażki w tegorocznej Lidze Narodów. Na zakończenie turnieju w Nankinie Polki przegrały z Chinkami 1-3. Kolejny turniej ruszy 17 czerwca w Bangkoku. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale Mistrzostw Świata w odmianie 3-3. Turniej odbył się w Warszawie. Polskie drużyny narodowe nie zdołały przebić się przez fazę grupową.
16: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: 3 po 7 w kontekście jeszcze tego dnia cyrku bez zwierząt, bo to jest dzień jak co dzień. No, każdy z nas za dzieciaka chciał iść do cyrku, nie? A okazało się po latach, że wystarczyło dorosnąć i

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

Ryba, wzywam was do akwarium. Do akwarium, czyli do roboty. 10 po 7, dzień dobry. Elektryczne gitary za nami w Radiu SK 2. Miło i sympatycznie spędzamy czas, czytając sobie prasę, informując was o tym, że na przykład Warszawa znowu szpanuje. Warszawa znowu szpanuje, dokładnie ogród zoologiczny w Warszawie. Szasta pieniędzmi. No i o tym przekonały się gepardy warszawskie. Lawa, Lara i Cassis. Czyli Cassis w tym momencie pewnie do Lawy i Lary mówi: zobacz Lawa, zobacz Lara, tu jest jakby luksusowo. No, wybieg został powiększony dla tych gepardów warszawskich, i to dwukrotnie. I uwaga, gepardy, co dostały gepardy w warszawskim zoo? Gepardy dostały podgrzewane skały, żeby w kuperek było cieplutko. A! Niby gepardy są w różnych ogrodach zoologicznych na całym świecie. Gepardy to szybkie zwierzątka. Zajmuje im zaledwie 3 sekundy rozpędzenie się do setki. Ale tylko w Polsce mają podgrzewane skały. Eska.

0: 19 minut po 7. Za nami Urszula, za chwilę Sylwia Grzeszczak w Radiu SK2, także niezwykłe odkrycia. Na przykład na Lubelszczyźnie jest taka miejscowość, Hostynne się nazywa. I tam podczas budowy drogi znaleziono skarb skrywany przez ziemię przez 110 lat. Chodzi o historyczny dzwon cerkiewny lub kościelny. Właśnie w miejscowości Hostynne. Według wstępnych ustaleń dzwon mógł zostać ukryty w ziemi nawet podczas I wojny światowej. No, słuchajcie, ukryty albo sam się ukrył. Inne dzwony go gnębiły, a ten nie potrafił się postawić, bo nie umiał bić.
1: Eska.

0: Out grupy Bajmy. Już więcej nie będzie 7.25, bo zaraz będzie 7.26. A później będzie 7.30 i newsy w Radiu SK2, więc też bądźcie blisko. Po 7.30, tym bardziej po długim czerwcowym weekendzie, musimy zrobić ups. Dla niewtajemniczonych UPS to skrót UPS. Będą do tego potrzebne wasze telefony, więc miejcie je przy sobie jak coś.
1: SK2.

0: patrykarz ze Szczecina.
1: Szklanki z Krosna.
0: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
0: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
0: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyprzedaż WISK zaczyna się teraz. Fantastyczne oferty. Rabat do 70%. Oferta ważna od 3 do 28 czerwca. WISK.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
6: Dziś rano w Białej Podlaskiej czeka nas piękne słońce, a termometry pokażą przyjemne 18 kresek. Wiatr będzie lekki, północno-zachodni, a jakość powietrza dobra. Po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wieczorem zrobi się mokro. Znowu możliwe są drobne, przelotne opady, a temperatura spadnie do 20 kresek. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity, kolejne już za chwilę.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
4: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: 7.30 newsy SK2, Anna Łabocka. Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Trzęsienie wywołało także tsunami o wysokości około metra. Więcej o tym w newsach o 8. W najbliższy piątek samoloty F-35 odbędą rajd powitanie z Polską. Wystartują z Łasku i polecą do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Są to 3 pierwsze maszyny z zakupionych w USA 32. Sensacja w Szwecji. Armand Duplantis przegrał pierwszy raz od 3 lat i to przed własną publicznością. Szwed, który zdominował rywalizację w skoku o tyczce, zajął 2. miejsce w meetingu Diamentowej Ligi, skacząc zaledwie 5,80.

0: spontanicznie podaję numer telefonu 726-826-826. Dzisiaj w poniedziałek, po długim weekendzie, tym bardziej musimy zrobić ups. To skrót UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Dzwońcie, usprawiedliwiajcie się, dlaczego dzisiaj spóźnicie się do roboty. Pierwszy telefon na dziś. Dzień dobry, słuchamy się przez telefon. Proszę. To jest też dobry sposób na usprawiedliwienie. Czasami brak słów. Też tak można do szefa. 726-826-826 to numer telefonu do radia. Chyba czasami jest tak, takie sytuacje się zdarzają, że się spóźnimy i co wtedy mówimy? Halo.
1: Ja nic nie mówię, bo ja nie mogę się spóźnić. Za chwilę 90 studentów będzie zdawało egzamin. Jak się spóźnię, to potem mi urwą.
0: O, czyli się nie spóźniamy.
1: Nie spóźniamy się absolutnie.
0: Na którą ten egzamin?
1: Na ósmą, przepraszam, na dziewiątą, to zazwyczaj do pracy, na wykład, ale egzaminy na ósmą.
0: Oj, to nie wiem, czy się nie spóźnimy, jak myślałeś, że na dziewiątą.
1: Nie, to bo to jest przyzwyczajenie, ale generalnie się absolutnie nie spóźnimy.
0: To szybciutko, 21 minut zostało. Kolejny telefon, aj, tu się ktoś nie doczekał. 726-826-826, odbieramy telefony, jeśli chodzi o usprawiedliwienie co do spóźnienia. Słuchamy. Halo?
2: Później się dzisiaj do pracy, ponieważ w sobotę musiałem zostawić kluczyki do samochodu, a Lombard jeszcze zamknięty jest.
0: Okej. To też jest jakieś usprawiedliwienie. Nie ma samochodu, nie ma jak dojechać. Kolejny telefon, halo, dzień dobry, tu UPS.
3: Witam, Paweł z tej strony.
0: Tak? Czemu się spóźnisz do roboty?
3: Po ciężkim weekendzie, szefie, no ciężko było wstać dzisiaj.
0: Ciężko, po ciężkim weekendzie ciężko było wstać. To prawda, cała prawda. Następny telefon, halo, dzień dobry.
4: Dzień dobry. Słuchamy
0: usprawiedliwienia.
4: Bo oczywiście nie chciało nam się wstać, to standardowe, podstawowe, ale za ładna pogoda, żeby iść do pracy. Miłego dnia.
0: Miłego dnia, pozdrawiamy. Kolejny telefon. Halo, dzień dobry. Dlaczego się spóźnisz dzisiaj do roboty?
5: Dzisiaj się spóźniam, bo w weekend biegłam półmaraton i musiałam się wszystkim o tym pochwalić. W domu, w żłobku, w przedszkolu, więc teraz się chwalę wszystkim na radiu.
0: I regeneracja, też ważna rzecz, prawda? Dziękujemy. Dokładnie. Ślicznie. Następny telefon. Halo, dzień dobry. Tutaj UPS, usprawiedliwienie pracownika spóźnionego. Słuchamy.
6: Dzisiaj się spóźnię do pracy, ponieważ od 5 zaczęłam gotować pomidorówkę na dzisiaj dla dzieci.
0: To bardzo ważne, tak.
6: I nie zrobiłam jeszcze makaroniku, więc dzieci są najważniejsze, więc praca nie ucieknie, a dzieciom może być smutno.
0: Rodzina przede wszystkim. Serdecznie dziękujemy, ściskamy, pozdrawiamy. Słuchajcie, specjalny, widzę po numerze telefonu, jeszcze jeden telefon na dziś od jednego najważniejszego spóźnionego.
7: Dzień dobry, tutaj Jarząbek. Chciałem powiedzieć, że dzisiaj nie przyjdę do pracy, bo albo się spóźnię, albo nie przyjdę, bo moja praca domowa zjadła mi psa. Dobranoc.
0: Dobranoc. SK2. Moja praca domowa zjadłaby psa? No okej, okay. Czyli dobranoc. 18,5 minuty zostało nam do 8. Życzę bez spóźnień, albo kombinujcie dobre wymówki. Zapamiętajcie je i zadzwońcie w poniedziałek za tydzień.

Jesteśmy cały czas najlepszymi polskimi hitami bliziutko was, jak najbliżej się da. Jeśli trzymacie tak odpowiednio blisko ten głośnik przy uchu, tylko uważajcie, żeby to wtedy głośność radia była odpowiednia, żeby sobie nie uszkodzić słuchu na przykład. 10 minut zostało nam do 8. Odkrycie jest nowe. Niebieskiej ośmiornicy w głębinach Oceanu Spokojnego. Niebieska ośmiornica. To taka fundacja Karola Darwina. Ona odkryła nowy gatunek takiej ośmiornicy na głębokości, uwaga, 1773 metry pod poziomem morza. Tak? Dobrze mówię. No jak na głębokości, to pod poziomem morza. U wybrzeży Ekwadoru. Ciekawe, tak sobie myślę. Ile jeszcze pięknych odkryć jest przed nami? Wystarczy, że ludzkość sięgnie do

tak trzeba żyć, żeby to zło odganiać, dobre przyciągać. A zły może być budzik, to go przez okno i już. 6 minut do 8. Zagramy oczywiście w Państwa Miasta dziś także. Prezent marzeń do zgarnięcia wartości 500 zł. Od teraz można się zgłaszać SMS-owo 726-826-826. Mam nadzieję, że to jest znany Wam numer. I na Messengerze, jeśli się zgłosicie, to zostawcie nam swój numer telefonu, żebyśmy mogli do Was oddzwonić. Dzisiaj odpowiedź na pytanie... Co jest dobre z rana na śniadanie? Ha, niech będzie, o jedzonku. Takie odpowiedzi przyjmuję. Najlepsze śniadanka zagrają w Państwa Miasta po 8. SK2. Ciągle zbyt posępne.

0: Reklama.
1: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
2: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
1: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
2: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
2: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
3: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
4: No, to jedziemy.
5: Tato, czy gdzieś ja prowadzę?
4: Jasne, w końcu to twój dzień.
5: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
9: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
10: Bezpłatnie.
9: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
11: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: W Białej Podlaskiej przedpołudnie zapowiada się przyjemnie. Słupki rtęci wskażą około 18 kresek, a niebo będzie niemal bezchmurne. Wiatr z północnego zachodu delikatnie powieje, a jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu sytuacja się zmieni, możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Jutro spodziewajcie się więcej chmur niż słońca, z maksymalną temperaturą do 25 kresek. Zaraz w SC2 Newsy, więc zostańcie z nami.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Kierowca taksówki na aplikację czeka na przesłuchanie i najpewniej usłyszy zarzuty. To po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach. 37-letni obywatel Turcji miał doprowadzić do tragedii, skręcając w lewo z pasa do skrętu w prawo. Dwie osoby zmarły w szpitalu, trzecia walczy o życie. Mateusz Gołębiewski.
15: Teraz śledczy będą szczegółowo badać okoliczności wypadku, w tym prędkość Audi i zachowanie obu kierowców. Kluczowa będzie opinia biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Wiadomo, że do dyspozycji będzie miał m.in. film z kamery samochodowej kierowcy jadącego za taksówką, który zarejestrował moment zderzenia. Kierowca może usłyszeć zarzut spowodowania śmiertelnego wypadku drogowego. Za taki czyn grozi od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Po przesłuchaniu sąd zdecyduje również, czy 37-latek trafi do aresztu.
14: Co najmniej 4 osoby nie żyją, a 200 zostało rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Uszkodzeniu uległo wiele budynków. Na jednym z nagrań opublikowanych w sieci widać uczniów szkoły podstawowej, których żywioł zastał podczas jednej z uroczystości. Trzęsienie ziemi wywołało także tsunami o wysokości około metra. Teraz Kraków i 25. już wielka parada smoków. Wczoraj ulicami przeszedł korowód sprzed Wawelu na rynek główny.
16: Ten niebieski był super, taki błyszczący, wielki.
17: Ten różany, bo lubię przyrodę.
18: To ma róże zamiast ognia?
19: Różanka!
16: Super, bardzo fajna impreza. Czekaliśmy długo, żeby zobaczyć.
17: Mi się najbardziej podobał ten kasztanowy.
14: Około 30 imponujących smoków przygotowali uczestnicy z całej Polski.
20: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
21: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
22: SK2 Sport.
14: Florentino Pérez ponownie wybrany na prezydenta Realu Madryt. Doświadczony działacz wygrał niedzielne głosowanie. To były pierwsze wybory na prezesa królewskich od 20 lat. Odbyły się po fatalnym sezonie, w którym Real nie sięgnął po żadne trofeum. Pozostanie Pereza ma oznaczać, że nowym szkoleniowcem zostanie José Mourinho. W Orlet Basket Lidze czas na pierwszy mecz finałowy. Legia Warszawa zmierzy się za Stalem Zielona Góra. Gospodarzem pierwszego meczu będzie stołeczna drużyna, a początek spotkania o 20:15. Rywalizacja w finale będzie toczyła się do czterech wygranych.
20: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: 2,5 minuty po 8. Dzisiaj jest też Dzień Informatyka. Zatem w języku informatyków chciałbym się teraz odezwać, tym samym pozdrawiając ich wszystkich bardzo serdecznie i czule. Uwaga, w języku informatyków się odzywam. U mnie działa.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
19: Mam nadzieję, że u was, drodzy informatycy, też wszystko działa. 3 już minuty po 8:00, ONA, potem męskie granie. Ja się witam czule, serdecznie, miło, sympatycznie. Tak się z wami witam, jest super, super, super. To jest taki poniedziałeczek. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 9,5 minuty po 8. Męskie granie tegorocznej hymn, ten pierwszy, bo już drugi też wydali, się okazuje. A tymczasem w sobotę wieczorem w Erywaniu w Armenii odbył się konkurs Eurowizji dla młodych muzyków. I kto wygrał?
2: Polska Górą!
3: Polska Górą!
4: Polska Górą!
1: Okazuje się, że w tej Eurowizji dla młodych muzyków to jesteśmy dobrzy, bo to już czwarte zwycięstwo Polski w historii tego prestiżowego konkursu. Zwyciężył 18-letni Polak, akordeonista Michał Stochel. Nie dziwota, że na akordeonie wygrywamy, bo po zwycięstwie, w sumie gość ma już 18 lat, jest świętowanie.

0: Hipnotyzujący głos Sobela. Wycofuję się. 17 minut po 8, pora zagrać, zobaczymy, jakie będą wasze głosy w tej zabawie.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta w radiu SK2.
0: A dokładnie chodzi o głos Michała i głos Agnieszki. Dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
4: Cześć.
0: Jesteśmy w komplecie, super. Przypominam zasady naszej zabawy z koła. Losuję wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń, a druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie literę. Wszystko jasne?
3: Oczywiście. Tak.
0: Dobrze, Michał zacznie. W prawo czy w lewo, Michale?
3: W lewo.
0: W lewo kręcimy, proszę bardzo. Długo się coś kręci. Albo ja mam krzepę po tym weekendzie w ręce. Nie wiem, o co chodzi. Litera K. Zatrzymało się na literze K. K jak kocham. O, tak sobie rzucę. Litera K, 20 sekund. Uwaga, państwo.
3: Kanada.
0: Miasto.
3: Kalisz.
0: Znana postać.
3: Karolak.
0: Roślina.
3: Kaktus.
0: Kolor.
3: Kaktusowy.
0: Jeszcze raz?
3: Kaktusowy.
0: Dobra, niech ci będzie, zaraz będziemy sprawdzać, czy jest kolor kaktusowy. Jak jest kolor kaktusowy, to 5. A Karolak, o jakiego Karolaka ci chodziło?
3: O Tomasza.
0: No dobra, tak myślałem. Jest, Karolak się kojarzy z tą przerwą między zębami, no wiadomo. Kaktusowy kolor jest, sprawdziliśmy, więc 5 punktów, Michale, będzie dla ciebie. Agnieszko, 5 punktów do przebicia.
4: Spróbujemy.
0: Spróbujmy. W prawo, w lewo?
4: To może w lewo.
0: Też w lewo. Proszę bardzo. Znowu mocno zakręciłem. Znowu się będzie długo kręcić. Nie wiem, jakąś taką siłę w tej lewej ręce mam. Nie wiem czemu. Nie wiem czemu w lewej. O, Joker. Joker się mu wylosował. Możesz wybrać sobie literę.
4: To może D.
0: Czwarta litera alfabetu, czyli litera D.
4: Tak.
0: Dobrze rozumiem? Dobrze. No to uwaga, państwo.
4: Tania.
0: Miasto.
4: Dąbki.
0: Tytuł filmu.
4: Dzień świstaka.
0: Imię.
4: Daniela.
0: Roślina.
4: Dynia.
0: Potrawa.
4: Dyniowe ciasto.
0: Zawód.
4: Lekarz.
0: Okej. I teraz tak. Dąbki. Jak myślisz, Agnieszko?
4: Są, na pewno.
0: No są dąbki, pewnie, że są. Kto nad morze jeździ, ten wie, że są dąbki.
4: No właśnie.
0: Tylko pytanie, czy to z miasto?
4: Oczywiście.
0: No nie, Agnieszko. Dąbki to jest wieś nadmorska, ale jednak wieś to nie jest miasto. Zatem nie możemy uznać miasta i każdej kolejnej odpowiedzi, bo do pierwszego błędu zaliczamy. Więc Agnieszko, jeden za państwo tylko mogę ci zaliczyć. A to oznacza, że 5-1 wygrywa Michał i on zgarnia prezent marzeń. Takie nieśmiałe usłyszałem. Nie wiem, czy dobrze.
3: Tak? Przepraszam, czy ja bym mógł pozdrowić tylko swoją żonę Justynę?
0: Już, no jak już powiedziałeś, to już padło, nie?
3: No super, chciałbym pozdrowić gorąco, dziękuję bardzo.
0: Agnieszka chciała męża pozdrowić, czy nie?
4: A niech też ma pozdrowienia.
0: Jak ma na imię?
4: Mateusz,
0: a niech ma. Agnieszko, prezent marzeń do Michała, do ciebie nagroda pocieszenia, kolejne Państwa Miasta jutro po 8.
2: Państwa Miasta w radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

czasami warto podnieść wysoko głowę, popatrzeć na chmurki i różne rzeczy sobie wyobrażać, na przykład statki. Demono w Radiu SK2, 25 po 8. Nie chcemy się chwalić, ale musimy, kto by nie był na bieżąco w ten weekend. Dopiero się obudził po długim weekendzie do życia, to trzeba powiedzieć, że Maja Chwalińska osiągnęła w weekend największy sukces w swojej tenisowej karierze. Finał French Open, co prawda bez powodzenia, bo w finale przegrała z rosyjską tenisistką Mirą Andrzejewą 3-6, 2-6. Ale co zyskała, to jej. Czytam, że za sam udział w finale ponad 1,5 miliona dolarów. Dodatkowo awans w rankingu WTA. Przed turniejem była 114, po turnieju jest już 21. Czyli przegrała, ale wygrała. Dziękuję. SK2.

0: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Niskie ceny są codziennie.

0: dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz żel do prania Kokolino 1,48 litra, Speed Clean, Ultra Care lub Crystal White. 24,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej. Tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
12: Dzisiejsze przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się całkiem przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, a na niebie pojawi się tylko kilka chmur. Wiatr będzie słaby, wiejący z północnego zachodu, co sprawi, że jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Po południu sytuacja może się nieco zmienić. Spodziewamy się przelotnych opadów, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. Czy słońce, czy deszcz? W SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
13: 8.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Na wysokości węzła Gliwice-Sośnica przewróciła się ciężarówka przewożąca paszę. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy przedstawili warunki pokoju z Rosją. To 5 punktów. Pierwszy z nich to natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni. Ceny paliw na stacjach dziś takie jak w weekend. Litr benzyny 95 maksymalnie może kosztować 6 zł. Maksymalna cena diesla to 6,48.

Uwaga, będą się wysypać ziemniaki. O, wysypały się, to Basik tak zapewnił to wysypanie ziemniaków. Lubię, czy to perkusja, czy bas, jak się wysypują ziemniaki, jest dobrze. 21 minut do godziny 9, pora się przenieść w czasie. Kącik odkurzający, czyli czytamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj 2021 rok, bierzemy na tapet. Policjanci z Wrocławia musieli interweniować na Starym Mieście po tym, jak otrzymali zgłoszenie dotyczące zniszczenia maski i dachu w osobowym BMW. Jak się okazało, samochód zaatakował 63-letni mężczyzna przy użyciu młynka do pieprzu. Tak pisał portal Polsat News 8 czerwca 2021 roku. 63-latek w rozmowie z mundurowymi przyznał się do zniszczenia zaparkowanego nieopodal BMW. Jak sam powiedział, zrobił to, ponieważ nie lubi niemieckich aut. Czyli mówiąc inaczej, chciał wszystkim pokazać, jak się pieprzy niemieckie samochody.

zaczął to koncertowanie, wyśmienicie. Jak on koncertuje, to żaden tak nie koncertuje, jak on koncertuje. Dawid Podsiadło na antenie Radia SK2. 10 minut zostało nam do godziny 9. Teraz badania. Lubimy badania. A jak usłyszymy, że to są badania dotyczące likwidacji kleszczy, to pewnie się zainteresujemy. Kanadyjscy naukowcy wysypali jesionowe wióry na ścieżce w lesie i z pobliża ścieżki zniknęło 48% kleszczy. A jak wióry nasączono środkiem owadobójczym, to populacja kleszczy zmniejszyła się o 99%, czyli tak jakby kleszczy w lesie w ogóle nie było. Czyli wychodzi na to, że na spacery do lasu trzeba się dobrze przygotować. Szczególnie panowie, zapuszczamy brody, ale to musi być taka konkretna broda, taka nadrwala. To ma być taki drwal, że aż wióry lecą.

5 minut zostało nam do godziny 9. Kasia Grodzka już przejmuje stery i zagrawam 10 utworów tych najlepszych polskich, jeden po drugim, bez reklam. Na koniec chciałem Medardów wszystkich pozdrowić, bo zobaczyłem teraz, że Medard obchodzi dzisiaj imieniny i Seweryn. Najlepszego w Dzień Informatyka i Światowy Dzień Oceanów. Za chwilę wypłyniemy na ocean polskiej muzyki z Kasią Grodzką. Dobrego, pięknego dnia.

0: ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
4: Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
8: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie Ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: I po reklamie. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
15: Przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 19 kresek, a słońce będzie się przebijać przez nieliczne chmury. Wiatr z północnego zachodu będzie delikatny, a jakość powietrza pozostanie dobra, więc nie ma się czego obawiać. Po południu jednak sytuacja może się zmienić. Prognozy wskazują na możliwe opady deszczu, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
14: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
13: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
16: Jest 9, News SK2, Anna Łobocka. Za pół godziny na warszawskim lotnisku wyląduje samolot z Paryża. Na pokładzie Maja Chwalińska. Na warszawskim Okęciu już zbierają się kibice. My łączymy się z naszym reporterem Mateuszem Gołębiewskim. Mateuszu, czy Maja spotka się dzisiaj z fanami?
17: Już w Paryżu w trakcie rozmowy w studiu telewizyjnym z gwiazdą tenisa Andre Agassim Chwalińska przyznała, że musi poćwiczyć dawanie autografów. No, dzisiaj będzie mogła ten trening odbyć w pełnym wymiarze, bo na przylot Maji czekać będzie mnóstwo kibiców tenisa. tenisa.
2: Dla mnie to jest niesamowite. Z meczu na mecz coraz więcej po prostu radości tego wszystkiego.
17: Teraz ta piękna paryska bajka dobiega końca. Miejmy nadzieję, że to nie koniec, ale pierwszy z wielu rozdziałów tej cudownej opowieści sportowej. Wicemistrzyni French Open ma dzisiaj też spotkać się z mediami. Dowiemy się, co Maja Chwalińska ma do powiedzenia teraz, gdy już mogła chwilę ochłonąć. Zapewne padną też pytania o sportową przyszłość.
16: W najnowszym rankingu Chwalińska awansowała na najwyższe w karierze 21 miejsce. Odznaczenie powinno zostać odebrane, tak mówi profesor Jan Majchrowski, były sędzia Sądu Najwyższego. To w związku z dzisiejszym posiedzeniem kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Zdaniem profesora Majchrowskiego kapituła nie powinna mieć wątpliwości w tej kwestii.
18: Po pierwsze, na pewno odebrać. Pytanie jest inne. Czy należało nadawać? Bo jeżeli traktujemy najwyższe polskie odznaczenie jako coś zupełnie wyjątkowego, no to za zupełnie wyjątkowe zasługi należy nadawać. Ale to już jest decyzja prezydenta Dudy.
16: Posiedzenie kapituły rusza za godzinę. Pierwsza część nowej linii kolejowej Nowy Sącz Kraków gotowa, mówi Piotr Hamarnik z PKLK.
19: Linia kolejowa na odcinku Nowy Sącz Marcinkowice jest gotowa, jest zrealizowana. Tutaj maksymalna prędkość pociągu na tym odcinku to jest 120 km na godzinę. No i czas przejazdu pociągu, który zatrzymuje się na wszystkich przystankach po drodze, to 11 minut.
16: Pociągi na tej trasie pojadą 14 czerwca.
13: SK2 News Biała Podlaska.
20: I Agata Bogucka. Prokuratura rejonowa w Białej Podlaskiej prowadzi czynności w sprawie zabójstwa młodej kobiety w powiecie bielskim. Na dzisiaj zaplanowana jest sekcja zwłok. Podejrzany jest 20-latek. Zwłoki zostały znalezione w piątek wieczorem.
21: Precyzyjna chronologia wydarzeń jest przedmiotem aktualnie intensywnych czynności śledczych. Będziemy się starali odtworzyć precyzyjnie przebieg zdarzenia oraz chronologię.
20: Mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Podejrzany został przesłuchany i usłyszał zarzut zabójstwa.
22: Minęła 9:00, tutaj Radio SK 2. Tak jak słyszeliśmy, Maja Chwalińska za pół godziny ląduje w Polsce i martwi się, że nie umie jeszcze dawać tych autografów. Maja, każdy twój buzzgrow jest na wagę złota. Tyle w tym temacie, a ja mam dla was 10 najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry.
23: No to

małych szczęściach w życiu. Jansson i Badach w Radiu SK2. No bo to ważne przecież, żeby wiedzieć, co nas uszczęśliwia, a co wprawia w zły nastrój. Taką wiedzą ostatnio podzielił się słynny aktor Sean Penn, który stwierdził, że już nie będzie chodził na żadne tam gale, czy to oscarowe, czy to Złoty Glob. Nie. Dla niego jest za dużo ludzi, źle się czuje w takich zatłoczonych, głośnych miejscach, no i w ogóle dość, koniec, basta. I w sumie sobie tak myślę, że chłop ma 3 Oscary na półce, więc w sumie co się tam będzie gniótł w tłumie? Status legendarnego domatora zdobywa się latami.

W wehikule czasu mam dla Was kawałek, który co prawda powstał w latach 70., ale do tej pory jeszcze, w 2026 roku, obecny jest na wszelkich polskich weselach. I nie ma się co dziwić, skoro zespół 2 plus 1 śpiewa o sukni z welonem. Winda do nieba przed nami w Radiu SK2.

0: To może ja przedstawię, bo może ktoś nie kojarzy. Ola Kendra i Bój się Boga, dziewczyno. Takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. A jeśli ta propozycja od Oli wam się spodobała, to proszę bardzo, sk2.pl, zakładka Gorąca Polska 20. I tam w propozycjach, jak sobie zjedziecie myszką, możecie głosować właśnie na ten kawałek, postawić tam plusika obok Oli. Kto wie, może wejdzie do notowania. I w piątek po 18 usłyszymy Olę w Radiu SK2.
1: SK2. Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
7: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
6: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
7: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
6: To biegnij po kolejne, póki promocja.
7: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Co masz?
10: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
9: Chips Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
9: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
1: I po reklamie.

0: Takie hity też są potrzebne przy poniedziałku, na to, żeby zatrzymać się na chwilę, pomyśleć o życiu, podumać, zreflektować się nawet, albo po prostu posłuchać, bo melodia panom z Golden Life wyszła naprawdę piękna. Tu Radio SK2, gramy wam najlepsze polskie hity, co zresztą słyszycie punktualnie o godzinie 10:00 newsy na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Kto zwalcza ból?
6: Voltaren!
5: Kto?
6: Voltaren! Voltaren!
7: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
10: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna aura. Przed południem możliwy jest delikatny, przelotny deszcz, ale temperatura utrzyma się na poziomie około 20 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu spodziewajmy się mieszanki chmur i słońca z temperaturą sięgającą 22 stopni. Jutro słońce będzie się przebijać przez ciemne chmury, a termometry pokażą nawet 25 kresek.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Jest 10:00, News SK2, Anna Łobocka. Mieszkańcy wschodnich regionów Łotwy powinni pozostać w domach. Z takim apelem zwróciły się władze w Rydze. To po tym, jak samoloty NATO zestrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej, wleciał nad terytorium Rosji. Za chwilę w Pałacu Prezydenckim ma rozpocząć się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Zajmie się ona wnioskiem o odebranie odznaczenia Wołodymyrowi Zełenskiemu. Zaproponował to prezydent Karol Nawrocki po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednostce sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Przed Pałacem Prezydenckim jest Mateusz Gołębiewski. Powiedz, co dalej z tą mocną rysą w relacjach.
16: Zdaniem Nawrockiego i części polskich polityków jest to forma gloryfikacji UPA odpowiedzialnej za zbrodnie na Polakach podczas rzezi wołyńskiej, co uznano za gest godzący w relacje polsko-ukraińskie i pamięć historyczną. Procedura odebrania odznaczenia jest jednak wyjątkowo skomplikowana i praktycznie nie ma precedensów. Dotychczas Order Orła Białego odebrano tylko jednej osobie, Wincentemu Witosowi w 1932 roku po skazaniu go w procesie brzeskim. Kilka lat później prezydent Polski na uchodźstwie ponownie przyznał mu odznaczenie. Formalnie prezydent Zełenski nie może stracić orderu na drodze prawnej. Nie przewidziano takiej procedury dla osoby spoza Polski. Dzisiejsze posiedzenie kapituły ma charakter opiniodawczy, a ewentualne dalsze kroki zależą wyłącznie od decyzji prezydenta.
15: Setki kibiców przywitały Maję Chwalińską na lotnisku Chopina. Polska tenisistka kilkadziesiąt minut temu wylądowała w Warszawie. Były śpiewy, kwiaty i próby zdobycia autografu finalistki Rolanda Garrosa. Dzięki świetnej grze Maja Chwalińska awansowała na 21 miejsce w najnowszym rankingu WTA. Dziś jeszcze polska tenisistka weźmie udział w konferencji prasowej.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
6: I Agata Bogucka. Po północnej stronie ulicy Okopowej w Białej Podlaskiej powstaną chodnik oraz ścieżka rowerowa wraz z nowoczesnym oświetleniem LED-owym, mówi Michał Litwiniuk, prezydent miasta.
17: To jest odcinek, którym do szkoły przede wszystkim przemieszcza się bardzo dużo przechodniów i rowerzystów, w szczególności dzieci.
6: Inwestycja powstanie w ramach środków unijnych. Bielska Galeria Fotografii zaprasza na otwarcie wystawy Tomka Sikory Do zobaczenia o świcie. Wernisaż już w najbliższy czwartek o 18:00. Ekspozycja będzie dostępna do 5 lipca. Wstęp wolny.
0: Tutaj Radio SK2. Widzę, że dzisiaj w kalendarzu Dzień Oceanów, więc jako, że my w Polsce dysponujemy tylko morzem, to życzę Wam wielkiego oceanu możliwości do odpoczynku w tym tygodniu, no bo wiadomo, że człowiek zmęczony po długim weekendzie. A my gramy Wam najlepsze polskie hity na rozluźnienie. Zespół Mysłowic, zespół Manam. Oni przed nami w tej godzinie. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Taka męska muzyczna rozmowa w Skajach. Testosteron w Radiu SK2 gramy wam. Za to adrenalina na pewno podskoczyła turystom w Tatrach. Do sieci trafiło nagranie, na którym widać niedźwiedzia polującego na młodą łanię zaledwie 10 metrów od zatłoczonego szlaku na morskie oko. Władze parku ostrzegają, żeby od misiów trzymać się jak najbardziej z daleka, mieć oczy dookoła głowy. No i ogólnie też w takiej sytuacji, kiedy tego misia spotkamy, po prostu zachować spokój. No to wiadomo. No i masz. Człowiek idzie na spokojny spacer po oscypka, a tu na żywo serwują tatrzański National Geographic i to jeszcze bez cenzury. SK2.

0: Piosenka, którą można skierować w dwie strony. W kierunku miłości swego życia oczywiście, a także w kierunku weekendu, bo wiadomo, że weekend to jest życie. Bez Ciebie umieram i zespół Manam w Radiu SK2 to za nami. To finał dziesiątki najlepszych polskich hitów w tej godzinie. A jeszcze przed godziną 11 usłyszycie m.in. Michała Szczygła i Bledkę. Warto zostać z Radiem SK2. Gramy Wam najlepsze polskie hity.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
5: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
6: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
6: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
7: Strzela koń na biegunach.
5: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
6: Najlepsze, bo polskie.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystko.

0: służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.

0: Ciebie już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny pestak lub...
1: Sezon stadionowych koncertów trwa sobie w najlepsze. Za nami weekend ze stadionowym, obrotowym Dawidem Podsiadło w Chorzowie. Za to za dwa tygodnie, 26 czerwca konkretnie, na stadionie we Wrocławiu zagra właśnie ona, Sanach i ten stan. Gramy wam w Radiu SK 2. Przed nami nie na stadionie, a w naszym bardzo przytulnym studiu. Najnowsze informacje od Ani Łobockiej.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko UHT 2%, złoty 59 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
4: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
3: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
4: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
3: To biegnij po kolejne, póki promocja.
4: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
3: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150

0: okazje. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na oszą.pl. Oszą, co zaplanuję, to kupuję.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
8: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna pogoda. Rano możemy spodziewać się delikatnych, przelotnych opadów, ale nie ma co się martwić, bo słupki rtęci pokażą aż 21 kresek. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Ciśnienie stabilne dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie. Po południu chmury się rozwieją, a temperatura wzrośnie do 22 stopni. To wszystko na teraz, a już wkrótce w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
7: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Jest 11 News SK2, Anna Łowocka. Setki kibiców na warszawskim lotnisku powitały Maję Chwalińską. Nasza tenisistka przyleciała porannym lotem z Paryża. To po ogromnym sukcesie, gdzie na kortach Rolanda Garrosa wywalczyła drugie miejsce. Po takim sukcesie nie mogła nas tu zabraknąć, mówi jeden z kibiców.
10: No jestem przeszczęśliwy, że taka dziewczyna z małej miejscowości zrobiła tak ogromny sukces, wykonała coś nieprawdopodobnego. To nie tylko Polacy, to cały świat jest zachwycony jej grą i wszyscy się zachwycili jej występem, także uważam, że zasługuje na to, żeby ją przywitać tutaj godnie u nas w Warszawie.
9: Prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że złoży wniosek o nadanie Maji Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki tego miasta. Ranni i akcja ratunkowa w centrum koło brzegu. Na przechodniu spadło drzewo. Na miejsce ściągnięto strażaków, dwie karetki i śmigłowiec LPR-u.
11: Są osoby dwie poszkodowane, te osoby przygniecione przez drzewo. To drzewo powaliło się samo, nie ma tam żadnych robót budowlanych. Jedna osoba została uwolniona przez świadków, druga osoba niepełnosprawna została uwolniona przez strażaków.
9: Mówiła Magdalena Czekalska z Kołobrzeskiej Straży Pożarnej. Obie poszkodowane osoby są przytomne. Polska ambasada w Tel Awiwie będzie dzisiaj zamknięta. To po tym, jak Iran wystrzelił kolejną falę rakiet wycelowanych w terytorium Izraela. W nocy doszło też do wzajemnego ostrzału ze strony Iranu i jemeńskich rebeliantów oraz Izraela.
12: SK2 News, Biała Podlaska.
13: I Agata Bogucka. Jedna osoba nie żyje, droga jest zablokowana. Pomiędzy Żerocinem a Zachajkami w gminie Międrzec Podlaski doszło do śmiertelnego wypadku. Osobowe auto uderzyło w drzewo i stanęło w płomieniach. Na miejscu pracuje 5 zastępów Straży Pożarnej i Policja. Od napięcia do zasobów to tytuł spotkania, które organizuje Stowarzyszenie Kolektyw Kobiet, mówi Magdalena Piesta, współorganizatorka.
14: Będziemy rozmawiały o tym, jak z takich trudnych, jakichś ciężkich sytuacji na co dzień możemy po prostu wyjść.
13: Spotkanie w czwartek w Parku Radziwiłłowskim o 17:30.
15: Minęła 11, a w tej godzinie będzie i kwieciście, bo usłyszymy Maćka Musiałowskiego i nostalgicznie, bo przed nami kolejny wehikuł czasu. Tutaj Radio SK2, przed nami też oczywiście dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Grodzka, dzień dobry. No.

Ja tam wierzę, że zazdrość to nie tylko negatywne emocje. Zazdrość to też dobra muzyka w wykonaniu zespołu Hey. Tutaj Radio SK 2. Za to nam mogą zazdrościć w całej Europie. Słuchajcie, okazuje się, że Polacy są w ścisłej czołówce najdłużej pracujących narodów w całej Unii Europejskiej. Spędzamy w pracy średnio ponad 38 godzin tygodniowo, co daje nam miejsce na podium, zaraz obok Greków i Bułgarów. Więc, jeśli dzisiaj szef zapyta was, dlaczego tak wolno pijecie kawę, odpowiedź jest bardzo prosta. Dbamy o unijną średnią, bo i tak jesteśmy do przodu z godzinami. SK.

tym wehikule czasu będzie bardzo beztrosko. Słowa do utworu, który za chwilę usłyszymy, powstały przypadkiem podczas spotkania Andrzeja Rybińskiego z tekściarzem Markiem Degnanem. Pan Marek po prostu odruchowo rzucił tak, nie liczę godzin i lat, i tak ten tekst wszedł do refrenu i tytułu także.

0: to sezon i Dawid Podsiadło w Radiu SK2, a ja nie mogę się doczekać, aż któregoś dnia powiem na antenie, a przed nami nowy singiel od Dawida Podsiadło i Sobla, bo taka współpraca nam się szykuje. Panowie zapowiedzieli wydanie wspólnego albumu już w przyszłym roku. No i fani już też kombinują, jaką nazwę sceniczną dać temu duetowi, to tak jak było w przypadku Tako na Fide. I mnie bardzo podeszła taka propozycja, uwaga, Sobelosiadło. Takie słowiańskie, fajne.
1: SK2. SK2. Reklama.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
5: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
6: To będzie ostatnia reklama.
2: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: I po reklamie.

0: Cudownie. Gramy Wam najlepsze polskie hity w Radiu SK2. To Desuj, życie cudem jest. O tym, jakie cuda dzieją się w Polsce i na świecie, usłyszymy za chwilę w newsach. A po godzinie 12 będzie też wkrętka Kamila Nosela.
1: Reklama.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj. Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
6: Castor!

0: Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy nauka może być bezpłatna?
2: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
2: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
2: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
2: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
2: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MW Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MW Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
7: Dziś w Białej Podlaskiej ciepło, termometry pokażą 22 stopnie. Możliwe są przelotne opady, ale wiatr będzie tylko delikatnie powiewał. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie ma co się martwić. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 22 kresek. Jutro możemy liczyć na więcej słońca, choć chmury też się pojawią. Temperatura wzrośnie do 25 stopni. W środę słońce schowa się za chmurami, a termometry wskażą maksymalnie 18 kresek. Zaraz w SC2 newsy.
6: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Jest 12. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Zwracam się publicznie do prezydentów Nawrockiego i Zełyńskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, przekazał premier Donald Tusk, dodając, że warto to zrobić, zanim emocje zrujnują naszą solidarność. A chodzi o sprawę z końca maja. Prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych. Potem prezydent Polski zaproponował odebranie Wołodymirowi Zełyńskiemu orderu Orła Białego. Dziś zwołano posiedzenie kapituły orderu, które ma się zająć tą sprawą. To największa taka operacja antynarkotykowa polskich służb w ostatnich latach. Udaremniono przemyt prawie tony heroiny. Sukcesem chwalił się szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: W porcie w Gdyni tona zabezpieczonej substancji, ohydnej substancji, substancji, która niesie śmierć i często niszczy ludziom życie.
8: Wartość zabezpieczonej w porcie w Gdyni heroiny to ponad 156 milionów złotych. Trzy osoby są podejrzane. Grozi im do 20 lat więzienia, a sprawa ma charakter rozwojowy. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwko likwidacji kortów tenisowych, na których pierwsze kroki stawiała Maja Chwalińska. Miasto zdecydowało, że w tym miejscu powstaną bloki TBS-u, a na problem zwrócił artysta kawu przy okazji utworzenia muralu, na którym mistrzyni odbija piłkę tenisową.
10: Widziałam, jak powstawał. No piękny jest, robi wrażenie.
11: Tylko szkoda, że te korty do likwidacji idą.
12: Mistrzyni Maja Chwalińska, a za nią te chaszcze.
10: Jest kontrast, prawda?
12: Troszeczkę wstyd.
10: Oj, bardzo duży oczywiście. Pełno szkieł, brud. No zaniedbane miejsce.
13: Tał stopę dla pana prezydenta.
11: Że my tu wszyscy jesteśmy bardzo zbulwersowani, ale nasz pan prezydent nas nie słucha.
8: Z protestującymi sąsiadami zaniedbanych kortów tenisowych rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dodajmy, prezydent Dąbrowy Górniczej zapowiedział, że chciałby przyznania dla Chwalińskiej tytułu honorowej obywatelki miasta.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Agata Bogucka. W ramach gminnego programu rewitalizacji miasta Villa Rabego przy ulicy Błomackiej w Białej Podlaskiej przejdzie generalny remont, mówi Michał Litwiniuk, prezydent.
15: To jedna z naszych najważniejszych inwestycji rewitalizacyjnych ostatnich lat. Pragniemy przywrócić temu wyjątkowemu miejscu jego dawną świetność.
14: Wartość inwestycji to ponad 11 milionów złotych, z czego 10 to środki unijne. Przed nami kolejna wycieczka rowerowa. Dzisiaj o 17:00 rajd organizuje przedszkole integracyjne numer 16 w Białej Podlaskiej.
16: To może w Dąbrowie Górniczej jakiś taki turniej na tym starym korcie zrobić? Maja Chwalińska kontra Dawid Podsiadło i wszyscy będą szczęśliwi i kort będzie działał. Taki tylko pomysł podrzucam. Kamil Nosel za chwilę podrzuci nam swoją wkrętkę muzycznie. Na początek godziny 12:00 Ewa Farna, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Proszę, ile problemów może przysporzyć się zmiana adresu. Agnieszka już dawno tutaj nie mieszka, zespół Łzy, a jeśli chcecie usłyszeć, jak ktoś jest wkręcany, to dobry adres Nosel wkręca przed nami.
1: Nosel wkręca.
2: Pani Klaudio, ja mam takie zapytanie, bo ja dzwonię z tej sali z tym menadżerką i dzwonię z informacją, nie wiem, czy tam w ogóle szefostwo informowało odnośnie remontu jednej sali. To na szczęście nie wasza, ale będziemy. Tak. I nas już, proszę pani, wykonawca poinformował o poślizgu czasowym. Zrobi nam to dopiero, proszę pani, w listopadzie, z listopadzie 27. I dlatego ja bym chciała z panią ustalić odnośnie, proszę pani, tej sali waszej.
3: Bo remont się ma zacząć w listopadzie, a my mamy wesele w czerwcu.
2: Wiem, to mi koliduje, dlatego też, proszę pani, ja mam taką propozycję dla was. Bo ile wy będziecie mieli osób?
3: No tak mniej więcej celowaliśmy na 100 osób.
2: I chcecie stoły w podkowę czy w prostokąt?
3: Ojejku, wie pani...
2: Bo jeżeli w prostokąt, to ja pani powiem, jak to wyglądałoby. Ja wtedy kładę na podłogę te pustaki, które oni mi obiecali, że dadzą, plus karton gips. Nakrywamy to obrusami i tego nie widać. I macie przestrzeń, proszę pani, do zabawy normalnie.
3: Ciężko mi powiedzieć, bo nie jestem w stanie teraz sobie tego wyobrazić. Możemy za
2: to ja pani powiem. My bierzemy te pustaki, które przygotowali na remont sali, robimy w kształcie prostokąta i kładziemy tam karton gips i nakrywamy to, proszę pani, obrusem.
3: No gdzie pustaki i gdzie stoły?
2: Dobrze, tylko że to będzie zasłonięte, a w przypadku, gdyby pani, proszę pani, nie chciała tak, no to my stawiamy pustak na pustaku i to bez sensu wygląda na sali. Ma pani po prostu widok na pustaki, to bez sensu.
3: No po prostu muszę się zastanowić, jak to będzie wyglądało. No nie jestem w stanie, nie umiem teraz tego wyobrazić sobie.
2: No tak,
3: tak
2: kładziemy na wysokość stołu te pustaki w formie, proszę pani, prostokąta, a na to nakładamy karton gips i przykrywamy obrusem, żeby nie było widać.
3: No ale jak pustaki na obrus? Przecież to będzie widać. Jak
2: nie, karton gips, proszę pani, a karton gips, proszę pani, jest płaski.
3: No dobrze, no to tak ewentualnie możemy zrobić. No.
2: Tylko trzeba uprzedzić, proszę pani, żeby wtedy nie siadali na ten tak zwany prowizoryczny stół.
3: No dobrze, no to tak, rozumiem, że będą karton gips po prostu i będą stoły przykryte i potem...
2: Wcześniej pustak, na pustak, proszę pani, karton gips i obrus.
3: Dobrze.
2: No. W tym wszystkim, proszę pani, pomoże pani Patryk.
4: Cześć, Klauduśka, zostałaś wkręcona. Dzień dobry.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość, tych oczu pustych. Poczekaj zaraz,

Nawet ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie

0: Obywatel GC w Radiu SK 2. Tak, tak, to ja. Gramy wamę w dziesiątce polskich hitów. Mam bardzo ważną informację dla miłośników bajeranckich samolotów. Nasze nowiutkie myśliwce F-35 z Ameryki zaliczą w tym tygodniu taki oficjalny debiut na polskim niebie. W piątek husarze, bo takim na imię, przelecą nad największymi polskimi miastami. Wiecie, taka rundka honorowa, żeby każdy mógł sobie zobaczyć. Piloci mają zejść naprawdę, naprawdę nisko, tak żeby każdy mógł podziwiać. Jeśli to prawda, to z kolei po takiej rundzie piloci też zobaczą cały plik mandatów z fotoradarów.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł zaprowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurczy łydek.
9: Biorę magnes i nie czuję efektu.
10: Bo czasem

0: Blitz, a cena Cię zaskoczy?
1: To biegnij po kolejne, póki promocja.
0: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
1: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
2: Niskie ceny i świeże oferty

0: Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. Jedynie 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
2: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online.

0: Biedronka.
1: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: Daria Zawiałow i Hej Hej z albumu Helsinki gramy wam w Radiu SK 2. Za to dosłownie kilka dni temu 10 urodziny obchodził singiel Malinowy Chruśniak. Daria zapowiedziała, że ukaże się on na limitowanym winylu w ramach reedycji albumu Akysz, a my już też czekamy na wiosnę, bo to wtedy ma się ukazać 5. krążek artystki. Tutaj Radio SK 2, u nas tylko najlepsza polska muzyka. Za chwilę newsy.
1: Reklama. Lato, ogród, duże zmiany. W Bricomarsze każdy zakup jest udany. Do 13 czerwca polecamy. Basen stelażowy z pompą Best Way za 529 oraz szlifierka kątowa Gravit tylko 119. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
3: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
2: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Money, money, money!
10: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
9: Wygrałam w Cherry Money!
10: Cherry Money?
9: Nowy Express Los!
10: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
16: To ja też chcę!
15: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
19: Dziś po południu w Białej Podlaskiej czeka nas przyjemna aura. Na niebie pojawi się trochę chmur, ale słońce też się pokaże, a temperatura wyniesie około 22 kresek. Wiatr słaby, z kierunku północno-zachodniego, więc nie będzie przeszkadzać. Wieczorem sytuacja się zmieni. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale temperatura pozostanie na poziomie 22 stopni. Jakość powietrza w normie, dlatego możemy oddychać spokojnie. Już za moment wasze ulubione hity, ale wcześniej w SC2 Newsy.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
16: Jest 13. News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Emocji dużo, szczegółów niewiele. Kapituła Orderu Orła Białego zajmuje się propozycją prezydenta, aby odebrać wyróżnienie Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, posiedzenie trwa w nadmorskiej rezydencji w Juracie. Jest tam też sam Karol Nawrocki. Przypomnijmy, propozycja prezydenta to reakcja na decyzję Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA. Więcej wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Co wiadomo o posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego?
17: Wiadomo niewiele. Posiedzenie odbywa się na razie bez żadnego oficjalnego komunikatu ze strony Pałacu Prezydenckiego. Do niedawna nie było nawet wiadomo, gdzie toczą się rozmowy. Debatę na temat odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy politycy kontynuują w internecie. Premier Donald Tusk zaapelował do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, podkreślając, że współpraca Polski i Ukrainy leży w interesie obu państw, a konflikt byłby korzystny dla Moskwy. Odmienne stanowisko przedstawił były minister obrony Mariusz Błaszczak. Jego zdaniem reakcja prezydenta jest w pełni uzasadniona, a osoby gloryfikujące ukraińskich nacjonalistów odpowiedzialnych za zbrodnie na Polakach nie powinny posiadać Orderu Orła Białego.
16: Polak i Afgańczyk podejrzani w sprawie katastrofy w Saksonii, podała tamtejsza prokuratura. Chodzi o wydarzenia w Gorlitz przy polsko-niemieckiej granicy. 18 maja zawalił się tam budynek, najprawdopodobniej przez wybuch gazu. 3 osoby zginęły. Jak ustalił niemiecki dziennik Bild, zatrzymani Bartosz K. i Afgańczyk Zolmay K. są znani służbom z kradzieży metalu. Śledczy zakładają, że to oni w dniu katastrofy prawdopodobnie przecięli rurę, co doprowadziło do wycieku gazu. Mężczyźni przebywają teraz w areszcie w związku z inną sprawą. Kluczowe są teraz wyniki próbek wody. Służby badają zanieczyszczenie rzeki Stobnica na Podkarpaciu. Wyłowiono z niej 15 kg śniętych ryb. Pracownicy Wód Polskich rozpoczęli kontrolę w firmie, która może być za to odpowiedzialna. Szczegółów na razie nie znamy. Sprawą zajmuje się też Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
8: SK2 News Biała Podlaska.
20: I Agata Bogucka. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zachęca, aby nie wyrzucać dawnych pamiątek rodzinnych. Fotografie czy dokumenty odnalezione w domu możecie przynieść do działu wiedzy o regionie. Na ulicy Okopowej w Białej Podlaskiej powstaną chodnik oraz droga dla rowerzystów z nowoczesnym oświetleniem. To prawie 1 km nowej nawierzchni, mówi Michał Litwiniuk, prezydent miasta.
21: Wykonamy inwestycję poprawiającą bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, w tym najmłodszych.
20: Inwestycja powstanie w ramach środków unijnych.
22: Wiecie, że dzisiaj w kalendarzu jest Dzień Informatyka? To znaczy, że wiecie, u mnie działa. Znacie pewnie to hasło, prawda? Jakie wy macie wspomnienia, ewentualną styczność z informatykami u siebie w pracy, czy też może na innych polach? Bardzo jestem ciekaw, dajcie znać. Można głosówkami na naszym Messengerze. A jeżeli chodzi o najlepsze polskie hity, Dawid Kwiatkowski rozpoczyna tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Rafał Adamczak, dzień dobry.

wcale się nie dziwię, jeżeli ten numer porwał was do tego, że sobie teraz podśpiewywaliście pod nosem, no bo taka jest magia wielkich hitów. Baj mi Biała Armia, Westerwał na se najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Oskar Cyms, będzie Wiktoria Kida, będzie też Ewelina Flinta. Już 17 po pierwszej na zegarkach. A propos tego dnia informatyka, który dzisiaj mamy, zapytałem was o waszą styczność z informatykami, działem informatyków, jakimś wsparciem informatycznym. Zawsze to się kończy na kultowych tekstach, które przypomnieliście i podesłaliście mi. No właśnie, kultowe U mnie działa, to jest absolutny numer jeden, ale jeszcze są inne, na przykład a próbowałeś wyłączyć i włączyć, a jak ona nie działa, to jeszcze raz wyłącz i włącz, to też jest zaklęcie, które dosyć często się pojawia, albo nic nie dotykałem, samo się zepsuło, albo jeszcze inne, to nie jest błąd, to funkcja, jeszcze tylko 5 minut i będzie gotowe, o to jest najlepsze, bo zazwyczaj od tych 5 minut to mija godzina, zanim dostajemy sprzęt ponownie działający. Albo jeszcze inna sprawa, na przykład po ponownym zrestartowaniu, jeżeli okazuje się, że nadal coś nie działa, wtedy pojawia się takie najbardziej tajemnicze zdanie w branży informatycznej. To ciekawe, bo przed chwilą działało i potem następuje to znowu słynne 5 minut, czyli godzina. Ale informatyków pozdrawiamy, bardzo cenimy waszą robotę.

w tej chwili już 27 minut po godzinie 13. Po tym jak Ewelina Flinta zaprezentowała nam Żałuję, pora na to, żebyśmy sięgnęli do skarbnicy naszych hitów kultowych, nieco starszych. Nawet powrócimy do pola sprzed, ale nie, to może po kolei. Chodzi o piosenkę, którą za chwileczkę wam zagram, Zakazany owoc. Piosenka, która w 1988 roku zrobiła z Krzysztofa Antkowiaka jedną z największych młodzieżowych gwiazd w naszym kraju. Utwór napisał duet Marzeń, muzykę skomponował Krzesimir Dębski, tekst stworzył Jacek Cygan, a piosenka opowiada o świecie nastolatka, który marzy o rzeczach jeszcze dla niego niedostępnych. Stąd tytułowy Zakazany owoc. Prawdziwy przełom nastąpił podczas, no właśnie, Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1988 roku. Wtedy zaledwie 15-letni Antkowiak wykonał tamten utwór i błyskawicznie podbił serca widzów, zdobywając nagrodę publiczności. Dla wielu był wtedy symbolem młodego pokolenia końca lat 80. Piosenka okazała się tak dużym sukcesem, że stała się tytułem debiutanckiego albumu Antkowiaka. Płyta zdobyła status złotej płyty, a sam utwór do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych hitów tego właśnie artysty. Ciekawostką jest, że Zakazany owoc był napisany specjalnie dla młodego wykonawcy i opowiadał o typowo dziecięcych ograniczeniach, o tym, że nie wszystko wolno od razu. Co zabawne, wielu słuchaczy po latach dopatrywało się w tekście znacznie bardziej dorosłych znaczeń, choć pierwotnie była to po prostu piosenka o frustracjach nastolatka. Rodzice pewnie wiedzą, o czym mówię. To jeden z tych utworów, które po pierwszych dźwiękach natychmiast przenoszą słuchaczy sentymentalnie do końcówki lat 80. i do festiwalu w Opolu, gdzie narodziła się gwiazda Krzysztofa Antkowiaka. Mi jeszcze przypominają słynną w tamtych czasach dyskotekę pana Jacka. Pamiętacie? No to Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc.

0: Nie miałem bladego pojęcia, że jak zagram wam Krzysztofa Antkowiaka i zakazany owoc i przypomnę ten numer, to tyle podziękowań wpłynie na naszą skrzynkę. Bardzo mi miło, od tego tutaj jesteśmy, żeby przyjemności wam sprawiać. Tymczasem Marisa numerem Odkochaj zamknęła tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
7: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
6: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
8: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem.

0: Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: I po reklamie.

0: szczęśliwego Nowego Jorku tak przewrotnie pożyczył nam Artur Gadowski muzycznie w Radiu SK2. Gramy najlepsze polskie hity, zaraz będzie godzina 14 i punktualnie o 14 sprawdzimy, co się dzieje w kraju, na świecie i na naszym podwórku. Po 14 zagram kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim i tak, spokojnie będzie też skąd to się wzięło, a dzisiaj tutaj powiem wam, skąd się wzięły tak bardzo ułatwiające nam życie automatyczne skrzynie biegów w naszych samochodach.
1: Reklama.
2: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Kaufland jest fresh!
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. Tak, polskie truskawki, opakowanie 500 gramów, 9,99. A papryka czerwona tylko 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
12: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blau Blitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
11: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
12: To płyn do płukania Blau Blitz, a cena cię zaskoczy.
11: To biegnij po kolejne, póki promocja.
12: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
11: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
13: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
19: Po południu w Białej Podlaskiej czeka nas sporo słońca, choć chmury też się pojawią. Termometry pokażą przyjemne 23 stopnie, a ciśnienie pozostanie stabilne. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-zachodniego. Wieczorem możliwy jest krótki, przelotny deszcz, ale temperatura nie spadnie poniżej 22 kresek. Jutro znów słońce zdominuje niebo, a temperatura wzrośnie do 25 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
18: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
17: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 14. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Grozi mu dożywocie, przyznał się do zbrodni. Jeszcze dziś decyzja o areszcie dla 19-letniego Damiana F., który usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Prokuratura ma już wyniki sekcji nastolatki.
20: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
1: Informuje Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie. Przypomnijmy, w piątek z bielską policją skontaktowała się matka, która nie mogła nawiązać kontaktu z 16-letnią córką. Policjanci dotarli do mieszkania wynajmowanego przez Damiana F. w Białej Podlaskiej, gdzie znaleźli ciało dziewczyny. 19-latka zatrzymano potem w Radzeniu Podlaskim, a pobrano od niego próbki do badań pod kątem środków odurzających. Już ponad 30 ofiar śmiertelnych oraz ponad 130 osób rannych. To po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 7,8 na Filipinach. Żywioł uderzył w dniu rozpoczęcia roku szkolnego. Zawaliło się wiele budynków mieszkalnych, komercyjnych oraz obiektów edukacyjnych. Epicentrum zlokalizowano na morzu. Na szczęście zagrożenie falami tsunami już przeminęło. To było najsilniejsze w tym roku trzęsienie ziemi na Filipinach. We wtorek ceny paliw pójdą w dół. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł i 93 grosze, benzyny 98 6 zł i 57 groszy, a diesla 6 zł i 45 groszy. To spadek o kolejno 7, 6 i 3 grosze na litrze.
6: SK2 News, Biała Podlaska.
16: I Agata Bogucka. Mieszkanki mają szansę na bezpłatną mammografię. W czerwcu mammobus przyjedzie do powiatu bielskiego. W najbliższy czwartek bus zaparkuje w Kodniu. 22 czerwca na badania będą mogły wybrać się mieszkanki Białej Podlaskiej. Willa Rabego przy ulicy Łomackiej w Białej Podlaskiej przejdzie generalny remont. To inwestycja za 11 milionów złotych, mówi Michał Litwiniuk, prezydent.
21: Zyskamy wspaniałe miejsce, nowoczesną przestrzeń, która będzie służyła także edukacji i integracji mieszkańców.
16: Większość środków na ten cel to dofinansowanie unijne.
0: Kto potrzebuje odrobiny ukojenia, to zagram mu jedną z najpiękniejszych piosenek, jeżeli chodzi o polską muzykę. Goja, Smak Słów. Potem Budka Suflera, będzie też Sylwia Grzeszczak, będzie Wiktor Waligura i Dry School, a także wideo Jania Wyszkoni. O, w Opolu to ten numer nieźle o polską publiczność rozbujał. To oglądał, ten wie, o czym mówię. Będzie też Skąd to się wzięło i tutaj dzisiaj opowiem wam, skąd się wzięły automatyczne skrzynie biegów. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: oglądaliście Opole, widzieliście wykonanie tej piosenki na żywo w Opolu? Ania Wyszkoń i zespół wideo. Albo odwrotnie, wideo i Ania Wyszkoń, jak kto chce. Soft, tak nazywa się ten utwór. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będą elektryczne gitary, będzie Doda, będzie Dawid Podsiadło, będą Wilki, będzie Lady Punk, który wczoraj jubileusz świętował też na festiwalu opolskim. 22, no to teraz czas na...
1: Skąd to się wzięło?
0: A dzisiaj tutaj o automatycznych skrzyniach biegów w samochodach, a to jest wynalazek, który po prostu pojawił się dlatego, że miał ułatwić życie kierowcom. Pierwsze próby stworzenia samoczynnej skrzyni podejmowano już na początku XX wieku, ale prawdziwy przełom nastąpił w 1939 roku. Wtedy amerykańska firma General Motors zaprezentowała skrzynię Hydramatic, uznawaną za pierwszą masowo produkowaną automatyczną skrzynię biegów. Jej działanie opierało się na hydraulice, która sama dobierała przełożenia w zależności od prędkości samochodu. Kierowca nie musiał już wciskać sprzęgła, ani ręcznie zmieniać biegów. W czasach, kiedy ruch uliczny stawał się coraz większy, było to ogromne ułatwienie. Początkowo automaty były bardzo popularne, głównie w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy długo pozostawali wierni manualnym skrzyniom, bo były tańsze, prostsze, pozwalały oszczędzać paliwo. Dopiero rozwój elektroniki sprawił, że nowoczesne automaty stały się szybkie, ekonomiczne i często zmieniają biegi lepiej niż człowiek. Ciekawostką jest, że podczas II wojny światowej automatyczne skrzynie biegów montowano także w niektórych pojazdach wojskowych. Uznawano, że żołnierz, który nie musi skupiać się na zmianie biegów, może lepiej koncentrować się na sytuacji na polu walki. A dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. W wielu krajach świata większość nowych samochodów sprzedawana jest już właśnie z automatyczną skrzynią biegów i jest to absolutna norma. Nawet u nas powoli w Polsce też staje się to normą. Po prostu niektórych modeli samochodów z manualną skrzynią już nie kupicie.
1: Skąd to się wzięło?

przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jest

0: Lady Punk, mimo upływających lat, oni nadal w formie, a nawet zauważamy formę, która się poprawia w miarę upływu tych lat. Wydawałoby się, że powinno być zupełnie odwrotnie, prawda? No tutaj logika nie istnieje i bardzo dobrze. 45-lecie obchodzili i świętowali fantastycznym koncertem jubileuszowym wczoraj na festiwalu opolskim, ale oczywiście festiwal opolski festiwalem opolskim. Oprócz tego cały czas trwa trasa 45, w ramach której możecie koncertowo spotykać się z zespołem Lady Punk. Zespołem, który numerem Znowu pada deszcz zamknął tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK 2. 22 minuty. Tyle pozostało do godziny 15. Coś wyczuwam, że już niektórzy fajlancik mają za sobą. Jak poszli do pracy na szóstą rano, to o 14 pewnie już zostali zwolnieni z tej pracy. Znaczy nie na zawsze, żeby nie było. Dzisiaj. A i teraz tak sukcesywnie będą dołączać kolejni, którzy będą mieć wolno o 15, o 16, 17. Krótko mówiąc, wchodzimy powoli w lepszą strefę tego dnia, jakim jest bolesny poniedziałek. Zaraz bryska i kraksa.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Najlepsze drużyny z całej Polski, a przed nimi jeden cel. Wielki finał Orlen Orlik Basket Cup. Już 14 czerwca parkiet Ergo Areny w Gdańsku zamieni się w prawdziwą arenę walki, na której spełniają się marzenia. Zobacz przyszłość polskiej koszykówki na żywo. Przyjdź, kibicuj! Gra toczy się nie tylko o zwycięstwo, ale też o wyjazd na koszykarski kamp do USA pod okiem Jeremiego Sochana.
5: Widzimy się na Orlen Orlik Basket Cup.
4: Poczuj emocje razem z najlepszymi młodymi zawodnikami. Sponsorem tytularnym projektu jest Orlen.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy nauka może być bezpłatna?
10: Bezpłatna?
9: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
10: Ania, rachunkowość.
9: Zdała i jest na plusie.
10: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
9: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
10: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej.

0: Było, minęło, kwiat jabłoni. To, że kwiat jabłoni na chwilkę zniknął ze sceny, to nie znaczy, że było, minęło. To jest tylko przerwa. Teraz i Kasia, i Jacek angażują się w swoje solowe projekty. Kasia śpiewa, Jacek DJ-uje, więc w odpowiednim momencie kwiat jabłoni znowu powróci, ale myślę, że jak śledzicie chociażby twórczość i Kasi, i Jacka, to wcale wam tego kwiatu jakoś tam specjalnie nie brakuje, bo na pewno odrobinę i brzmieniowo, i nie tylko, odnajdziecie w ich solowych działalnościach, co wam bardzo mocno polecam. To jest SK2 u nas, najlepsze polskie hity, a już za chwilę będzie godzina 15.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej, a lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 36% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
3: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 10 do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
6: Oszczędni latają do Auchan po okazję. A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
3: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się naprawdę przyjemnie. Termometry pokażą 23 stopnie, a na niebie zobaczymy tylko kilka chmur. Wiatr będzie lekki, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jakość powietrza pozostanie w normie, co jest świetną wiadomością dla wszystkich mieszkańców. Jutro też będzie pogodnie, z temperaturą sięgającą 25 kresek i podobnym zachmurzeniem. Tyle na teraz, zostańcie z nami, bo już za chwilę przekażemy Wam najnowsze wiadomości.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
12: Jest 15, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Najpierw na lotnisku przywitali ją kibice, potem odpowiadała na pytania dziennikarzy. Maja Chwalińska, już w Polsce, finalistka tegorocznego French Open, dziś rano wróciła do kraju. Nasza tenisistka przyznaje, że to, co się dzieje teraz wokół niej, jest kompletnie nową rzeczywistością.
13: Będąc w Paryżu, nie czułam skali tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Polsce, więc byłam dzisiaj w dużym szoku.
12: Po sukcesie na kortach w Paryżu teraz czas na krótki odpoczynek.
13: Będę potrzebowała chwilkę czasu, żeby to wszystko przetrawić. Planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
12: A pod koniec czerwca kolejny wielkoszlemowy turniej, tym razem Wimbledon. Polski Związek Tenisowy oficjalnie zwróci się do organizatorów o dziką kartę dla Mai Chwalińskiej. Dzięki temu Polka uniknęłaby gry w kwalifikacjach. Uwaga kierowcy, ekspresowa S5 pod Bydgoszczą zablokowana. To po wypadku z udziałem motocykla między węzłami Miedzyń i Bydgoszcz-Błonie. Motocyklista został ranny. Trasa trasa jest zablokowana na wysokości miejscowości Drzewce. Utrudnienia mogą potrwać nawet do 17. Pod Giewontem odżyły nadzieje, że pojawią się goście z Półwyspu Arabskiego. A to dlatego, że wracają loty z tej części świata. Pierwsze z nich pojawią się już od 13 czerwca. To dobry znak, choć nie ma co liczyć na najazd arabskich turystów, ocenia Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
1: Spodziewamy się powrotu rezerwacji turystów Bliskiego Wschodu, turystów arabskich, ale na pewno nie w takim wymiarze w tym sezonie, jak doświadczaliśmy to poprzednimi latami.
14: Oni bardzo lubią jeździć dorożkami. Dla fiakrów to jest bardzo dobry klient.
15: No, a zwłaszcza im pasuje pogoda nasza.
16: To nie są klienci, którzy oglądają każdą złotówkę.
1: Także ruch wróci, ale w dużo mniejszym wymiarze.
12: A połączenia lotnicze z Półwyspem Arabskim zostały zawieszone w lutym z powodu konfliktu zbrojnego w Iranie. Od tamtej pory spora część rezerwacji na wakacje w Zakopanem została anulowana.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Agata Bogucka. Zarzut zabójstwa usłyszał 19-letni Damian F. To mężczyzna zatrzymany w sprawie śmierci 16-latki z powiatu bialskiego, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
18: Do zabójstwa doszło w wyniku ciosów zadanych narzędziem ostrokrawędzistym. Na ciele dziewczyny znajdowały się liczne obrażenia klatki piersiowej i szyi.
17: Damian F., mieszkaniec powiatu radzyńskiego, przebywa obecnie w szpitalu w Radzyniu Podlaskim. Grozi mu dożywocie. Przyznał się do zbrodni.
0: My tu gadu, a tu proszę bardzo, już się 3 minuty po godzinie 15 zrobiły na zegarkach. Tak chyba dobrze, prawda? Rafał Adamczak to ja. Dzień dobry, witajcie. A jak zagramy? Zagramy dobrze. Jak zwykle, bo u nas najlepsze polskie hity. Golec Orkiestra, BDS i Gromi, oni rozpoczną numerem Górą Ty, a potem Kuba i Kuba oraz ich troje. Będzie też Maryla Rodowicz.

Jak słychać, Maryla cały czas w formie. Zawsze nas artystycznie jakoś tak podnosi na duchu, powoduje, że jest od razu lepiej, prawda? No nie mówcie, że nie nuciliście, ale to już było. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity i tak kolorujemy sobie poniedziałkowe popołudnie, 18 po trzeciej już na zegarkach. Za chwilę Oskar Cyms, niech mówią, będzie też Hania Kuzimowicz, będą bracia. Tymczasem internet, poza tym, że bywa rzeczywiście niebezpieczny i mnóstwo tam absolutnie bezwartościowych treści, przed którymi musimy chronić najmłodszych, to zdarzają się też inicjatywy godne oklasków, godne zauważenia, a nawet wzruszające. Jaki Rob Kenny, kiedy miał 14 lat, został porzucony przez ojca i po latach założył kanał na YouTubie, kanał, który nazywa się Dad, How Do I, na którym pokazuje wszystkim młodym ludziom, jak wykonywać codzienne czynności, których często uczą właśnie ojcowie. Od golenia się, wiązanie krawatu tam dochodzi, krawata dochodzi, podstawowe naprawy domowe. Jego celem jest wspieranie osób, które właśnie dorastały bez ojca albo innego mentora ważnego na etapie dojrzewania, dzieciństwa, potem czasu, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy dorastamy i potrzebujemy czasami instrukcji w takich najprostszych, męskich czynnościach. Więc dla pana Roba wielkie oklaski i ukłony od nas. Gdyby ktoś chciał naśladować, to myślę, że dobre pomysły są po to, żeby tu się nikt nie obrażał, ale po to, żebyśmy je kopiowali, szerzyli i puszczali w świat. Niech jak najwięcej osób z takich dobrych rzeczy korzysta. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity.

0: No i tutaj powinno być jeszcze, że nam chodzi o odgłos paszczą. Wszyscy fani rejsu pamiętają, znają. Urszula Konik na biegunach za nami. To jest SK2, 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Udzielali pomocy turystom 25 razy. Był też jeden wypadek śmiertelny. To dane interwencji ratowników TOPR z długiego czerwcowego weekendu. Najtragiczniejszym wydarzeniem był wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna. Jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń. Ostrzeżenie o możliwym zagrożeniu powietrznym na wschodzie kraju wydały dziś siły zbrojne Łotwy. Nie było wymagania dodatkowych działań, a wojsko ma powiadamiać mieszkańców o ewentualnych zmianach. Dodajmy, dziś siły powietrzne Łotwy wydały już 2 komunikaty. Wcześniej armia informowała o zestrzeleniu przez siły NATO drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Polecą leczyć zęby Jamajczykom. Dentyści i studenci stomatologii z Poznania spędzą na Karaibskiej Wyspie 3 tygodnie. Od 19 czerwca 8-osobowa ekipa będzie przyjmować się w regionie Magati, gdzie dentysta przyjeżdża raz w miesiącu. To będzie już 2. taka wyprawa stomatologów ze stolicy Wielkopolski.

Życie jest po to, by korzystać zeń. Niech nam to przyświeca gdzieś tam w naszych głowach, tym bardziej, jeżeli czujemy, że być może dopada nas albo pracoholizm, albo mniej lub bardziej świadomie

0: Jarząbek będzie nam mówił. Więc jeżeli ten temat Was interesuje, to koniecznie bądźcie z nami, a ja oczywiście będę grał tak, żeby miło było. Najlepsze polskie hity czekają za chwilę. Robert Gabliński, City Nancy w Radiu SK2. 18 minut zostało do godziny 16.
1: Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
7: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
6: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
7: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
6: To biegnij po kolejne, póki promocja.
7: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
11: Kalimera. Już od poniedziałku w Lidlu będzie smakowicie wakacyjnie i grecko. Półki wypełni oferta ponad 50 produktów w stylu greckim. Spróbuj dań, przekąsek, słodyczy i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu greckim. Wszystkie sery Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. Oraz mięso z nogi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 21,98. Teraz 13,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
14: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
2: I po reklamie.

0: Zacznij od Bacha. To Zbigniew Wodecki w Radiu SK 2, taki muzyczny klasyk. Zaraz będzie 16, pewnie już są tacy, którzy czekają na Jarząbka. Ten pojawi się tu na moment po 16 ze swoją kolejną prawdą, a dzisiaj w tej prawdzie będzie o pożyczaniu pieniędzy.
1: Reklama.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
16: W Białej Podlaskiej po południu niebo będzie w większości zachmurzone, ale słońce nie da się całkowicie zepchnąć na drugi plan. Temperatura osiągnie przyjemne 22 stopnie, więc będzie całkiem ciepło. Ciśnienie pozostanie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wiatr będzie delikatny, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy. Jutro podobnie, niebo wciąż w chmurach, ale słońce nie zniknie, a termometry pokażą nawet 27 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
15: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
17: Jest 16. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Tragiczny wypadek w Lubuskiem. 3 osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego w pobliżu wsi Sadzarzewice.
18: Pierwszy zastęp Państwowej Straży Pożarnej, który przybył na miejsce, został w pełni rozwinięty pożar samochodu osobowego, który wcześniej uderzył w drzewo. Od tego samochodu zajął się pobliski las.
17: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. W pojeździe były 3 osoby. Na miejscu pracują służby. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar. Protesty mieszkańców, widmo zwolnienia, w tle gigantyczne zadłużenie. Kolejny szpital na Podkarpaciu z problemami. Chodzi o placówkę w Mielcu. Receptą na kłopoty finansowe miałaby być konsolidacja z Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym w Rzeszowie. Jeszcze dziś miejscowi radni mają podjąć uchwałę w tej sprawie. Przeciwni są mieszkańcy i związkowcy. Niebawem ruszy protest ze szczegółami
1: Tomasz Widak.
13: Władze powiatu przekonują, że konsolidacja szpitala jest konieczna ze względu na jego zadłużenie, które sięga obecnie około 90 milionów złotych. Mieszkańcy i związkowcy obawiają się jednak, że połączenie z rzeszowskim szpitalem może oznaczać utratę części miejsc pracy oraz ograniczenie roli mieleckiej lecznicy.
19: Nie ma przyzwolenia mieszkańców na to, by szpital specjalistyczny był zarządzany z Rzeszowa,
13: mówił Piotr Pomykała, jeden z inicjatorów protestu. Obawy mieszkańców dotyczą także przyszłości oddziałów. Protest przeciwko konsolidacji rusza o 16:30 przed starostwem powiatowym w Mielcu.
17: Z kolei o 17:00 radni mają zdecydować o rozpoczęciu procedury konsolidacji. Chcą ochronić miejsce, w którym tenisistka Maja Chwalińska stawiała swoje pierwsze kroki w sporcie. Mieszkańcy osiedla Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej są przeciwni powstawaniu w miejscu kortów tenisowych bloków TBS-u.
20: Korty były, zapuścili je specjalnie, żeby te TBS-y powstały. I nam się to nie podoba.
21: Korty tenisowe w środku osiedla nikomu by nie przeszkadzały rewitalizować.
22: Nie możemy sobie mówić o nic, co chcą, to i tak robią.
17: Z mieszkańcami Dąbrowy Górniczej rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
23: SK2 News, Biała Podlaska.
24: I Agata Bogucka. Trwa ustalanie okoliczności tragicznego wypadku w powiecie bialskim. W miejscowości Zachajki spłynęła osobówka, zginęła jedna osoba.
25: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca Daci zjechał na pobocze i uderzył w drzewo, po czym auto zapaliło się.
24: Mówi Barbara Solczyńska-Pyrchla z bialskiej komendy. Personalnie ofiary bada policja. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zachęca, aby nie wyrzucać dawnych pamiątek rodzinnych. Fotografie czy dokumenty odnalezione w domu możecie przynosić do działu wiedzy o regionie.
0: Za chwilkę wpadnie Jarząbek z prawdą. Wiem, że dzisiaj będzie mówił o pożyczaniu pieniędzy, więc temat ważny. A ja poruszę, mam nadzieję, też ważny temat, bo najlepsze polskie hity. Zagram wam Piersi, Bałkanica. To na początek, potem Mysłowic, potem też Sylwia Grzeszczak, ale będzie też Maciej Musiałowski i Kasia Cerkwicka. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Niektórzy sami czują się jak latawce. Po pracy jeszcze trzeba tyle załatwić. Tak człowiek lata i końca nie widać, prawda? Spokojnie, kiedyś wylądujemy. Sylwia Grzeszczak za nami, zaraz będzie Maciej Musiałowski, a teraz będzie nasz eskowo dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Co czwarta osoba w Polsce przynajmniej raz w ostatnim roku pożyczała pieniądze i to nie zawsze w banku. Jak pokazuje najnowsze badanie, ponad 41% Polaków sięga po wsparcie finansowe, czasem u instytucji, a czasem u rodziny. Najczęściej pożyczają młodzi, między 18 a 24 rokiem życia, aż 62% z nich potrzebuje pieniędzy na starty w dorosłość, na edukację, pierwsze mieszkanie czy rozkręcenie samodzielnego życia. Problem w tym, że prawie co trzeci Polak przyznaje, że nie czuje się pewnie, jeśli chodzi o swoją wiedzę finansową, a brak pewności może naprawdę drogo kosztować. Większość z nas zwraca uwagę na koszty pożyczki, wysokość raty czy oprocentowania, ale aż 14% nie potrafi wskazać żadnych ważnych kryteriów przy wyborze kredytu. To pokazuje, że edukacja finansowa nadal jest nam bardzo potrzebna, bo im lepiej rozumiemy takie pojęcia jak RRSO czy całkowite koszty zobowiązania, tym łatwiej uniknąć pułapek w domowym budżecie. A jeśli już musimy pożyczać, warto wiedzieć, na co się piszemy. W przeciwnym razie możemy usłyszeć na przykład od rodziny: pożyczałeś, okej, ale oddać też kiedyś wypada, i wtedy nawet najlepsza kalkulacja może wpaść w odsetki nieprzyjemnych spojrzeń przy niedzielnym obiedzie.

0: Może dzisiaj po południu coś innego niż herbata z imbirem, ale nie wiem, to już wam zostawiam pod waszą uwagę i rozwagę. Pijcie co chcecie. Smola za nami, 16.30 dokładnie wybiła, to jest SK2. U nas czas na skrót najważniejszych newsów. Jakub Konieczkowicz.
1: Na 3 oraz 3,5 roku więzienia białostocki sąd skazał dwie kobiety, które wyłudzały pieniądze od seniorów metodą na policjanta. Pokrzywdzeni stracili łącznie 200 tysięcy złotych. 25- i 39-latka były już w przeszłości karane za podobne czyny. Kobiety muszą również zwrócić pokrzywdzonym skradzione pieniądze. W ubiegłym roku w branży motoryzacyjnej w Polsce pracę straciło niemal 3 tysiące osób. Wynika z analizy serwisu Automotive Suppliers. Aż 37% przedstawicieli firm chce w ciągu roku zwolnić kolejnych pracowników. Zatrudnienie w sektorze motoryzacyjnym to dziś 197 tysięcy osób. Jest to najgorszy wynik od wielu lat. Balony znów pojawią się nad Tychami i Pszczyną. Od 18 do 20 czerwca będzie można oglądać widowiskowe loty. To za sprawą 6 już zawodów balonowych In the Silesian Sky. W zawodach weźmie udział 15 załóg z Polski, a także zespoły z Węgier i Litwy.

0: O właśnie, jak spotkamy się w domach po pracy, po różnych zajęciach, obowiązkach, to śpiewajmy sobie albo chociaż mówmy takie właśnie piękne słowa. Po to jesteś na świecie, to ma nam. To jest SK2, u nas najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Dawid Porsiadło, Pięknie płyniesz, a 17 za 19 minut.
1: Autopromocja.
2: Kiełbasa?
1: Krakowska.
3: Śliwka? Z Nałęczowa.
4: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
5: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
3: A radio?
5: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
4: SK2. Najlepsze polskie hity. Polskie.
5: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska. Teraz aż 29% taniej. To tylko 11.

0: 1181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
5: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
6: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebę i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. Jeżyny 125 gramów. Cena przed obniżką 9,99. Teraz 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć

0: Ania Dąbrowska, z tobą nie umiemy wygrać, ale my o tej porze, chyba po obowiązkach w pracy, mam nadzieję, że większość jest już po, śmiało możemy powiedzieć, że wygraliśmy jednak z tym poniedziałkiem, takim niby strasznym dniem. To teraz czas już tylko na przyjemności, więc ja was w wyśmienitym towarzystwie zostawiam, bo już po godzinie 17 z wami Antonina Van Dessel i będą kolejne najlepsze polskie hity w Radiu SK2.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak masło ekstra łaciate 200 gramów, tylko złoty 99 przy zakupie 3, a polska kapusta wczesna 2,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Kochanie, kiedy kupiłaś mi nowe spodnie?
5: Głuptasku, to mój nowy proszek do prania Blaublitz. Kupiłam w rewelacyjnej cenie 29,99 za 10 kg w naszym sklepie Walmart.
6: A ten zapach, pewnie kosmiczna cena.
5: To płyn do płukania Blaublitz, a cena cię zaskoczy.
6: To biegnij po kolejne, póki promocja.
5: To nie promocja, to stała najniższa cena w Walmart.
6: Zapraszamy na zakupy do polskiego sklepu Walmart. Biała Podlaska, ulica Brzeska 172. Sklep spożywczy z rewelacyjną chemią.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Znowu lecicie?
12: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 8,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę jedynie 4,99 za kilogram. Tak, 4,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
16: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Deska sup jednokomorowa Krivit, aż 100 zł taniej, tylko 449 zł. Najniższa cena z 30 dni, 549 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: Wieczorem w Białej Podlaskiej spodziewamy się ciepłego klimatu z temperaturą sięgającą 22 kresek. Niebo będzie raczej zasłonięte gęstymi chmurami, ale na szczęście deszczu nie przewidujemy. Ciśnienie pozostanie stabilne, co powinno sprzyjać dobremu samopoczuciu. Jakość powietrza na szczęście w normie, więc nie musimy się martwić. Jutro sytuacja pogodowa niewiele się zmieni. Nadal dominować będą chmury, a termometry wskażą nawet do 27 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
8: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
0: Jest 17. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Zarzuty po tragicznym wypadku w podwarszawskich Ząbkach, w którym zginęły dwie osoby. Usłyszał je 37-letni obywatel Turcji, kierowca taksówki na aplikację. Śledczy wnioskują też o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Za co dokładnie ma odpowiadać mężczyzna?
1: Za nieumyślne spowodowanie śmiertelnego wypadku i jednoczesne narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 8 lat więzienia. Podejrzany nie odpowiedział na pytanie, czy przyznaje się do winy, i odmówił składania wyjaśnień.
0: Maja Chwalińska wróciła już do kraju. Jeszcze przed południem lądowała na warszawskim lotnisku Okęcie, gdzie witały ją tłumy kibiców. Po wielkich sportowych emocjach jednak przyszedł czas na rachunki. Polka, druga rakieta tegorocznego Rolanda Garrosa, zarobiła na kortach w Paryżu 1 400 000 euro, czyli prawie 6 milionów złotych. Jednak według szacunków około 45% może trafić do francuskiego fiskusa. Czy da się tego uniknąć? Polski minister finansów rozwiewa wątpliwości.
19: Pomiędzy Polską a Francją obowiązuje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek pobierany jest w tym kraju, w którym sportowiec uzyskał dochód.
0: Mówił Andrzej Domański, zapewniając jednocześnie, że w kraju Maja nie będzie musiała już zapłacić podatku. Potrójne szczęście w świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach. Na świat przyszły tam trojaczki. To pierwsze tak niezwykłe narodziny w kieleckiej placówce w tym roku.
20: Biorąc pod uwagę naszą obecną demografię, no jest to naprawdę wydarzenie, szczególnie dla rodziców. Przyszły na świat tym razem 3 dziewczynki. Urodziły się w wieku 32 na 33 tygodnie.
0: Mówi dr Rafał Szpak, dyrektor placówki. Teraz dziewczynki znajdują się pod opieką neonatologów. Dla porównania, w placówce od początku roku przyszło na świat 18 par bliźniąt.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
21: I Agata Bogucka. Wystartował tak zwany mały spis rolny. Główny Urząd Statystyczny sprawdza kondycję gospodarstw również w powiecie bialskim, mówi Krzysztof Markowski, dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie.
22: Do badania zostały wylosowane w naszym województwie prawie 11 tysięcy gospodarstw rolnych.
21: Wyniki badania posłużą do kształtowania polityki rolnej i, co najważniejsze dla samych gospodarzy, do ustalenia wysokości przyszłych dopłat unijnych. Mieszkanki mają szansę na bezpłatną mammografię. 22 czerwca do Białej Podlaskiej przyjedzie Mammobus.
23: I z tego wszystkiego wybiła godzina 17 i Jakuba, cały czas mam te pieniądze, które Maja Chwalińska zarobiła, i po prostu, wiesz, zamyśliłam się, co ja bym z tą kasą zrobiła.
0: A to niedobrze. Tak? To lepiej tak nie myśleć.
23: Ja
0: tak za każdym razem, jak słyszę, ile
23: czyli masz tak samo jak ja.
0: Zarabiają, to tak, no niestety. No.
23: Antonina Van Dessel, dzień dobry, w poniedziałek 8 czerwca zaczynamy nasze muzyczne spotkanie i będzie się działo muzycznie. Kasy może takiej jak Maja nie mamy, ale za to muzycznie to my mamy naprawdę na bogato.
0: Zawsze coś.

0: Hej i Teksański w Radiu SK2. No i nie sposób nie powiedzieć o tym, że za nami kolejny festiwal w Opolu. No i trzeba przyznać, emocji w tym roku było naprawdę bardzo dużo. Widzowie żyli koncertami, wielkimi powrotami, no i występami artystów, o których później mówił cały internet. No a skoro to największe święto polskiej muzyki, no to nie mogło tam zabraknąć oczywiście również nas, czyli Radia SK2. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyglądało, to zaglądajcie na nasze media społecznościowe, bo w piątek nadawaliśmy dla Was prosto z Opola, z naszego mobilnego studia, tuż obok festiwalowych emocji i wydarzeń, które przyciągnęły tysiące fanów polskiej muzyki. Sporo komentarzy wywołały m.in. występy Justyny Steczkowskiej, która wisiała nad sceną i to dosłownie, robiła tam takie piruety, że naprawdę, a kobieta ma 50 lat, pozazdrościć. Jubileusz Lady Punk również na językach wszystkich, albo koncert z utworami Agnieszki Osieckiej też wywołał sporą burzę, oczywiście pozytywną, w internecie. I jedno, absolutnie jedno jest tutaj pewne, o tegorocznym Opolu znowu mówiła i mówi cała Polska. No i tak powinno być. SK2. A teraz dla Was Grzegorz Chyży i Tap na chwilę w Radiu SK2. Jak stoicie w korkach, zrobi się Wam mega przyjemnie.
1: Mogę obiecać Ci, że nic nie zmieni się.

0: Wehikuł czasu.
1: W naszym wehikule czasu przenosimy się teraz do 1983 roku, kiedy powstał projekt muzyczny Franek Kimono, który miał być jedynie niewinnym żartem i parodią, a w efekcie, no, dzisiaj słowa tego utworu zna niemal każdy i po ponad 40 latach nadal wywołują uśmiech. Franek Kimono to projekt muzyczny, który miał być pastiszem kultury disco, bardzo popularnej w latach 80. w Polsce, a numer King Bruce Lee Karate Mistrz, który za chwilę usłyszycie, to kultowy przebój tego projektu, w którym w rolę tytułowego mistrza z sztuk walki odegrał Piotr Franceschi, występujący jako fikcyjna postać Franek Kimono. Piosenkę skomponował Andrzej Korzyński. No i co? No jest to coś.
0: SK2. Wehikuł czasu.
1: No i dodam wam jeszcze jako ciekawostkę, że dzisiaj Piotr Franceschi kończy 80 lat. No i umówmy się, jego głos rozpoznajemy po tak zwanej jednej nutce. Najlepsze życzenia, drogi Franku Kimono, i posłuchajmy tego kultowego hitu w SC2.

0: że taki numer, który śpiewają wszyscy po długim weekendzie, bo wszystko jedno, wszystko źle, jak śpiewa Lor, no bo skończył się ten długi weekend, a my już myślami w wakacjach. No więc skoro pogoda trochę odpuściła i zaczyna się robić trochę cieplej, no to sezon grillowy wystartował oficjalnie. No ale nie każdy ma ogród i miejsce na wielkiego grilla. No ale na szczęście balkon w bloku też można zamienić w małą strefę barbecue. Tylko najlepiej z grillem elektrycznym, no i solidną porcją letniego klimatu. A jeszcze do tego dodać hity Radia SK2 i już macie naprawdę bardzo dobrą strefę tego letniego klimatu. I coraz więcej osób właśnie tak urządza sobie wakacje w środku miasta. Są kiełbaski, warzywa, szaszłyki, a zapach niesie się po całym bloku szybciej niż plotki na klatce schodowej. Dlatego eksperci od dobrych relacji sąsiedzkich radzą jedno. Zanim sąsiad zapuka z pretensjami, lepiej zapukać do niego z talerzykiem karkówki.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: I po reklamie.

0: Poniedziałek, zbliżamy się do godziny 18:00. To była grupa Meslowic, Scenariusz dla moich sąsiadów. Bardzo dobrze, że zbliżamy się do tej godziny 18:00, bo to znaczy, że poniedziałek już się kończy, a do weekendu zostało już tylko co? 4 dni. W SC2 po 18:00 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Marcin Rozynek, Kombi, Sylwia Grzeszczak, więc jak sami widzicie, bardzo dużo dobrego, więc koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
1: Od poniedziałku do środy puszysty serek twarogowy Almette 4,19 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. A kawa mielona Dallmayr Pro Domo 500 gramów 29,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
5: I po reklamie.
6: Jest 18:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. French Open zaczęło od kwalifikacji. W sprawie Wimbledonu czeka na decyzję. Maja Chwalińska walczy o dziką kartę w kolejnym wielkoszlemowym turnieju.
7: No wielka różnica grać w eliminacjach, a w nich nie grać. No byłoby to na pewno coś fajnego, nie ukrywam. Także no zobaczymy, nie chcę jeszcze wybiegać tak w przyszłość.
6: Przyznała po powrocie z Paryża polska tenisistka. Wimbledon rusza 30 czerwca. Przyznał się do zbrodni, grozi mu dożywocie. Jest 3-miesięczny areszt dla 19-letniego Damiana F. Usłyszał zarzut zabójstwa 16-latki z powiatu bielskiego na Lubelszczyźnie. Śledczy potwierdzają, że napastnik i ofiara byli parą. Ikony Śląska i ich kultowe miejsca na znaczkach pocztowych. To w ramach kolejnej odsłony cyklu Piękno Polski.
8: Zamek w Pszczynie, kopalnię srebra w Tarnowskich Górach, katowickie osiedle Nikiszowiec, słynny Spodek.
6: Mówi Beata Ekler z Poczty Polskiej. W poprzednich latach wydano już serie promujące m.in. Pieniny czy Ziemię Świętokrzyską.
0: No i leniwie na zegarach godzina 18:00. Wiesz, Kuba, co to oznacza?
6: Nie wiem.
0: A cię zaskoczyłam, że po 18:00 powiem, co było w Opolu najmodniejszą stylówką w tym roku.
6: Wow.
0: A wiem, że ty na modzie się znasz, więc...
6: Bardzo.
0: Antonina van Dessel, dobry wieczór. Zaczynamy kolejną godzinę naszego spotkania i będzie się działo, tak jak powiedziałam. Powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu, więc zostańcie!
9: Najlepsze polskie hity.
10: Polskie hity.
0: Coś, co potrzebne wszystkim w poniedziałek. Bardzo dobry numer. Marcin Rozynek i Siłacz. Bądźcie siłaczami jak Marcin Rozynek. Poniedziałek już się kończy.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Aj, no tak dobrze tego się słucha, że nogi same chodzą pod stołem. Męski Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, numer Nareszcie. Ja obiecałam wam, że powiem wam, jakie stylówki królowały w tym roku w Opolu. No więc słuchajcie, na finale Opola muzyczne emocje emocjami, no ale internet jak zawsze zwrócił uwagę na coś innego. Że Biel opanowała scenę. Tyle gwiazd postawiło na jasne stylizacje, że momentami wyglądało to jak taka jedna wielka letnia impreza all white, zupełnie na modły zagraniczne. Było elegancko, świeżo, no i bardzo wakacyjnie, a widzowie szybko zaczęli komentować, że chyba przed koncertem ktoś wysłał artystom tę samą inspirację na grupie. Ale jedno w tym wszystkim jest pewne, że w tym roku Opole było nie tylko rozśpiewane, nie tylko były tam naprawdę wielkie show, ale było też wyjątkowo jasne, białe i czyste. No, jakkolwiek to brzmi. SK2. A muzycznie w SC2 już teraz T-Love. Nie, nie, nie.

Kaśki Suchackiej to zawsze dobrze posłuchać. Kaśka Suchacka, jej numer Madison, a za moment Dawid Podsiadło, który właśnie przypadkiem potwierdził chyba nowy związek. Podczas koncertu na Stadionie Śląskim jedna z fanek oświadczyła mu się z publiczności, a Dawid odpowiedział totalnie na luzie: bardzo mi miło, ale jestem przeszczęśliwie zajęty. No i wiecie co? Internet po prostu oszalał. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest tajemnicza partnerka artysty, no bo Podsiadło raczej znany jest z tego, że pilnuje swojej prywatności i takich rzeczy praktycznie nie komentuje. No a to jedno zdanie wystarczyło, żeby zrobił się show biznesowy alert w całej Polsce. No i internet po prostu zwariował. A jaka jest prawda, no to wie tylko Dawid. SK2. I oczywiście jego wybranka, więc posłuchajmy teraz już numeru Dawida Podsiadły, Sezon w SC2.

0: i gips, no i ich róż. Wakacyjnie się zrobi.
1: SK2. Autopromocja.
2: Poranek w Radiu SK2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
3: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
2: No i oni.
3: Wajda i Jarząbek.
4: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
5: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
2: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
6: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
9: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jedziemy!
12: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
13: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
14: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
6: I po reklamie.

Wciąż nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: Cyk, cyk, cyk i na zegarach wybija godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To był Dominik Dudek, od kiedy jesteś, ale spokojnie, bo w SC2 po godzinie 19 dalej polecą najlepsze polskie hity. Na początek Ewelina Lisowska, Wiktor Waligura i Dryskul oraz Baim. Koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: W Bricomarché zakupy zawsze się opłacają, bo najlepsze ceny na Was tu czekają. Na przykład wkład filtrujący Max 4 Plus za jedyne 8,99 przy zakupie 3 sztuk oraz dzbanek Glass Aqua 4 za 89,99 tylko do 13 czerwca. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
11: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Bogucka, zapraszam. Biała Podlaska zaprasza na spotkanie z Elizą Kącką, laureatką literackiej Nagrody Nika 2025 oraz Nagrody Nika Czytelników za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono. Eliza Kącka to pisarka, eseistka, krytyczka literacka i literaturoznawczyni. Podczas spotkania porozmawiamy o nagrodzonej książce. Widzimy się w najbliższy piątek na dziedzińcu zespołu zamkowo-parkowego Radziwiłłów. Start o 17:00, wstęp wolny.
12: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: No i wybiła nam punktualnie godzina 19 w poniedziałek 8 czerwca. To jest Radio SK2. Ja nazywam się Antonina Wandesel i gramy Wam tutaj najlepsze polskie hity. A w tej godzinie oprócz, no oczywiście, najlepszej muzyki, powiem Wam ciekawostkę na temat... Na temat polskiego show biznesu, bo naprawdę w tym tygodniu się działo, także koniecznie bądźcie ze mną i zaczynamy.

Można lubić, można nie lubić, ale kawał głosu to ona ma, Edyta Górniak, to nie ja w Radiu SK2. I nawet nie czuję, jak wieczorem w poniedziałek rymuje i miały być plotki i ploteczki z naszego show biznesowego podwórka. I tym razem na tapet bierzemy Małgorzatę Rozenek-Majdan, która postanowiła zorganizować naprawdę huczne urodziny swojemu synkowi Heniowi. I jak to u Małgosi bywa, no nie było mowy o żadnej skromnej imprezie, jak się pewnie domyślacie. Wszystko, ale to wszystko było dopięte na ostatni guzik i raczej w takiej wersji, no, na bogato i jakby luksusowo. W sieci od razu oczywiście pojawiły się komentarze, że u Rozenek świętowanie to zawsze pełen pakiet, dekoracje, klimat i rozmach. No i jedno w tej rodzinie jest pewne. Urodziny to nie tylko tort, ale takie małe wydarzenie sezonu, o którym internet mówi jeszcze przez bardzo, bardzo długi czas. Ale Heniowi oczywiście życzymy jak najlepiej 100 lat! SK2. A teraz Kacperczyk i Daria Zawiałow. Gdzie trafia miłość, gdy umiera?

0: Wehikuł czasu.
1: My w Wehikule czasu, Radia SK2, szybki teleport robimy do roku 1979, kiedy to w Polsce była zima stulecia. Oddano też do użytku gierkówkę, drogę szybkiego ruchu łączącą Warszawę z Katowicami. W Warszawie również urodziła się Patrycja Markowska, no i też w 1979 roku zadebiutował kultowy Walkman firmy Sony. Także działo się w tym roku, ale oprócz tego w 1979 roku wypuszczono piosenkę Ktoś między nami i to był słynny duet Anny Jantar i Zbigniewa Hołdysa. Kompozytorem utworu był Antoni Kopf, a słowa napisał Jerzy Dąbrowski. No i tutaj ciekawostka, dlatego że Hołdys znany był bardziej z takiego surowego, rockowego stylu i początkowo bardzo mocno wahał się przed nagraniem piosenki, no ale dał się przekonać Annie Jantar i powstał w ten sposób kontrast między ciepłym głosem Jantar, a nieco takim powściągliwym i bardziej rockowym śpiewem Hołdysa. Dzięki temu stworzyli wyjątkową chemię, która no, do dzisiaj porusza słuchaczy. Piosenka doczekała się wielu wykonań na żywo, a w 2016 roku utwór odświeżyli m.in. Natalia Kukulska, czyli córka Anny Jantar i Mieczysław Szcześniak. Więc nie przedłużając, posłuchajmy już teraz w Wehikule Czasu Anna Jantar i Zbigniew Hołdys, Ktoś między nami.

0: To była piosenka o tytule Deszcz. No i właśnie o pogodzie będzie, bo na razie za oknem mamy taką pogodę bardziej typu gdzie jest moja bluza, niż bardziej gdzie jest mój leżak. No i wygląda na to, że lato jeszcze pokaże pazur. Przeczytałam, że synoptycy prognozują, że uwaga, uwaga, sierpień, no wiem, że jeszcze trochę czasu do sierpnia, może przynieść naprawdę konkretne upały, temperatury powyżej 30 stopni i noce, podczas których klimatyzacja stanie się naszym najlepszym przyjacielem. Więc spokojnie, jeszcze zdążymy ponarzekać, że jest za gorąco, no bo polska pogoda standardowo, jak zwykle, nie uznaje półśrodków, więc czekamy na sierpień. A muzycznie w Radiu SK2 za moment Paula i numer od dziś.
1: SK2. Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina.
3: Szklanki z Krosna.
2: Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
4: Dobre, bo polskie.
3: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
4: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
3: Polskie hity.
4: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magdat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: I po reklamie.

0: taki mega pozytywny i wesoły numer na kilka chwil przed godziną 20 w Radiu SK2. Anna Maria Jopek, ale jestem. Po 20, no co, no w SC2 nie zabraknie pozytywnych numerów, takich dobrze ładujących Was na cały tydzień. I na początek Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, bratanki Sanach i Vito Bambino. Więc jak słyszycie, naprawdę będzie dobrze, dlatego warto w ten wieczór zostać z nami z SK2.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów, w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II, 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
7: Co? Gdzie? Kiedy?
9: Agata Bogucka, zapraszam. 7. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej dobiega końca. Przed nami finałowy koncert. Przed bialską publicznością wystąpi męski zespół muzyki cerkiewnej. To pasjonaci sakralnej muzyki, którzy specjalizują się w kompozycjach wielogłosowych i w dawnym śpiewie cerkiewnym. Finałowy koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 19 w parafii błogosławionego Honorata Koźmińskiego w Białej Podlaskiej.
8: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
0: Mamy godzinę 20 w poniedziałek 8 czerwca. Imieniny dzisiaj obchodzi Seweryn, Jakub, Maria i Medarda. I tutaj Was teraz zaskoczę, bo dzisiejszy dzień trwa 16 godzin i 37 minut, a zachód słońca o 20.53. Antonina Van Dessel, Radio SK2 i najlepsze polskie hity. Zaczynamy!
10: Najlepsze polskie hity.
11: Polskie hity.
10: Polskie hity.
11: SK2.
10: SK2.
0: I na początek bardzo fajny numer. Grzegorz Markowski i Ryszard Sygitowicz, Każdej nocy. No to posłuchajmy na początek naszego spotkania.
12: Codziennie

Absolutnie, to była bardzo dobra Zalia i jej diament. A teraz ploteczki z kraju i ze świata i tym razem historia, która w Tatrach zrobiła więcej hałasu niż całe stado turystów na szlaku. Słuchajcie, dwie zagraniczne turystki postanowiły, że górski klimat najlepiej poczuć bez ubrań, wskakując do jednego ze stawów w Tatrzańskim Parku Narodowym. Internet oczywiście zareagował błyskawicznie, a nagranie zaczęło żyć własnym życiem szybciej niż kolejka do Morskiego Oka w sezonie. No i problem w tym, że to nie była chwila beztroski, tylko konkretne złamanie zasad obowiązujących na terenie Parku Narodowego. No i teraz sprawa ma już bardzo przyziemny finał, czyli mandat i konsekwencje. A morał? Morał z tego taki, że w Tatrach lepiej zostać przy zdjęciach na tle widoków, bo tutaj nawet najpiękniejszy kąpielowy pomysł potrafi skończyć się zimnym prysznicem i to niekoniecznie w górskim wodospadzie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: zrobiło się wakacyjnie i festiwalowo, przyznacie co, Fukajliwka i Enklawa chce więcej. No i właśnie, wchodzimy w gorący okres festiwalowy, koncerty, plenerowe eventy i stylówki, które mają robić robotę już z daleka. No i skoro moda na lato się rozpędza, no to wiadomo, że pojawia się też pytanie i odwieczny problem, co będzie absolutnym hitem tego sezonu. No i odpowiedź może Was trochę zaskoczyć, dlatego że wraca do łask szydełkowa czapka. Taki czapka-kapelusz, taka ręcznie robiona, trochę w klimacie retro, trochę boho, idealna na festiwale i letnie imprezy pod chmurką. Kolorowa, luźna, często z takimi wzorkami, które trochę wyglądają jak wakacje u babci. I właśnie w tym tkwi jej urok, więc słuchajcie, jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto ogarnia szydełko, mama, babcia, ciocia, no może wy sami, to jest moment, żeby składać zamówienia, bo wszystko wskazuje na to, że handmade będzie tego lata totalnie na topie, a taka czapka może spokojnie stać się waszym festiwalowym znakiem rozpoznawczym i być może nie musicie za nią płacić bardzo dużo. A my wracamy do muzyki i za moment u nas duet o bardzo dobry kobiecy Vicky Gabor i Kaja ramię w ramię. Power. SK2.
1: Reklama. Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12. Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,30.
6: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: My zbliżamy się do godziny 21, a to była grupa Various Monks z Kasią Stankiewicz i piosenka Kot bez ogona. I tutaj będzie poniedziałkowa wieczorna ciekawostka, bo nazwa zespołu została zainspirowana rasą kotów Monks, których cechą szczególną jest właśnie brak ogona. Czyli Various Monks to dosłownie kot bez ogona. Antonina van Dessel, wysyłam wam poniedziałkowe wieczorne buziaki. Trzymajcie się i pa.
1: Reklama.
2: Ale sztosy.
3: Ale co?
2: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
4: Gdy latem trzeba zatroszczyć się o skórę, to wiesz, że... Czas na Hebe i dermokosmetyki w super cenach. Teraz produkty takich marek jak Bioderma, Taupadermo, Dermedic i wiele więcej znajdziesz do 40% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 18, 47, 12.
7: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 27 milionów złotych.
7: To ja też chcę!
6: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 27 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor.
10: Co? Gdzie? Kiedy?
11: Agata Bogucka, zapraszam. Przed nami wydarzenie pod znakiem elegancji i piękna. Gala Miss AWF Biała Podlaska. Na scenie zaprezentują się studentki, które powalczą o koronę Miss. Jury oceni nie tylko urodę, ale także talent i pasję. Nie zabraknie też innych atrakcji. Organizatorzy zapowiadają występy artystyczne i masę emocji. Gala Miss AWF w Białej Podlaskiej odbędzie się w środę. Start o 17 na hali przy Marusarza.
9: Sponsorem programu jest właściciel Policjalnej Szkoły Kursor. www.kursor.edu.pl.
12: Magazyn lokalny.
11: Zaprasza Agata Bogucka. Chcą działać w interesie firm, dlatego spotkali się z bielskimi przedsiębiorcami. Chodzi o Radę Przedsiębiorców Okręgu Chełmskiego. Rozmawia Arek Michlewicz.
13: Dzień dobry, Marcin Ostrzewski, adwokat.
14: Który jest członkiem Rady Przedsiębiorców. Rady, która też przypatruje się temu, z czym mierzą się przedsiębiorcy na ścianie wschodniej.
13: Z czym mierzą się przedsiębiorcy na ścianie wschodniej, ale generalnie też z czym się mierzą przedsiębiorcy. Ja bym zaczął od podstawowej rzeczy. Polski przedsiębiorca musi analizować 14 tysięcy stron nowych przepisów rocznie. To, żeby być na bieżąco, musiałby siedzieć 2 godziny dziennie i analizować to, co się zmienia w przepisach prawnych. Więc oprócz tego, że musi się zająć swoim biznesem i tym, żeby zarobić na rachunki i prowadzenie własnej działalności gospodarczej, to musi być księgowym, kadrowym i prawnikiem w jednym. A przechodząc do takich naprawdę istotnych, fundamentalnych problemów, które dotykają polskiego przedsiębiorcę, to myślę, że główny problem, który się ostatnio wygenerował, to oczywiście były problemy z wdrożeniem KSeF-u, a obecnie rozporządzenie SENT i branża, która w ogóle w mojej głębokim przekonaniu nie powinna być dotknięta tym problemem, czyli branża handlu na targowiskach objęta sentem, ważeniem i wszystkimi z tym związanymi rzeczami. To jest, proszę Państwa, kompletny absurd, żeby pani, która sprzedaje ciuchy na targowisku, musiała ważyć te rzeczy, mieć ograniczenie do jakichś 500 kilo, gdzie każdy zdroworozsądkowy przedsiębiorca wie, że zwykły jednostkowy busik to jest 1000 kilo. Więc, proszę Państwa, no, wprowadzamy regulacje, które miały za zadanie dotykać branży paliwowej czy tytoniowej, uszczelniać luki podatkowe, a dotykają naprawdę małych i średnich przedsiębiorców, którzy muszą zarobić na rachunki na własne życie. To uważam, że państwo ingeruje w zupełnie złą stronę obecnie.
14: To bardziej wygląda mi na drenowanie kieszeni.
13: No tak, no szukamy po prostu pieniędzy, no bo jeżeli zadłużamy się 1 miliard dziennie, no to ja sobie zdaję z tego sprawę, że administracja kosztuje, wszystko kosztuje, no to gdzie mamy szukać tych pieniędzy? No to szukamy w małym, średnim biznesie, który generuje nam 50% PKB, no i będziemy ich dojeżdżać podatkami. O tak to z mojej perspektywy, doradcy restrukturyzacyjnego, który zajmuje się na co dzień ratowaniem przedsiębiorców z długów, no tak to wygląda, no nic innego nie zostaje. No nie wierzę w to, że państwo tutaj wprowadza te regulacje po coś innego, jak tylko po to, żeby wyciągnąć pieniądze.
14: Mówi pan o całej masie przepisów, z którymi muszą się zaznajamiać przedsiębiorcy na bieżąco, a jeszcze do tego interpretacje wchodzą.
13: Oczywiście, no ale też możemy zacząć od szczegółu do ogółu. Są przepisy nasze krajowe, które musimy analizować. Plus do tego dokładamy oczywiście przepisy dyrektyw Unii Europejskiej, które musimy implementować w Polsce i mamy taką zależność, że bardzo lubimy te przepisy rozbudowywać. Chyba jednym z takich najlepszych przykładów jest kwestia, która może nie dotyka bezpośrednio przedsiębiorców, ale dotyka każdego społecznie obywatela. Była to ustawa związana z kryptowalutami i problemy, które się wygenerowały u zwykłych polskich inwestorów, którzy trzymali sobie pieniądze w kryptowalutach, to była kwestia taka, że mamy rozporządzenie MiCA, partia polityczna Konfederacja zużyła 14-stronicową ustawę, projekt ustawy, a projekt rządowy ma 100 stron. My lubimy nadbudowywać, nadregulowywać te rzeczy i dlatego też pewne rzeczy nie zostały wprowadzone w odpowiednim czasie. Ten nadzór nie był wprowadzony w czasie bezpiecznym dla inwestorów, tylko znowu zakładam, że po raz trzeci będzie weto prezydenckie i kolejny biznes jest wypychany za granicę Polskę. Nie jesteśmy w stanie stworzyć jakiejś optymalnej ustawy związanej z kryptowalutami. Ja mówię naprawdę o szerokich rzeczach, nie mówię o samych przedsiębiorcach, bo ja dotyka każdego obywatela.
14: Ale tutaj tej ścianie wschodniej próbujecie się bardziej przypatrywać z racji tego, co się dzieje za wschodnią granicą i tej bliskości granicy.
13: Oczywiście, no tutaj patrzymy też przede wszystkim na branżę, która w moim odczuciu jest taka fundamentalna i taka tutaj najbardziej, bym powiedział, znana, czyli oczywiście branża transportowa. I to są problemy z staniem na granicy, brakiem jakichś elektronicznych odpraw, które powinny być już dawno wprowadzone. Stoją nasi transportowcy po 48 godzin na przejściach bez dobrych warunków, czekając w kolejkach nie wiadomo na co. Dlaczego przez tyle lat nie zostało to sformalizowane w jakiś elektroniczny system, że podjeżdżam, biorę numerek, jestem dokładnie, wiem, kiedy zostanę odprawiony, o której godzinie i tak dalej. Przecież to wszystko można absolutnie uregulować, więc przyglądamy się problemom tutaj naszych przedsiębiorców, czyli transport, oczywiście przedsiębiorcy, którzy handlują na tych targowiskach, ale każdy de facto przedsiębiorca związany z rynkiem, czy to Biała Podlaska, czy Chełm, Zamość, wszystkie firmy, które funkcjonują na tej naszej ścianie wschodniej, ale też patrzymy pod kątem, jak ta nasza ściana wschodnia jest doinwestowywana ze środków unijnych czy innych, jak ten cały region nam się rozwija i na co zwracać uwagę pod kątem rozwijania małego i średniego biznesu.
14: Czy Rada Przedsiębiorców wobec tego została powołana po to, żeby wspierać tutejszych przedsiębiorców, czy nakierowujecie się na przedsiębiorców w całej Polsce?
13: Rada Przedsiębiorców przy Okręgu Chełmskim jest nakierowana na tych przedsiębiorców tutaj z naszego regionu, czyli Białopodlaska, Zamość, Chełm, Radzyń, Parczew i wiadomo, to nasza część. Natomiast te Rady Przedsiębiorców powstały we wszystkich dużych miastach i okręgach, krótko mówiąc, wyborczych, ale my z naszą radą nakierowujemy się na naszych przedsiębiorców, żeby ich scalać, ale też żeby robić networking, żeby mogli wymieniać swoje problemy, doświadczenie, żeby mogli się poznawać i móc ze sobą w przyszłości współpracować, ale przede wszystkim chcemy zbierać problemy. To, co boli polskich przedsiębiorców i żeby to realnie przekuwać w działanie, czyli dzięki temu, że to jest Rada Przedsiębiorców przy Nowej Nadziei, mamy możliwość składania interpelacji poselskich, mamy możliwość przedkładać pomysły związane z nowymi ustawami i realnie wpływać na legislację. To nie jest tylko takie spotkanie, żeby powiedzieć, co nas boli i nic się z tym nie zadzieje, tylko jeżeli widzimy, że coś się dzieje złego, to żeby reagować. Poseł Bartłomiej Pejo jest też przewodniczącym Zespołu Parlamentarnego Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, więc realnie są zespoły parlamentarne i te problemy, na przykład o czym mówiłem wcześniej, SENT, były realnie uderzane, robione protesty i wskazywane poważne zagrożenia dla przedsiębiorców. Więc tak, chcemy realnie działać i tym chcemy się wyróżniać, żeby to nie było kolejne spotkanie tylko networkingowe, tylko jeżeli są problemy, to żeby realnie je rozwiązywać.
14: Tutaj niektórzy dopatrują się budowania kapitału politycznego.
13: Oczywiście, no jesteśmy przy partii politycznej, ale ja uważam to jako atut, bo możemy mieć wiele różnych kół biznesowych, spotkań i tak dalej, ale one opierają się w mojej ocenie tylko na wymianie networkingowej, spotkaniach i wspólnym biznesie. A tu możemy zdiagnozować konkretny problem w danym regionie i przypuścić go dalej i coś realnie z tym zrobić. A drugą wartością, którą tutaj chcemy dawać, to oczywiście kwestie zabezpieczenia tych prawnych. Chcemy mieć zawsze panele, żeby dawały wartość tym przedsiębiorcom. Czy to będą panele związane z podatkami, czy z restrukturyzacjami, czy z zabezpieczeniem się na przyszłość w postaci fundacji rodzinnych. Dawać realną wartość dla przedsiębiorców, a nie tylko wypić sobie kawę i ponarzekać, jak to jest źle.
14: Kogo chcecie przygarnąć do rady dużych?
13: Każdy przedsiębiorca, który czuje, że potrzebuje porozmawiać, potrzebuje skonsultować swoje problemy, albo ma jakieś swoje inicjatywy, albo myśli, że coś warto zmienić, albo ma w ogóle nowe jakieś pomysły, to każdy przedsiębiorca, czy to jest mały przedsiębiorca, czy duży, nie ograniczamy się. Każdy polski przedsiębiorca jest dla nas ważny.
14: Co gwarantujecie?
13: Spotkania są bezpłatne i na pewno gwarantujemy duży poziom merytoryczny. Na każdej kolejnej radzie będą panele, z których każdy na pewno coś wyniesie, a po panelach oczywiście networking i rozmowy, żeby móc się poznać i budować jedną społeczność.
14: Czy w przypadku, kiedy ktoś będzie potrzebował porady prawnej, też takiej udzielicie?
13: Oczywiście po godzinach, po tych panelach jest networking, odpowiemy na każde pytanie, jeżeli trzeba, pomożemy, czy to w kwestiach prawnych, czy podatkowych, znajomych, żeby skonsultować i porozmawiać. Oczywiście jesteśmy tu w luźnej atmosferze. Nikt tu nie sprzedaje swoich usług, tu jesteśmy po to, żeby sobie pomagać, więc jak najbardziej.
14: Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję ślicznie.
11: Rada Przedsiębiorców chce wpływać na rozwój biznesu, ochraniać interesy przedsiębiorców i mieć realny wpływ na prawo. Na co dzień szef jednej z bielskich korporacji taksówkowych, a po godzinach pasjonat motoryzacji, który zaskakuje swoją kolekcją dwóch unikatowych samochodów Rolls-Royce z lat 70. Rozmawia Arek Michlewicz.
14: Kolekcjoner niesamowitych samochodów.
1: Jacek Izdebski, mieszkaniec Białej Podlaskiej od zawsze. No może za mocno powiedziany kolekcjoner, bo kolekcjoner to posiada samochodów może kilkanaście, kilkadziesiąt. Ja posiadam w tej chwili dwa, a byłem właścicielem no może pięciu takich zabytkowych samochodów, które po prostu no uważam, że były godne uwagi i są godne uwagi.
14: Właśnie czuję się jak książę Karol, bo siedzimy w Rolls-Royce. Z którego roku?
1: 1977, których wyprodukowano tylko 2135 sztuk, z czego z kierownicą po lewej stronie na rynek tak zwanej Europy, no to bardzo mało. No nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć, ile tych samochodów, ale no myślę, że około 100 paru, bo wiadomo, że większość była z kierownicą po prawej stronie.
14: Dwie wersje wyposażenia, Silver Shadow i Silver Ride. Czym one się różniły?
1: No różniły się po prostu wielkością tego samochodu. Właśnie w roku 77 do roku 80 wyprodukowano taką wersję, tą właśnie wydłużaną, chcąc mieć wygodny, największy samochód, że tak powiem, wtedy na świecie. Dołożono tutaj parę centymetrów długości, z czego i bagażnik, i miejsce tutaj na przestrzeń, na pasażera jest no po prostu na tamte czasy nieosiągalne w innych samochodach.
14: Czyli to jest ta wersja Ride najdłuższa, tak?
1: Najdłuższa, tak. To jest ta wersja najdłuższa, która była produkowana tylko przez 3 lata. Jak tutaj powiedziałem, tych egzemplarzy było nie za wiele zrobionych, więc przetrwało z nich na pewno już na świecie też niewiele. No bo jednak 50 lat prawie samochód, no to nie oszukujmy się, to jest trochę czasu.
14: Ale stan kolekcjonerski, czy to w takim stanie udało się ten samochód kupić, czy jednak tutaj ta wersja wymagała trochę pracy od pana?
1: No niestety w takim stanie kupić się samochodu takiego nie da za jakieś takie w miarę rozsądne pieniądze. No samochód przyjechał ze Szwajcarii, akurat kupił go mój syn, bo tam trochę pracował, zna język francuski, angielski, więc tam gdzieś tam go wypatrzył, że warty jest kupienia. Część wnętrza, tak jak tutaj widać te drewniane boki, to odnowiłem sam, ale cała podsufitka, całe przód, ta konsola, liczniki, to wszystko jest w oryginale. Skóry są w oryginale, miał położony nowy lakier, no bo wiadomo, że po tylu latach to tam jakaś obszurka, czy tam lekkie obicie. W takie kraje jak Szwajcaria, to u nas autostrady powstały później. Tam niestety lub stety, dużo wcześniej, więc samochód jadący z prędkością tam 140 czy 50 na godzinę, jeżeli uderzy kamyk, no to ślad zostaje, więc no lakier był odnowiony i na miejscu w Białej Podlaskiej. Firma od lat rodzinna, która właśnie w Białej odrestaurowuje auta i to auta, no, takie naprawdę, że przyjeżdżają ludzie z całej Polski i nie tylko, i z zagranicy, więc no mam do kogo podjechać czasami, żeby coś mi pomógł, bo ten dach taki winylowy to jednak no, musiał być wymieniony, bo słońce, deszcz, no...
14: Warunki atmosferyczne robią swoje.
1: Robią swoje i tak, te auta, które szły na taki rynek, no gdzieś do Arabii Saudyjskiej i tak dalej, te dachy miały jasne. No ze względu na to, żeby to słońce jednak mniej oddziaływało na tą pokrywę tego dachu i to poszycie, nie? No, ten ma czarny, nie? No Szwajcaria, no jednak to jest taki kraj, który tam ma normalne zimy, nie? Więc też to auto no, musiało gdzieś być trzymane w dobrym miejscu, bo inaczej byśmy go dzisiaj nie widzieli.
14: No patrzę, że te skóry to tak jakby dopiero fabrykę opuściły. Jeździ pan czasami tym samochodem?
1: Jeżdżę czasami na jakiś tam zlot. Polecam, jak to się mówi, spotkania bielskich klasyków pod Skalą. Także jeżeli ktoś tam nawet sobie życzy wejść, zobaczyć, czy tam, co tam siedzi pod tą maską, nie ma problemu. Kilka razy jeździłem charytatywnie z osobami niepełnosprawnymi.
14: Ale na siedzeniu widzę też brokat. Czyżby panna młoda jechała tym samochodem?
1: Tak. Od czasu do czasu jakaś tam panna młoda jedzie samochodem, bo samochód wymaga no, sporych, że tak powiem, środków na utrzymanie. No ja dbam o to, żeby samochód nie tylko wyglądał ładnie z zewnątrz, ale żeby był w pełni sprawny. Także jeżeli coś, to nawet możemy później przejść do silnika. Niedawno tam robiłem kilka rzeczy. Silnik jest idealnie czysty, nie ma tam żadnych wycieków i tak dalej, co w takich starych samochodach jednak jest rzadkością.
14: Muszę przyznać, że to skrzydlate logo na masce robi wrażenie, jak się jedzie. Nie tylko na samym kierowcy, ale na tych, którzy mijają ten samochód.
1: No dokładnie, 256 warstw włókna węglowego na tej statuetce.
14: O rany, to nawet nie wiedziałem. I to w oryginale tak było robione?
1: Tak, to tak było w oryginale robione. I to jest tak zrobione. W tych samochodach nowych, Rolls-Royce'ach, jest tam zamontowany czujnik. Jeżeli ktoś, załóżmy, do tego dotknie, no w celu tam wyłamania, czy tam coś takiego, to się to automatycznie chowa. Ewentualnie może to schować kierowca, czyli właściciel pojazdu z pilota, z odległości. Tutaj niestety jeszcze nie, więc no kilka razy miałem taką próbę, że no ktoś mi tam nawet zaproponował, że on mi zapłaci za to, ale chce mieć takie coś gdzieś tam na półce. Więc tak to wygląda. No niestety, no na półkę dla kogoś to się nie nadaje za żadne pieniądze ode mnie.
14: I jaki tu silnik? Taki tradycyjny Rolls-Royce'a pod maską, tak?
1: Standardowa na tamte czasy V8, 6750 pojemności. Moc około 200 koni. Tam dokładnie nie było podawane, że to jest 225, momentami 210. No można by to było tam z kilowatów przeliczyć, no ale wystarczało tą maszynę rozpędzić na tamte czasy do ponad 200 na godzinę i wyhamować dość szybko. Dlatego, że tak, tarcze hamulcowe mają po dwa zaciski, czyli na jedną tarczę z przodu są cztery klocki hamulcowe. Na tamte czasy z tyłu też mamy już tarczę. Nie tak jak było w samochodach, tam, załóżmy tam na tamte czasy hamulce bębnowe. Dodatkowo ten samochód wyposażony jest w fabryczną klimatyzację, która jest sprawna. Wszystkie szyby elektryczne, tempomat, centralny zamek, halogeny. Mówię, no na tamte lata, więc no to było na automatyczna skrzynia biegów, oczywiście też, więc no...
14: Taka, jaka być powinna, hydrauliczna.
1: Tak. I dodatkowo jeszcze ma regulowane pneumatycznie zawieszenie, które jest regulowane za pomocą płynu hamulcowego. Po prostu samochód nie jest tak jak Citroen podnoszony do góry za pomocą jakiegoś tam przycisku, tylko jeżeli jest nadmierne obciążenie, to uruchamia się po prostu taki czujnik tam pod spodem i ma na zasadzie poziomowanie tego auta tak, żeby w zakrętach po prostu trzymało się równo i w zależności czy tam jedzie jedna osoba czy pięć, żeby zachowywało się tak samo.
14: To, że wszędzie są hamulce tarczowe i to wzmocnione, to wynika może z tego, że jednak ten samochód rozpędzał się na tamte czasy do dosyć gigantycznych prędkości, a poza tym no, waży też 2,2 tony, tak?
1: 2 tony 250 kg.
14: Nawet.
1: Tak, 2 tony 250 kg, pusty, bo jeżeli się zatankuje cały zbiornik, to jest dodatkowe 120 kg. No, także. I wiadomo, że wsiądą osoby, no, różnej są ludzie, masy i tak dalej, nie? Więc, no, momentami to auto z pełnym bagażnikiem to potrafi ważyć prawie 3 tony.
14: Silnik oczywiście na gaźnikach.
1: Tak, dwa gaźniki Wankla, które no, tak jakby pracują, że tak powiem, do jednej strony cylindrów i do drugiej strony cylindrów, no bo cztery po jednej stronie, cztery po drugiej stronie. No to są gaśniki dość takie skomplikowane, no nie bardzo można powierzyć, że tak powiem, naprawę tych gaśników. Mam je w tej chwili lekko wyregulowane przez takiego fajnego fachowca właśnie też z Białej Podlaskiej, ale będziemy zamawiali zestaw naprawczy do tych gaśników, no bo jednak przez 47 lat no, miały prawo się tam jakieś podkładki wysłużyć, więc te gaśniki jeszcze zostaną zrobione tak, że będą po prostu jak nowe.
14: Biorąc pod uwagę fakt, jaki silnik pracuje pod maską, domniemam, że jest to samochód rodzinny, czyli cała rodzina składa się na paliwo.
1: No dokładnie tak. No, z reguły to no, rodzina już jest w dorosłym wieku, no tam wnuk.
14: Ale zrzucają się na paliwo?
1: No, na paliwo się sam zrzucam.
14: Bo o zużycie paliwa chyba nie powinno się pytać przy takim samochodzie, prawda?
1: No jest pomiędzy 20 a 30 litrów.
14: Czyli nie ma takiej tragedii?
1: Nie, po prostu jeżeli tak się jedzie spokojnym, takim, nazywając to tempem, nie? Załóżmy po jakiejś tam drodze z prędkością 70-80 na godzinę, to tak poniżej 20. Jeżeli to jest po mieście i pracuje klimatyzacja, bo klimatyzacja, mówię, to jednak trochę tutaj jest taka, no taka spora ta sprężarka, no to tak około 30. Tak dokładnie nigdy nie wyliczałem, bo raczej nie ma sensu.
14: Ale frajda jest, bo jak takie V8 się odpali, to ma to swoje brzmienie, prawda?
1: Ma to swoje brzmienie. Jeżeli będzie taka chęć, to możemy odpalić i posłuchać.
14: No to na koniec ja bardzo chętnie posłucham tego silnika. Natomiast chciałem zapytać, czy jakieś większe naprawy ten samochód miał, bo chyba tutaj to jeszcze te samochody były robione na lata.
1: Tak, to były na lata, gdzie większość tych prac była wykonywana ręcznie. Z numeru VIN można odczytać, że tak powiem, jeszcze odszukać mechanika, który ten samochód, załóżmy, tam już zamknął i kiedyś tam, no, ja do tego nie dochodzę.
14: Czyli końcową kontrolę jakości robił?
1: Dokładnie tak. Więc, no, nie interesuje mnie to za bardzo, no, kto tym jeździł, bo też, no, można takie coś zrobić. To kosztuje tam niewielkie pieniądze, że załóżmy, czy to jeździła jakaś tam królowa, czy jakiś biznesmen, ale oni by tego też chyba nie chcieli, żeby ktoś o tym wiedział i ja myślę, że nawet jakbym kiedyś ten samochód musiał sprzedać, to też bym nie musiał, że tak
14: ale powiem. Ale to chyba by podniosło wartość, gdyby było wiadomo, kto tym samochodem jeździł, jeżeli okazałoby się, że to jednak bardzo znana postać.
1: Może tak, a może nie. Jeżeli to byłby na przykład Mick Jagger, czy tam, no jeszcze jakiś tam z Beatlesów, no to by podniosło. A jeżeli byłby to jakiś gangster, to może by nie podniosło, więc...
14: Bywało, że gangsterzy jeździli takimi?
1: Bywało. Z czego właśnie ten bagażnik, jeżeli tam później podejdziemy, ja go otworzę, to tam się należąco mieściło dwie osoby, tak swobodnie, nie trzeba było ich układać.
14: Sugeruje pan, że to do przewożenia zwłok był samochód również?
1: No myślę, że nie, no ale wolę, mówię, ta maszyna tak nie dociekać, więc dla mnie najważniejszy jest jego stan i na dzień dzisiejszy, że ja się mogę tym pocieszyć i mam przy czym popracować, że tak powiem, wiesz, ta podszyfitka, czy to wszystko, to mówię, to jest oryginalne, tutaj nie było nic wymieniane, nie było nic, jak te samochody po renowacji, jest wszystko wyciągane, samochód idzie do piaskowania, tutaj tego nie było, także to jest, no, auto, jak to się mówi, w większości w oryginal.
14: Szczególnej dbałości wymaga pewnie drewno, bo tu jednak warunki atmosferyczne, wilgoć, to wszystko wpływa, więc tutaj chyba były jakieś konserwacje robione?
1: Tutaj te boczne, to zrobiłem sam.
14: A przy desce?
1: Przy desce nie robiłem nic. I odradzono mi, bo tam są lekkie pęknięcia tego lakieru. No właśnie, tak jak tutaj kolega mówi, ze względu na różnicę temperatury. Bo jednak jak tam dmuchnie tym ciepłym powietrzem, no to jest to ogrzewanie takie konkretne, nie? Znowu jak zimnym dmuchnie, no to też jest. Więc ja sądzę, że zachowanie tego jak najbardziej jest stosowne i nie ma co tego zaczepiać, bo nawet te wszystkie zegary, wszystkie są sprawne, zegarek też jest sprawny. No, dla mnie to nie jest potrzebne, żeby to było rozbierane, a później, załóżmy, przy składaniu coś się może nie uda złożyć, coś tam pęknie i coś przestanie działać, więc a skupieniem elementów, części oryginalnych, to niestety Anglia.
14: Tak przypatruję się desce, bo widzę oprócz zegarów wszelakie przełączniki. Wydaje mi się, że samo uruchomienie samochodu jest nieco skomplikowane.
1: Troszkę tak. Swego czasu, no, Rolls-Royce produkował silniki te do samolotów. No i nie tylko silniki, to praktycznie było dużo rzeczy więcej. Więc tutaj troszkę tak nam to nawiązuje do takiego starego samolotu, ten pulpit. Ta pionowa ilość tych kontrolek, prawda, tam co jest przy tej kierownicy, kluczyk odpalany w tą stronę.
14: No właśnie widzę, że kluczyk jest po lewej stronie, tak?
1: Tak.
14: Samo odpalenie, bo widzę jakiś przełącznik tutaj po prawej stronie, tuż przy regulacji ogrzewania bodajże, tak? To jest regulacja klimatyzacją. Czyli całe uruchamianie z lewej strony, to wygląda jak zegar.
1: No dokładnie tak. Tutaj jeszcze mamy przycisk do wysuwania anteny, która jest w tej chwili schowana, no bo jak najbardziej radio też jest i gra, jest sprawne. Głośniki są oryginalne, także tam muzykę jakąś tam czasami sobie tam dorzucam inną, ale to mówię, te zegary, czyli obrotomierz, prędkościomierz, temperatura, ładowanie, no to są takie dość potrzebne, no bo z tego wszystkiego korzystamy. Co jest jeszcze nieliczne już w tej chwili w tych nowych autach, mamy wskaźnik, który nam pokazuje ciśnienie oleju. Więc jeżeli by nam tego oleju ubyło, czy po prostu to ciśnienie spadło, to my to mamy na strzałce, czego teraz no, nie ma. Kontrolki w autach są teraz takie, że załóżmy nawet nie pokazuje, dopiero pokaże stan krytyczny. Jeżeli już oleju w ogóle nie będzie, to się zapali czerwona, nie? A nawet nie ma informacyjnej. No a tutaj mówię, nawet jest, wiem, że jeszcze jest kontrolka od poziomu płynu od spryskiwacza, jak go jest mało.
14: Naprawdę jest tutaj całe mnóstwo miejsca z tyłu. Można nogę na nogę zakładać. Z przodu również. Niesamowicie olbrzymi samochód, ale jest pan posiadaczem też drugiego Rolls-Royce. Jaki to jest model?
1: To jest taki sam model, tylko jest rok młodszy. Jest
14: to no to niewielka różnica.
1: Niewielka różnica, ale się różni w środku. Znaczy tak, posiadaczem jest jeszcze w tej chwili jego mój syn. Z tym, że no tam żeśmy się dogadali, że ja go od niego tam odkupię może jeszcze w tym roku. Tamtym się różni tym, że po prostu był przeznaczony do wożenia no, ludzi, którzy chcieli sobie taką no, intymność i przestrzeń z tyłu zachować, więc tutaj ma taką oddzielaną szybę. Na tył ma też zrobioną...
14: Ale to w oryginale tak, przedzielone jest?
1: Tak, w oryginale. Na tył dodatkowy panel sterowania klimatyzacji i też radia. No załóżmy, ktoś sobie tutaj, kierowca sobie słuchał radia no, jakiegoś tam innego.
14: Czyli już dwustrefowa klimatyzacja była w tamtych latach, bo można było przedzielić ją na tylną część nadwozia.
1: Tak, dokładnie tak. No i tutaj z tyłu sobie można było tak, no, jadąc gdzieś tam bardziej intymnie, no, jeżeli kierowca był wynajęty jako szofer tak zwany, prawda, więc tutaj siedział właściciel i miał takie swoje miejsce, no, no bardziej intymne. I tamten jest w białym kolorze, więc, no, jeżeli się stanę jego szczęśliwym nabywcą, myślę, że tak, no to będę miał dwa takie same auta, rok różnicy, z tym, że będą troszeczkę w środku się różniły i tamtego modelu to było jeszcze mniej, z tym wyposażeniem takim właśnie z tym na tył dla tych pasażerów, więc auto też jak najbardziej takie unikatowe.
14: Czy ten Rolls-Royce to był takim odwiecznym pańskim marzeniem? Bo jest szereg innych klasyków takich zabytkowych na rynku, a jednak pan wybrał Rolls-Royce'a. Dlaczego?
1: No, dlatego, że akurat to województwo tutaj lubelskie, nasze w tej chwili, prawda? Już nie wspomnę kiedyś o starym bielsko-podlaskim, no to nie ma takich samochodów. Dzwonią ludzie z Lublina i są czasami na mnie, że tak powiem, zdenerwowani. No dlaczego ja nie przyjadę do Lublina? No nie przyjadę, bo to jest za daleko dla mnie. Byłem za dwa razy, no dla takich no, wyjątkowych już sytuacji tam, że tak powiem, no ale to jest ryzyko inne przejeżdżając 250 km, a jest inne przejeżdżając 30 km. To się nie ma co oszukiwać, więc...
14: Ewentualnie na lawetę i pojechać nie, pokazać,
1: nie,
14: tak?
1: Nie, na lawetę nie, bo tutaj dlatego to musiała być specjalna laweta, bo każdy wjazd na lawetę, jeżeli to jest pod kątem, osłabia skrzynię biegów, hamulce i inne rzeczy. Bo musimy się wsunąć i musimy się zsunąć. Dodatkowo musimy uczepić coś, jakąś linkę, która tam nas trochę podciąga, prawda? To auto nie ma z przodu zaczepu do holowania. Nie było do tego nigdy przeznaczone.
14: Więc... Nigdy się nie psuły.
1: Nigdy się nie psuły. Więc żeby to auto wholować na lawetę, trzeba podczepić gdzieś tam z przodu pod jakiś tam wahat czy podczas z jednej strony, a to może uszkodzić już coś tam. Więc ja na lawetę dziękuję. Nie, jeżeli by to było, mówię, no naprawdę jakieś zaproszenie, nawet charytatywne, to ja dojadę, nie ma problemu, ale o tak, dla jakiegoś tam, że ktoś się chce po mieście przejechać tylko i Rolls-Royce'em i tam, to nie.
14: A takie zaproszenie pan przyjął, bo auto nie te, ale ten drugi Rolls-Royce brał udział w nagraniach w filmie, tak?
1: Wziął udział w filmie Mayday. To polska komedia, bardzo fajna, zresztą mówię, no, rejestrację zachował nasze bialskie LB27A, kolor biały, kierownica z prawej strony. Jest w tym aucie też podobnie jak w tym, bo takie to jednak tam, z tym, że tamte auto było jeszcze starsze, nie? I z tym, że tak jak tutaj zaznaczam, że kierownica była z prawej strony, nie? Bo tamto była wersja angielska. Więc mówię, w tym filmie jak najbardziej jest widoczny i można go sobie zobaczyć, gdzieś tam Kraków, nie Kraków, to auto tam sobie pozowało do zdjęć i numery nasze bialskie, czyli nasze bialskie klasyki były rozsławione w filmie.
14: Wspomniał pan, że ma pan trzy samochody, to co jest tym trzecim cukierkiem?
1: A to jest Jaguar, Jaguar XJ6.
14: O, to o tym Jaguarze może następnym razem sobie porozmawiamy, a teraz to chciałbym jednak, żeby pan odpalił mi ten samochód, żebym mógł tym dźwiękiem ponapawać naszych słuchaczy.
1: Dokładnie. I jeszcze jedna rzecz, to zaprezentuję klakson, bo auto posiada dwa klaksony. Jeden pod nogą, drugi normalnie w kierownicy. I ten pod nogą to tak trochę dla mnie to tak brzmi jak tramwaj.
14: No właśnie, jeszcze tak zerknijmy na ten bagażnik. Tutaj dwie osoby wchodzą.
1: Tutaj mamy pełne koło zapasowe, które jest schowane tutaj pod spodem. Nie tam jakieś coś, także jeszcze całe koło, podnośnik, a to jest rzecz bardzo pożyteczna. Czy wie pan, co to jest?
14: Gdyby ktoś się zatrzasnął w bagażniku, żeby pociągnąć za linkę i otworzyć bagażnik?
1: A nie. Żeby pociągnąć, to jest tutaj co? Ten wlew paliwa się otwiera tam, że tak powiem, mechanicznie, ale ma też takie coś. Gdyby się coś przycięło, no to jednak otwarcie paliwa jest ważnym elementem użycia samochodu, a to jest tak zwany hebel. Czyli tak, tutaj jest akumulator, tym załączamy akumulator. Proszę bardzo, zapaliła się kontrolka.
14: Już mamy prąd w samochodzie.
1: Tak, już mamy prąd w samochodzie.
14: To jest takie dodatkowe zabezpieczenie.
1: Rzecz, która w tej chwili jest montowana w samochodach sportowych, ze względu na to, że auto, które gdzieś ulegnie jakiemuś wypadkowi, kolizji, to najważniejszym momentem jest odłączenie prądu, żeby się nie zapaliło. Więc
14: tak, tak jest.
1: W tych sportowych autach jest dokładnie hebel tutaj przy samym tym. W tym jest, w tym miejscu, więc no tak to wygląda.
14: No to teraz ten klakson proszę nam zaprezentować. Jeden z dwóch. I drugi. Cichszy. Gdzie będzie najlepiej słychać ten silnik? Z tyłu, prawda? Z przodu?
1: Wszystko
14: czyściutko.
1: Czyściutkie, suche. Niedawno wymieniane jakieś tam uszczelki. Kiedyś ktoś wymieniał, włożył jakąś tam korkową, papierową. No niestety... Zobaczymy, czy zapali po takim czasie.

0: Pracuje pięknie i odpalił od razu.
1: Myślę, że nie najgorzej zapalił, jak po takim czasie stania.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To ja dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia SK2 Biała Podlaska. Najlepsze radio.
2: W kolekcji pana Jacka znajdują się Rolls-Royce w wersjach Silver Variety 2, wyróżniające się eleganckim, ponadczasowym stylem i niezrównanym komfortem jazdy. To symbole luksusu i prestiżu, które zachowują swoją wartość i wyjątkowość na rynku klasycznych samochodów.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Agata Bogucka. Zamrożony bark, czyli wzrostowe zapalenie torebki stawowej, to schorzenie, w którym dochodzi do bólu i stopniowego ograniczenia ruchomości w stawie ramiennym. Z takim problemem boryka się coraz więcej mieszkańców powiatu bialskiego. O tym, jak rozpoznać zamrożony bark oraz jak sobie z tym radzić, rozmawia Arek Michlewicz.
2: Zamrożony bark. To mnie dzisiaj interesuje. Co to jest tak naprawdę ten zamrożony bark?
3: Martyna Jarocka, jestem fizjoterapeutą i nauczycielem akademickim na bialskim AWF-ie. Bark zamrożony. Bolesny bark, są różne takie terminy gdzieś tam w obiegu, których używamy. To jest taki stan, kiedy po prostu nasz bark się nie rusza, jest bardzo mało ruchomy. Czy boli? I to właśnie już niekoniecznie. On już czasami, jak już jest zamrożony, to bardzo często już nie boli. Co czasami pacjentów cieszy, mówi, on już mnie boli. Ja mówię, to już nie jest dobrze, że on już nie boli, bo ból jest informacją, że coś tam się jeszcze dzieje, a kiedy jest zamrożony, taki już mało ruchomy, sztywny, to już jest taki typowy obraz barku zamrożonego.
2: Czyli to da się gołym okiem dostrzec, że ktoś ma zamrożony bark?
3: Da się. My jako fizjoterapeuci, my może czasami idąc gdzieś po ulicy, to widzimy tak, tu skolioza, tu krzywe kolano, tam bark nieruchomy, spacer z nami nie jest łatwy po mieście.
2: To taka diagnoza mieszkańców.
3: Zgadza się. Natomiast bark zamrożony charakteryzuje się właśnie brakiem ruchu, pacjent nosi go bardzo tak blisko ciała, nie używa, najczęściej, bo my czasami śmiejemy się, że to jest taki bark pod torebkę, bo już tylko torebkę, ten bark nałożyć i już nic nie trzeba, nic więcej nim robić. Jest to takie bardzo charakterystyczne właśnie ułożenie obręczy barkowej. To gołym okiem, jak się z fizjoterapeutą czy ortopedą, to widać, tak.
2: Widać, kto często z torebką chodzi.
3: Może nie każdy, kto nosi torebkę na ramieniu, ma bark zamrożony, aczkolwiek pewną jakąś tendencję można zauważyć.
2: No dobrze, a czy jest taka, nie wiem, grupa wiekowa, a może osoby, nie wiem, cierpiące na jakieś inne schorzenia, które są narażone na zamrożony bark?
3: Literatura mówi nam jasno i też my to widzimy z obserwacji, że taką grupą, która jest najbardziej narażona, bo dotknięta tą dysfunkcją, to są kobiety w okresie pomenopauzalnym i wynika to z różnych rzeczy. Czasami się to wiąże z zmianą lub ograniczeniem dotychczasowej aktywności, czyli zamykamy się, w ogóle mało się ruszamy, z grą hormonów, która na pewno wpływa na to, że mamy mniej kolagenu w naszych tkankach. Mamy mniej kolagenu, nasza tkanka robi się bardziej sztywna i elastyczna. Więc jak mamy małą elastyczność tkanki, no to ona się słabo rozciąga i mało się rusza, co tu dużo mówić. Więc można powiedzieć, że jest to dysfunkcja, która faktycznie może być związana z wiekiem, ale też mamy pacjentów młodszych, którzy tego kolagenu pewnie jeszcze mają całkiem sporo w organizmie, ale są po jakimś urazie ostrym lub przeciążeniowym, nie wyrehabilitowali się i tak z tym takim nie do końca sprawnym barkiem jakoś sobie tam po prostu funkcjonują.
2: Czyli jak uzupełniać ten kolagen, pomijając już jedzenie golonki?
3: Bo my tą golonce tak dużo w międzyczasie rozmawialiśmy w różnych przepisach. Na pewno, abstrahując od samej golonki, na pewno prawidłowa dieta jest tą, która nam potrafi ten kolagen w sposób odpowiedni zbilansować. W przypadku kobiet to też kwestia endokrynologiczna, czyli hormonalne. No i ewentualnie jest ten rynek, prawda, różnych suplementów, które można przyjmować, ale tutaj też być bardzo ostrożnym, czy faktycznie cena idzie w parze z jakością tego faktycznie, za co my płacimy, więc tutaj bym apelowała o uważne czytanie o składzie danego suplementu.
2: Tutaj mówiliśmy wcześniej o tym, że można to gołym okiem dostrzec ten zamrożony bark, ale jest jeszcze jakaś skuteczna ku temu diagnoza?
3: Diagnoza oczywiście powinna być poparta oceną funkcjonalną, czyli tą naszą fizjoterapeutyczną oraz diagnozą radiologiczną, czyli kiedy wykonuje się USG, czyli badanie dynamiczne, które pokazuje, czy te tkanki się ruszają, czy się nie ruszają, jak to wygląda, czy już są jakieś zwapnienia w środku, czy to jest tylko taki czynnościowy przykurcz, więc na pewno diagnoza tutaj jest bardzo ważna. Ja też jeszcze wspomnę o grupie pacjentów. Wcześniej było pytanie odnośnie ergonomii miejsca pracy, bo to niekoniecznie uraz ostry, ktoś upadł, prawda, lub uderzył się w ten bark. Natomiast mamy też taką grupę pacjentów, którzy, mówiąc tak wprost, źle pracują, ale nie to, że są złymi pracownikami, tylko mają złe miejsce pracy, czy mają niedostosowaną wysokość biurka, siedziska, klawiatury, myszki, co wymusza na nich taką troszkę nienaturalną pozycję, która w ciągu dnia dnia nie jest może bólowa, ale w takiej perspektywie roku, dwóch lub pięciu lat może pokazać, że ten bark nam się tutaj jednak usztywnia, więc to są różne grupy pacjentów.
2: To tutaj muszę wymienić, bo niedawno rozmawiałem z wójtem gminy Biała Podlaska, który mówił, że pozyskali środki na wykonanie ergonomicznych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy. To się chwali, regulacja wysokości biurek oraz fotele.
3: Bardzo dobrze, to znaczy, że będziemy mieli mniej pracy, to dobrze. Pracy mamy i tak bardzo dużo, ale to dobrze, bo no, tam pracują nasze mamy, siostry, babcie, prawda, koleżanki, więc każdy by chciał, żeby każdy się czuł dobrze i zdrowo, bo faktycznie to miejsce pracy, mówiąc o pracy biurowej, jest niezwykle istotne, jeżeli mówimy o przeciwdziałaniu, przeciążeniu aparatu ruchu. I to nie tylko to tyczy to barku, bo przypomnę anatomicznie, bark nie jest odrębną, że tak powiem, strukturą, to jest obręcz barkowa. Mamy dwa barki połączone, pomiędzy jeszcze mamy odcinek szyjny kręgosłupa. I bardzo często ta zależność bólowa między barkiem a kręgosłupem, odcinkiem szyjnym, jest bardzo duża. Więc jak poprawimy ergonomię miejsca pracy, dodamy do tego odpowiednie ćwiczenia, to minimalizujemy właśnie tą tendencję do tego barku zamrożonego i potencjalnych jakichś problemów z odcinkiem szyjnym kręgosłupa.
2: To zamrożenie barku to nie jest coś takiego, że za pstryknięciem palca dostajemy to, chorujemy na to. To jest coś, co postępuje w czasie. Od takiego zdrowego do zamrożonego barku, jaki to jest czas?
3: Czasami jest to kwestia 3-4 miesięcy, czasami jest to kwestia roku, czy ten proces narasta. I najczęściej wynika to, tak jak powiedziałam, o tych przeciążeniach, takich wynikających z ergonomii miejsca pracy, ale również takich urazów. Ja sądzę, że większość naszych słuchaczy gdzieś tam doświadczyła naciągnięcia w okolicy barku, czy w obrębie bicepsa, czy jakiejś innej struktury. I gdzieś tam, bark jest takim stawem, że on się świetnie kompensuje. Włożę sobie rękę do kieszeni w spodnie, nie muszę tego dźwigać i już mam odciążenie, prawda? Założę tą torebkę inaczej i już inaczej układam bark, więc sami sobie ten bark inaczej układamy i to pierwotne uszkodzenie, czy właśnie jakiś mały uraz ostry powoduje, że tamto się już dawno zaleczyło, prawda? Zrobiła się blizna, ten stan zapalny się wyleczył, ale całość kompleksu niestety nam się usztywnia. Kiedy najczęściej widać, kiedy nagle na przykład idziemy na jakieś zajęcia ruchowe, kładziemy się na plecach i próbujemy położyć sobie ramię za głową. I nagle okazuje się, że jedna ręka nam leży na podłodze za głową, a druga, no zdecydowanie nie. I wtedy to zaskoczenie na takich ćwiczeniach pilatesowo-gimnastycznych jest bardzo duże, bo okazuje się, że ten zakres ruchu, to ograniczenie jest bardzo duże. I to też pokazuje, mimo że tam nie ma bólu, że coś jest nie tak. Przy barku zamrożonym, no raczej pacjent nie położy tej właśnie ręki za głową. To jest naprawdę dużo większe ograniczenie. Ale jak widzimy różnicę, to jest to być może początek do tego, że ten bark zamrożony gdzieś tam może się pojawiać.
2: Ale na szczęście można to wyleczyć.
3: Można to wyleczyć, to trzeba leczyć. To trzeba leczyć, trzeba nad tym pracować manualnie, fizjoterapeutycznie i przede wszystkim różnymi rodzajami ćwiczeń. To jest bardzo ważne. I ta ergonomizacja miejsca pracy to jest bardzo ważna rzecz i też troszeczkę cierpliwości, prawda? Bo to jednak ten bark zamrożony, zwłaszcza u tych młodszych pacjentów, którzy ćwiczą na siłowni, no nie mogą tej sztangi wyciskać. Ja całe życie wyciskałem, a teraz kurczę nie mogę, bo gdzieś tam ten bark bolesny się pojawił. Dużo cierpliwości, ale to się da zrobić. Tylko potrzeba naprawdę sporo tutaj takiego cierpliwości, konsekwencji w działaniu.
2: Próby wytrzymałościowej, bo to jednak boli przy rehabilitacji.
3: Boli, tak. Ta rehabilitacja ortopedyczna nie jest najprzyjemniejsza, ale jest bardzo skuteczna. Czasami mówiąc drastycznie, my musimy tymi palcami wchodzić tam pod łopatkę, w dół pachowy, więc nie są to miłe rzeczy i to naprawdę boli. To też wynika z tego, że kompleks barkowy ma bardzo silne struktury, a jak silna struktura nam się bardzo napnie, to potem ją rozluźnić, naprawdę to wymaga od nas, od fizjoterapeutów, dużo, bardzo siły. Także można wyleczyć, trzeba to leczyć, to nie jest coś, co można zbagatelizować. Tutaj właśnie ta może apel do tych kobiet w tym takim wieku, zagrożonym najbardziej tym bolesnym barkiem, aby nie czekały, aż to gdzieś tam przejdzie. U części przechodzi samoistnie, faktycznie są statystyki, które pokazują, że po półtora roku gdzieś ten bark nagle się odmraża, ale w jakiej on jest kondycji, no to sami Państwo sobie możecie tutaj to uzmysłowić. Nie ma mięśni, nie ma zakresu ruchu i też to, co wspomniałam, zawsze bark, jak jest nieleczony długo, idzie w parze z bolesnością odcinka szyjnego kręgosłupa.
2: Czyli nie na darmo taki poranny rozruch fizyczny jest zalecany chociażby przez 15 minut, żeby pomachać ramionami.
3: 15 minut, to jest bardzo dużo. Kurczak, ja bym chciała, żeby każdy z nas te 15 minut rano znalazł dla siebie na poranny rozruch, prawda? Kiedyś każdy z nas to był na jakimś obozie, to pamięta tą poranną gimnastykę, której nikt z nas nie lubił, ale to jest bardzo dobre. To ostatnio nawet często gdzieś w takiej sieci, że tak powiem, facebookowej mówi się o takich przekąskach ruchowych. To, co my znamy przekąski, że chrupne sobie ciasteczko lub owoc lub warzywo, przekąski ruchowe. Wstańmy, poruszajmy kostką, stawem, ręką, łokciem, biodrem, barkiem, czymkolwiek. Przekąska ruchowa, ten termin uważam jest fenomenalny i my o tym zapominamy. Często moje pacjentki, które potem wracają znowu do aktywności ruchowej, zawodowej, sportowej, mówią, że mają taki właśnie już nawyk, że mają przerwa w pracy, wstaję, rozciągam się. Bardzo mnie to cieszy, kiedy moje pacjentki noszą w torebce, mają takie twarde piłeczki do rolowania. Nawet do samolotu potrafią ze sobą to zabrać, bo wiedzą, że jak gdzieś tam jakiś punkt się napnie, jest bolesny, za chwilkę będzie bolesność rozchodziła się na pozostałe mięśnie. Jeden bark, drugi bark, odcinek szyjny, więc już też wiedzą, jak sobie przeciwdziałać. Więc tutaj też ta forma edukacji. Przy tym bolesnym barku, bez względu, czy to jest pacjent 20-letni, to jest pacjent 60-letni, jak sobie też radzić, bo naprawdę wiele takich tipów, takich wskazówek fajnych, my też pacjentom podczas terapii sprzedajemy, żeby oni mogli sobie, jak te początki są, znowu gdzieś ten bark nam zaczyna kłuć, zaczyna gdzieś tam nas boleć, to ja już w warunkach domowych sobie z tym poradzić.
2: Czyli warto jednak, jak się ma ten siedzący tryb życia, wstać od biurka, poruszać ramieniem, a jak ktoś woli, to nawet szpagat zrobić.
3: Tak, pod warunkiem, że robi to często, jest do tego przygotowany, żebyśmy za chwilkę nie mieli problemu z naderwaniem mięśni przywodzicieli, czy zgina, czy stawu biodrowego. Tak, ta przekąska ruchowa to jest coś, co powinniśmy gdzieś tam wdrażać cały czas i uważam, że to jest dobry trend. Lepiej codziennie mało, te 15 minut, panie redaktorze, no naprawdę, super, bardzo bym chciała, ale gdyby to było parę razy dziennie po te 2-3 minutki, to też będzie to bardzo dobrze. Wielu pacjentów myśli, ale po co mi to, bo jak ja się wezmę na tą siłownię, pójdę, to ja to wtedy ten trening zrobię. No ale bądźmy szczerzy, większość z pacjentów robi to bardzo rzadko, nie ma tej konsekwencji i tej systematyczności, a właśnie lepiej ten każdy staw tam poruszać kilka razy dziennie, po minutce nawet, niż tak czekać, aż w końcu na ten pełen trening pójdę, prawda, bo to najczęściej rzadko się odzywa. Więc ten bolesny bark, mi się tak wydaje, że to jest taki trochę syndrom naszych czasów, bo faktycznie jest to staw, który nam się najszybciej zamyka, najszybciej ze wszystkich stawów, dlatego o tym też często gdzieś tam mówimy, ale to po prostu pokazuje, że jak nie mamy tego nawyku ruchowego, właśnie nie mamy tych przekąsek ruchowych, nie ruszamy, to nasze stawy niestety tak się powolutku zamykają.
2: To taka przekąska to nawet wstać od biurka, 10 przysiadów, machnąć rękoma, poruszać barkiem i pokręcić głową i wystarczy, to zajmuje, nie wiem, pół minuty, minutę.
3: Zgadza się, pół minuty, tylko chodzi o pewien nawyk. Po prostu tak jak myjemy ręce, tak jak myjemy zęby, robimy sobie kawę, jak ktoś pije kawę 2-3 razy dziennie, tak samo, żeby było tutaj. Po prostu wiem, że aha, 2 godziny mijają, muszę wstać się, poruszać barkiem, kolanami właśnie, jak ktoś nie czuje pewnie, zróbmy przysiad przy biurku, żeby nam się nie zakręciło w głowie, prawda, bo czasami ta praca siedząca jest taka wymagająca też dla nas, więc ten ruch jest bardzo ważny. Niewiele, ale kilka razy dziennie, żeby każdy staw gdzieś tam nam się poruszał, żeby ten syndrom tego bolesnego barku, który mówię, to jest takim chyba przedstawicielem całości, ale jak już ten bark się zamyka, to już pokazuje, że kurczę, nasze ciało krzyczy, ja potrzebuję ruchu, bo narząd ruchu potrzebuje ruchu. Po prostu. Ćwiczenia. Jak ktoś ma możliwość, żeby pójść na trening, bardzo fajnie, ale jak ktoś nie ma możliwości, to chociaż właśnie niech kilka razy dziennie, każdym stawem troszeczkę tam porusza. To jest bardzo dobre rozwiązanie.
2: Zamrożony bark, a cała rehabilitacja, ile może potrwać, żeby w pełni go usprawnić?
3: To też zależy od tego, ile pacjent chodził z tym. My czasami przewrotnie mówimy, jeżeli problem trwał 3 miesiące, potrzebujemy teraz 9 miesięcy, czyli takiej 3 razy więcej czasu, żeby to usprawnić. usprawnić, więc to też zależy na jakim etapie pacjent do nas trafi, ale w takim najcięższym przypadku, że tak się wyrażę, to taka rehabilitacja jest około 3 do 6 miesięcy potrafi być, z treningiem łącznie, żeby ten bark faktycznie był w pełni funkcjonalny. Czasami zdarzy się, że tego barku już nie da się na tyle wyrehabilitować, żeby był pełen zakres ruchu. Niestety. Wtedy jest podjęta decyzja, czy jest operacja, czy nie, ale to już podejmuje taką decyzję ostateczną lekarz, ortopeda prowadzący, ale czasami tak bywa, że niestety już pełnego zakresu się nie uda odzyskać, więc to tutaj czas jest ważny.
2: To teraz uwaga słuchacze, żeby każdy zdiagnozował, czy nie ma zamrożonego barku, to co ma wykonać?
3: Może stanąć przy ścianie, oprzeć sobie pięty o ścianę i głowę też o ścianę i wyciągnąć ramiona za głowę do góry i postarać dotknąć się właśnie ramionami do ściany.
2: Czyli spróbować klasnąć nad głową.
3: Tak, tylko pod warunkiem, że przed ramionami dotykamy do ściany. Spróbujmy. Nagle może okazać się, że powiedzą, kurczę, ściana krzywa. No nie jakiś ewidentnie, jest jakiś defekt murarski, bo tutaj mi odstaje, prawda, ramię. Mało tego, nie każdy z nas jest w stanie dotknąć głową, pośladkami i piętami do ściany jednocześnie, bo nasz kręgosłup czasami też już jest krzywy i okazuje się, że w wielu miejscach te defekty murarskie są i te wypukłości czy wklęsłości są, no, nie tak, jak być powinny.
2: Wszystko o zamrożonym barku i o tym, jak go rehabilitować albo co z nim zrobić i gdzie się udać, opowiadała Martyna Jarocka, fizjoterapeutka, nauczycielka akademicka Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: Materiał przygotował Arek Michlewicz. Zagadnienia kultury fizycznej i zdrowia w badaniach młodych naukowców. Pod takim hasłem odbyła się ogólnopolska konferencja studenckich kul naukowych w Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. W wydarzeniu uczestniczył Arek Michlewicz.
4: Hubert Makaluk, dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia.
2: Ważna konferencja?
4: Bardzo ważna. Każda konferencja jest na naszej uczelni bardzo ważna. Ta wyjątkowo ważna, bo dotyczy po pierwsze nauki, po drugie studenckich kół naukowych, czyli miejsca, gdzie spotykają się ludzie, którzy kochają naukę, którzy nie tylko zadowalają się samą edukacją na uczelni wyższej, ale również poszukują odpowiedzi na trudne pytania, no i chcą uczestniczyć w budowaniu naszego kraju właśnie w tym obszarze nauki, który jest bardzo istotny dla rozwoju gospodarczego, społecznego i zdrowia również. O tym my wszyscy wiemy.
2: Skąd udało się prelegentów ściągnąć?
4: Czy ta konferencja odbywa się cyklicznie? Co 2 lata odbywa się w Białej Podlaskiej? Jest to konferencja ogólnopolska. Wiem, że w tym roku mieliśmy ponad 80 prelegentów z Opola, z Raciborza, z Katowic, z Siedlec, z Warszawy oczywiście, z Poznania, z odległych stron naszego kraju. Wszyscy sobie bardzo chwalą naszą uczelnię, po pierwsze za dużą gościnność, po drugie za bardzo wysoki merytoryczny poziom tej konferencji.
2: Czy jeżeli chodzi o dobór tematyki, to zawsze ją weryfikujecie?
4: Tak, to jest taka standardowa procedura, natomiast jesteśmy sprofilowani w obszarze aktywności fizycznej i zdrowia i z reguły takie właśnie doniesienia do nas trafiają. Oczywiście jest odpowiednia komisja, która dba o jakość tych badań. Postaramy się, aby mówić tylko prawdę i prezentować najważniejsze doniesienia. Z drugiej strony jest to konferencja studenckich kół naukowych, więc te doniesienia są przygotowane przez młodych ludzi, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tym obszarze i to też trzeba wziąć pod uwagę.
2: Czyli głównie ta konferencja kierowana jest do studentów?
4: Tak jest, głównie do studentów. To są studenckie koła naukowe, które przyjeżdżają ze swoimi opiekunami, no i mają szansę zaprezentowania swoich badań, bardzo często współpracując z promotorami, którzy są już naukowcami z prawdziwego zdarzenia, ale też z wieloma oryginalnymi, autonomicznymi inicjatywami, co nas też bardzo cieszy, bo jakby elementem, takim immanentnym elementem rozwoju nauki jest właśnie szukanie rzeczy nowych, odpowiedzi na pytania, na których odpowiedzi jeszcze nie znamy.
2: Aktywność fizyczna, z jednej strony próbujemy do niej namawiać, a z drugiej strony jest z tym problem.
4: Tak, jest to duże wyzwanie. Zaledwie 15% dzieci w Polsce podejmuje aktywność fizyczną zgodnie z rekomendacją Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to od 18, czasami 20, w zależności od grupy wiekowej. Generalnie jest z tym problem. Te badania są też oczywiście obarczone błędem, ponieważ jest to aktywność fizyczna deklarowana. W czasie konferencji pokazywałem, jak możemy temu zaradzić, wykorzystując nowoczesne technologie, smartwatche, krokomierze, opaski, akselometry, które już którzy w sposób bardzo dokładny i precyzyjny mierzą, jaki charakter, nie tylko ile kroków przeszliśmy, ale również jaki charakter miał dany wysiłek, to bardzo cenne i myślę, że rozwija ten obszar. Obszar bardzo istotny, bo my, ludzie AWF-u, Akademii Wychowania Fizycznego, nie tylko w Białej Podlaskiej, ale wszystkich AWF-ów w Polsce i uczelni o takim zacięciu, powiedziałbym, zdrowotnym i sportowym, wiemy, że aktywność fizyczna jest najcenniejszym elementem profilaktyki, bardzo często niedocenianym i my chcemy to odwrócić, pokazując, że można to też zrobić poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii.
2: W dzisiejszych czasach niestety króluje sedentarny tryb życia, więc musicie chyba bardzo mocno pracować, żeby kogoś namówić do tej aktywności.
4: Tak, jest to bardzo duże wyzwanie, bo jeżeli patrzymy przez pryzmat tysiącleci rozwoju człowieka, no to kiedyś ruch był warunkiem naszego przetrwania. Dzisiaj tak naprawdę do pracy, do szkoły, czy robiąc zakupy, czy spotykając się ze swoimi znajomymi, wcale nie musimy wstawać z naszego fotela. Możemy to zrobić poprzez używanie urządzeń elektronicznych i to jest na pewno bardzo duże ograniczenie postępu cywilizacji, ale my jesteśmy tutaj grupą bardzo świadomą i chcemy pokazać właśnie, że te nowoczesne technologie też mogą przywrócić ten ruch i między innymi o tym dzisiaj w czasie tej konferencji rozmawialiśmy.
2: Czy jeżeli chodzi o aplikacje, które wykorzystujemy do aktywności fizycznej, czyli mówimy o tym krokomierzu, o tym, żeby coś badało dzięki opasce nasze ciśnienie, nasze bicie serca, to czy te aplikacje bardzo często też nas motywują do tego, żeby w danym dniu pokonać tyle i tyle, nie wiem, kilometrów albo zrobić tyle i tyle przysiadów?
4: Tak, bardzo często. Właśnie jednym z badań, które prezentowałem, to jest to taki bardzo duży przegląd systematyczny, takie badanie, które obejmuje inne badania i to akurat badanie objęło ponad 160 tysięcy osób, więc próba bardzo liczna, oczywiście z całego świata, pokazało, że takie opaski mogą zmotywować nas w bardzo efektywny sposób. Grupa eksperymentalna średnio wykonywała 2000 kroków dziennie więcej, również redukowała naszą masę ciała, także mamy dowody naukowe, że to działa.
2: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, to studenci Akademii Wychowania Fizycznego bardzo często włączają się w akcję aktywizacji dzieciaków ze szkół podstawowych, ponadpodstawowych.
4: Takich inicjatyw tutaj lokalnie podejmiemy bardzo dużo. Nasi na przykład studenci prowadzą lekcje wychowania fizycznego w klasach drugich i trzecich w całej Białej Podlaskiej. Jest to nasz oryginalny pomysł, którym się bardzo często chwalimy i włodarze innych miast tego nam zazdroszczą, ale również jesteśmy zaangażowani w działania ogólnopolskie. Realizujemy teraz bardzo duży program WF za WF, który w sumie objął przez kilka lat kilkaset tysięcy dzieci. Prowadzimy badania naukowe, wystosowaliśmy rekomendacje, jesteśmy zauważalni w całej Polsce jako AWF Warszawa, AWF Biała Podlaska, bo jesteśmy tutaj liderami tego projektu, także słychać o nas i myślę, że to też dobrze świadczy o jakości naszej pracy.
2: Jako bialski AWF monitorujecie miasto i cały powiat, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną mieszkańców?
4: Mamy takie badania wyrywkowe. W przeszłości chociażby takie badania prowadziła pani profesor Górniak. Dotyczyło to przedszkolaków. Teraz też część tych badań ogólnopolskich to część stanowi właśnie nasza tutaj społeczność lokalna. Wiemy chociażby, że nie jest dobrze z naszą kompetencją ruchową, z fundamentalnymi umiejętnościami ruchowymi, takimi jak bieg, skok, rzut, chwyt, czyli te umiejętności, które stanowią nasze aktywności fizycznej, nie są do końca dobrze opanowane przez nasze dzieci i my staramy się to zmienić. Też mieliśmy wpływ na zmianę podstawy programowej w lekcji wychowania fizycznego, która została w tamtym roku wprowadzona. Także nasze wszystkie działania zmierzają w tym kierunku, aby aktywizować jak najbardziej nie tylko naszą lokalną społeczność, ale też ogólnopolską.
2: Ale ten stan aktywności uważacie, że jest alarmujący?
4: Jest zdecydowanie alarmujący. 94% dzieci w całej Polsce posiada niewystarczający poziom kompetencji ruchowych, co oznacza właśnie, że nie potrafią biegać, skakać, rzucać i chwytać w sposób właściwy. Nie zostały po prostu tego nauczone. To są umiejętności trzeba nauczać. Ich się nie nauczał dziecko gdzieś tam tylko w zabawie na podwórku. My o tym bardzo mówimy, że lekcja wychowania fizycznego powinna być lekcją celową. To znaczy powinna mieć konkretne swoje działanie, które trzeba z jednej strony prowadzić, z drugiej strony monitorować i oceniać jego efekty. No i w tym obszarze, jeżeli chodzi o lekcję wychowania fizycznego, jest dużo do poprawy w całej Polsce.
2: A zwłaszcza walka ze zwolnieniem z WF-u.
4: Tak jest. To jest prawdziwa zmiora. W zależności od statystyk wygląda to tak, że jest ich albo 30%, albo nawet 50% w tych klasach szkół ponadpodstawowych i to też staramy się zmienić. Tutaj bardzo istotną rolę pełnią rodzice i teraz też staramy się do rodziców docierać, żeby zmieniać ich świadomość na ten temat, bo mówię, aktywny styl życia to zdrowy styl życia i nie można o tym zapominać.
3: Dzień dobry, dr Martyna Jarocka, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej takiej konferencji studenckich kół naukowych.
2: Po dzisiejszej konferencji już wiemy, no aktywność fizyczna to ten główny temat, natomiast aktywność fizyczna to dobrze, żeby w parze szła też dieta.
3: Odżywianie, dieta, oczywiście. O tym był też jeden z dzisiejszych paneli, cieszący się bardzo dużą popularnością. Dużo badań naszych studentów, bardzo ciekawych takich konkluzji, także no generalnie ruch bez diety, no nie ma sensu.
2: Dlaczego warto stosować dietę i aktywność fizyczną?
3: Ponieważ wtedy sukces, który chcemy osiągnąć, a najczęściej tym sukcesem jest zgubienie paru kilogramów oraz kilku centymetrów w talii, no jest szybciej osiągane i to też jest bardziej bezpieczne dla zdrowia. Zwłaszcza jeżeli mówimy o pacjentach czy o klientach, którzy mają również choroby współtowarzyszące, więc wtedy ta dieta z ćwiczeniami, no jest takim must have. Po prostu to musi razem iść w parze.
2: A jest jakiś złoty środek na talię osy?
3: Oj, gdybym znała, to bym sama go zastosowała. Na pewno są pewne predyspozycje genetyczne, które warunkują, prawda, te pewne objętości naszych krągłości. Niemniej jednak odpowiednio dobrany wysiłek do wieku, potrzeb też hormonalnych, wiekowych, chorobowych. No i właśnie to odpowiednie żywienie. Aczkolwiek, czy każdy tą talię osy powinien mieć, no to ja chyba tutaj nie jestem do tego przekonana.
2: Czy z takiej konferencji jak dzisiejsza wyciągacie taką esencję i później przygotowujecie publikację?
3: Zawsze publikujemy taką książeczkę streszczeń, gdzie są te wszystkie prace naszych dzisiejszych prelegentów. Natomiast bardzo często te dzisiejsze wystąpienia są takim przednówkiem do rozszerzenia badań tych studentów, co później przekłada się na prace dyplomowe oraz na ich publikacje naukowe. Więc to jest taki najczęściej pierwszy krok do rozwoju tej kariery naukowej.
2: Wykłady studenckie były, natomiast był taki wykład, który zwrócił szczególną uwagę na problem braku aktywności fizycznej, no bo niestety wiemy, w jakiej dobie żyjemy i że ta aktywność fizyczna no niekoniecznie jest na wysokim poziomie.
3: Bardzo ciekawym wykładem był wykład pana profesora Makaruka, który pokazywał trochę inną stronę tego, czego my się czasami obawiamy, albo mamy taką trochę negatywną narrację, czyli o tych nowoczesnych technologiach. Czyli kiedyś myślano, że komputery, komórki to jest to, co faktycznie uziemiło nas na tych kanapach, a obecnie po tym wykładzie widzimy, że przed nami jest całkiem fajna przyszłość, bo właśnie te nowoczesne technologie pomagają nam się zmobilizować i są tym czynnikiem, który prowokuje nas do zwiększenia aktywności, czyli taki trochę odwrócona rzeczywistość, bardzo ciekawy trend i to jest coś, co cieszy. A z drugiego wykładu, to co mi utknęło osobiście bardzo w pamięci, to jest ta jedna z sentencji: pracuj z lepszymi od siebie, co sądzę w dzisiejszych czasach nie jest zbyt łatwe, bo ta pokora gdzieś musi być, ale genialna myśl według mnie. A druga rzecz to jest to, żeby popełniać błędy, nie bać się popełniać błędów, ponieważ to nas rozwija. Więc to jest też coś, co dzisiejsi studenci usłyszeli, idąc na własne wykłady, więc sądzę, że to ich też tak trochę zachęciło do tych wystąpień.
2: Jeszcze a propos aplikacji tych, które wspomagają nam treningi. Wiem, że jest coś takiego, że aplikacja potrafi nas mobilizować faktycznie do treningów, na przykład wyświetlając komunikat, no dalej, rusz się, masz jeszcze do przejścia parę kroków.
3: Zgadza się, jest coś takiego jak wirtualny bliźniak, bardzo popularny obecnie model współpracy właśnie z takim urządzeniem, czymś, co ma nas zachęcać, nas bardzo dobrze zna i tutaj algorytmy ustawienia są różne od tych takich bardziej agresywnie motywujących, poprzez niezwykłe ciepło i empatyczne. Jest dużo badań naukowych pokazujących, że faktycznie takie wejście w dobrą komitywę z tym naszym wirtualnym bliźniakiem może dawać fajne efekty, tylko wszędzie chyba też potrzebna jest taka doza dobrego podejścia. Wirtualny bliźniak za nas pewnych rzeczy nie zrobi. Tutaj przede wszystkim nasza chęć i nasze zaangażowanie w to wszystko. Ale faktycznie te aplikacje są w stanie nam rozsądnie pomóc.
2: To jeszcze na zakończenie, dlaczego warto akurat takie konferencje organizować?
3: Dlaczego? Ja jako nauczyciel z 25-letnim stażem bardzo cieszę się, kiedy widzę pasję wśród młodych studentów, widzę zaangażowanie i takie konferencje to jest przestrzeń dla nich, kiedy oni mogą przyjść, przede wszystkim muszą się fajnie ubrać. My też uczymy etykiety. Ja wiem, że to może dziś jest zapomniane, natomiast uczymy ich etykiety, czyli jak ubrać się odpowiednio do danego miejsca. Trzeba wyjść, pokazać się, zaprezentować. Przełamujemy ten strach, czyli dajemy im tą płaszczyznę do pokazania siebie jako osoby, studenta, dajemy do pokazania siebie jako młodego naukowca, do zadawania pytań oraz do odpowiedzi na te pytania, bo te pytania trafiają z sali i to też często podkreślam, że takie konferencje jak nasza są takim miejscem, gdzie też studenci pokazują ten swój walor artystyczny, ponieważ zawsze w mniejszym lub większym stopniu towarzyszy naszym konferencjom wernisaż prac plastycznych, więc uważam, że zadaniem uczelni jest stworzenie dobrej przestrzeni dla studentów i to jest chyba ten nasz główny cel. I w takich momentach, jak był właśnie dzisiaj, został on, mam nadzieję, osiągnięty.
2: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję.
1: Celem ogólnopolskiego spotkania studenckich kół naukowych AWF była przede wszystkim prezentacja dorobku młodych badaczy oraz wymiana doświadczeń w obszarze kultury fizycznej i zdrowia. Od kilkunastu lat w Białej Podlaskiej funkcjonuje klub MMA prowadzony przez Łukasza Grochowskiego, trenera MMA. Jak sam przyznaje, początki były trudne.
2: Dziki Wschód. Klub sportowy MMA. Skąd w ogóle pomysł, żeby stworzyć w Białej Podlaskiej taki klub?
5: Nazywam się Grochowski Łukasz, jestem głównym trenerem i założycielem klubu Dziki Wschód Biała Podlaska. Skąd pomysł? Klub funkcjonuje już 14 lat w naszym mieście, a pomysł... Śmieszna historia, bo tak naprawdę nie ja miałem prowadzić zajęcia w tym mieście, tylko mój pierwszy trener od brazylijskiego jiu-jitsu i MMA, Piotr Rejczak, którego serdecznie pozdrawiam. Jednak wyszło tak, że musiałem ja zacząć prowadzić treningi. No i tak jakoś się zaczęło, tak? Pierwsze treningi też na tej sali, bo po 10 latach prowadzenia gdzieś tam klubu w różnych miejscach wróciłem na stare śmieci.
2: Na stare śmieci, bo tutaj było aikido i ty też ćwiczyłeś aikido.
5: Dokładnie, tutaj było aikido. Ja w 2005 roku, 20 kwietnia dokładnie, pierwszy raz stanąłem na macie i to właśnie w tym miejscu. Tak więc jest to dla mnie świetne miejsce. Czuję się tutaj, że tak powiem, jak w drugim domu. No i co? No i na tej sali pierwsze treningi, ponad 60 osób. Gdzieś tam, żeby było śmiesznie, byłem najmłodszy na sali, bo miałem 19 lat. Jakoś tak się zaczęło, później zaczęły być pierwsze sukcesy sportowe, pojechaliśmy jakieś tam pierwsze zawody po pół roku, zdobyliśmy worek medali, no i tak się kręcił już 14 lat.
2: To już tak workami się zdobywa medale.
5: No trochę tego było, nie? Nie powiem, że nie, może to nieskromnie, ale dużo sukcesów mieliśmy takich sportowych na arenie amatorskiej, na arenie zawodowej, czy tam półzawodowej. Miałem zawodników, którzy byli numerem 1 wśród zawodowców w Polsce, Kamil Łebkowski, Paweł Żelazowski, który był numerem 3 w Polsce, była Katarzyna Biegajło, Lena Tchorewska, no, sporo tych zawodników, tak? Na 14 lat już jest kawał czasu.
2: A jak zaczynaliście z MMA w Białej, to w ogóle w jaki sposób werbowaliście ochotników, bo to jeszcze takie mało popularne w Białej było?
5: No to były czasy, gdzie MMA było uważane za mordobicie w lesie, tak, ludzie tak to kojarzyli, nawet to robiąc pierwsze gale, idąc do prezydenta naszego miasta, powiedziałem, że chcę zrobić pierwszą galę MMA w naszym mieście, to on stwierdził, że przecież to jest mordobicie, jakieś ustawki w lesie, tak? To były takie czasy. W Białej wtedy funkcjonował jeden klub MMA. Prowadził go Adrian Wołosz. Na ten moment nie wiem, czy prowadzi zajęcia, czy nie prowadzi, bo za bardzo się tym nie interesuje. Nie wiem, no po prostu kocham to. Robię to już prawie 20 lat. To jest całe moje życie i działamy, tak? To jest moja pasja.
2: Ale ogólnie zainteresowanie w Białej jest tym sportem?
5: Jest zainteresowanie. Na przestrzeni kilku lat widzę, że zainteresowanie jest coraz większe, aczkolwiek jest mniejsze zainteresowanie, żeby pójść w to trochę dalej, tak? Na zasadzie bycia zawodnikiem, czy też jakiejś tam rywalizacji sportowej. Bardziej ludzie przychodzą sobie potrenować, spędzić miło czas, ale nie myślą o jakiejś tam karierze, no bo niestety, ale jest to ciężki kawałek chleba. No tak jak każdy sport zawodowy, ja uważam, że sporty walki jest to jeden z najcięższych sportów do uprawiania, ale każdy sport zawodowy jest to ciężki kawałek chleba i no traci się na tym dużo zdrowia, no nie ma co tutaj ukrywać, prawda? Tak więc coraz mniej osób chcę gdzieś tam uderzyć w zawodostwo, ale zainteresowanie jako tak, żeby ludzie trenowali dla siebie, tak, żeby spędzić, mówię, miło czas, oderwać się od rzeczywistości jest coraz większe.
2: Ale te MMA uznawane jest jednak trochę za taką agresywną sztukę walki.
5: Może tak, dlatego, że mamy wszechstronność, tak? Możemy walczyć i w stójce, i w klinczu, i w parterze, dlatego dla osoby, która patrzy na to z boku, może jej się wydawać, że taki boks jest mniej kontuzyjny. No ja uważam, że boks jest bardziej kontuzyjny, jeżeli chodzi o uszczerbek na zdrowie, jeżeli chodzi o naszą głowę, niż na przykład MMA. Przez to, że właśnie jest tutaj cały wachlarz technik, ludzie myślą, że jest to walka bez zasad. No oczywiście jest to jak każdy jeden sport, są zasady. Oczywiście gdybyśmy wpuścili kogoś, kto nie zna technik, kto nie trenuje do klatki z zawodnikiem zawodowym, no to stałaby mu się krzywda. Ale w momencie, kiedy ktoś robi to codziennie, czy tam 2-3 razy dziennie nawet, bo i tak bywa, nic złego się nie dzieje, nie? Pierwsze, zanim był boks i zanim były zapasy, to był pankration, czyli połączenie boksu i zapasów. Tak więc więc nie jest to nowy wynalazek. Pankration uważał, że to jest taki prapradziadek MMA, później było Vale Tudo. No a teraz jest MMA, jest to czysty sport, gdzie są zasady i nic się nikomu złego aż tak nie dzieje, jeżeli ktoś jest wyszkolony. No oczywiście, no wychodzą dwie osoby, żeby walczyć. No nie gramy w szachy, tylko walczyć. Tak więc kontuzje są wpisane, czy tam jakieś rozcięcia, no ale taki sport.
6: A bywa tak, że na przykład ktoś przyjdzie, w dwóch treningach weźmie udział i niestety, ale rezygnuje, bo jednak myśli, że to nie dla niego.
5: Oczywiście jest dużo osób, tak? Ja na przestrzeni kilku lat widzę, że wśród młodzieży jest coraz większe takie, no lenistwo, no jakby to inaczej nazwać. No, dzieciaki mają wszystko teraz tak naprawdę. Telefony to jest, uważam, że to jest zaraza naszego XXI wieku. I dzieci myślą, że wszystko przychodzi na już, tak? No to sport walki to nie jest sprint, tylko to jest maraton. I trzeba poświęcić na to wiele godzin, wiele wylać potu, często łez i krwi na tej macie, żeby coś osiągnąć. Nawet jeżeli ktoś trenuje dla siebie, tak, rekreacyjnie, no to jeżeli chodzi raz w tygodniu na matę, to nic z tego nie będzie. No musi poświęcić te 2-3 treningi w tygodniu, żeby sobie rekreacyjnie, żeby poczuć jakiś efekt. A młodzież tak, na przestrzeni lat widzę, że rezygnuje coraz szybciej, trzeba z nimi rozmawiać dużo, bo rezygnują. Myślę dlatego, że mają za dobrze. Mają za dużo innych rzeczy, które mogą robić i tak chodzą, szukają. Czy to jest dobre, czy nie, nie wiem. Nie odpowiem na to pytanie.
6: Czy żeby wstąpić do waszego klubu, to ktoś musi spełnić jakieś warunki?
5: Nie ma żadnych warunków. Wystarczy przyjść na pierwszy trening, który jest darmowy, spróbować, zobaczyć, czy się podoba atmosfera, tak? Bo oczywiście, nie wiem, komuś mogą się podobać treningi, ale nie wiem, nie odpowiada się na przykład moja osoba jako trenera, prawda? Tak więc zbijamy piony i ktoś może iść sobie trenować gdzie indziej, a na chwilę obecną w Białej są takie możliwości. Nie ma żadnych warunków, nawet jeżeli osoby przychodzą i są, nie wiem, chore, mają astmę czy coś, tak? Bo oczywiście zawsze robimy jakiś tam wywiad, czy ktoś jest zdrowy. Też nie ma tutaj przeciwwskazań, żeby sobie się zajmował rekreacyjnie tym sportem.
6: Można powiedzieć, że MMA jest zdrowe dla ciała i ducha?
5: Rekreacyjnie tak. Tak jak powiedziałem wcześniej, każdy sport zawodowy nie jest to zdrowie, ale jeżeli chodzi o rekreację, jeżeli chodzi o takie trenowanie dla samego siebie, jak najbardziej tak.
6: Chcąc ćwiczyć MMA, to jednak trzeba mieć tą kondycję fizyczną. Zanim wejdziecie na matę, to długo trwa rozgrzewka? To jest tak jak, nie wiem, w Aikido, że najpierw rozgrzewka, potem ćwiczymy?
5: Trening MMA wygląda tak samo jak każdy inny trening, tak więc rozpoczyna się rozgrzewką ogólną, rozgrzewką specjalistyczną, w zależności od tego, na czym będziemy się skupiać na treningu. Następnie część główna, tak, technika, później sparingi plus jakieś inne ćwiczenia. To jest trochę takie błędne myślenie, bo dużo osób do mnie pisze: a słuchaj, ja bym przyszedł do ciebie na trening, ale ja teraz nie mam kondycji, ja sobie tam popracuję, gdzie się dopiero przyjdę. No to jest błędne myślenie. Po to idę na trening, tak jak tutaj przychodzi ktoś na trening, żeby sobie tą kondycję wyrabiać, tak? I tutaj nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego przygotowania, bo przychodząca każda osoba nowa na matę robi na miarę swoich możliwości, tak? Stopniujemy ten trening, nie robimy tak, że przecież nie wrzucę osoby początkującej do grupy zawodniczej i każe jej robić to, co zawodnicy, którzy trenują ileś tam lat, tylko robi sobie pomału, krok po kroku. Często są osoby, które gdzieś tam by w trakcie treningu sobie siądą, odpoczną, za chwilę wrócą. Nie ma tutaj żadnego ciśnienia, że musimy zrobić ze wszystkich komandosów i wszyscy muszą mieć super kondycję. Tak więc żadnego przygotowania nie trzeba, to jest takie trochę błędne koło, nie?
6: Co jest ważne w tej dyscyplinie sportu?
5: Mówimy o byciu zawodnikiem, czy...
6: Ćwiczenie rekreacyjne, ale też bycie zawodnikiem.
5: Jeżeli chodzi o rekreację, to myślę, że tak naprawdę dobra zabawa, bo tutaj o to chodzi. Ktoś przychodzi po to, żeby się nauczyć umiejętności walki. No MMA jest najbardziej sportem walki, najbardziej zbliżonym do realnej walki. Tak, mamy wszystkie płaszczyzny, tak jak powiedziałem wcześniej, począwszy od stójki, klinczu, parteru, dźwignie, duszenia, walka przy siatce, tak, są wszystkie elementy, tak więc można nauczyć się odpowiednich umiejętności, które tak naprawdę nie wiemy, kiedy nam się przydadzą. Możemy iść, nie wiem, z dziewczyną za rękę ciemną uliczką, a nagle dwóch gości nas zaatakuje i może nam się taka umiejętność przydać, tak, w obronie życia i zdrowia. A jeżeli chodzi o bycie zawodnikiem, myślę, że charakter przede wszystkim, bo można kogoś nauczyć techniki, można kogoś nauczyć poprawić mu kondycję czy siłę, tak, ale jeżeli ktoś nie ma naprawdę charakteru do walki, to no to będzie ciężko, tak. No nie wszyscy się nadają na to, żeby być zawodnikami. Niektórzy się nadają, nie wiem, do momentu amatorskiego MMA, prawda, że sobie pojedzie, zobaczy. Też miałem takie przykłady, gdzie ludzie super byli na macie, jechali na zawody, na tym amatorstwie dobrze sobie radzili, jak już szło gdzieś tam trochę wyżej, to później się spalali, tak? Tak więc nie każdy się do tego nadaje. Myślę, że to jest kwestia charakteru, serducha do walki, no i takiej niezłomności, tak? No bo mówię, to jest wiele lat ciężkich treningów, wiele wylanego potu, łez i krwi na macie i często ktoś może się poddać, tak? Jeżeli od odpowiedniego charakteru do tego nie ma. No nie ma innej drogi.
6: Nigdy nie wiadomo, kiedy te umiejętności przydadzą się, tak powiedziałeś. Czy zdarza się wam prowadzić kursy samoobrony?
5: Ja jestem instruktorem samoobrony, też między innymi pracuję w CKKS-ie, Centrum Kształcenia Kadr Sportowych, i tam prowadzę kursy takie instruktorskie z samoobrony. Miałem możliwość poprowadzenia kilku kursów. Jeżeli chodzi o tutaj na macie, uważam, że każdy jeden sport jest swojego rodzaju samoobrony. Ktoś powie, że nie wiem, capoeira się nie nadaje, bo skaczą i ten. To jest walka, to jest samoobrona. Ogólnie w walce chodzi o samoobronę. Po to powstały sztuki walki, żeby się bronić, żeby ten mniejszy, słabszy mógł pokonać kogoś silniejszego przy użyciu techniki. Tak więc każdy sport walki, każda sztuka walki, czy każdy system walki jest swojego rodzaju samoobroną.
6: Ilu ludzi w waszym klubie zawodowo właśnie uprawia MMA?
5: Jeżeli chodzi o zawodników zawodowych, to na chwilę obecną mam ktoś tam odszedł, ktoś tam zawiesił rękawice na kołku, teraz Marcin niedawno debiutował zawodowo. Myślę, że o ten tutaj pan, który chodzi, też będzie za chwilę walczył zawodowo. No mam jakieś tam plany na debiuty, ale teraz na chwilę obecną mam jednego zawodowego zawodnika. Mam dużo amatorskich zawodników. Nawet teraz byliśmy na zawodach amatorskich, na Mistrzostwach Polski MMA Polska. Największa impreza w kraju, gdzie startowało trzech zawodników i przywieźliśmy z tej imprezy dwa złote medale.
6: A nie worek?
5: No tym razem nie, bo było trzy, bo były tylko trzy osoby, nie? Więc Pawłowi nie poszło, a Weronika Pietruszka i Oliwier Kozakiewicz zdobyli złoto w swoich kategoriach wagowych.
6: Patrzę tutaj na drzwi obok, boję się otworzyć, bo pewnie te worki z medalami się wysypią.
5: Medali akurat w klubie nie mamy. Mamy trochę pucharów. Medale raczej zabierają zawodnicy do siebie, do domu.
6: Gdybyś tak miał zachęcić kogoś do uprawiania MMA, co byś im powiedział? Krótkich kilka zdań.
5: Przyjść i spróbować. Po prostu. A tak jak ze wszystkim. Przyjść, nie bać się, bo wiadomo, najważniejszy jest ten pierwszy krok. Każdy maraton zaczyna się od pierwszego kroku. I po prostu przyjść, nie bać się, nie wiem. Wydaje mi się, że nie ma takich klubów, że ktoś przyjdzie początkujący i nie wiem, ktoś się z kogoś śmieje, bo ktoś czegoś nie umie, a często ludzie tak myślą. W naszym klubie tak nie ma, ale myślę, że w innych klubach też tak nie ma. Po prostu przyjść, nie bać się, spróbować i cieszyć się tym. A jeżeli coś nie odpowiada, to po prostu zmienić, szukać dalej.
6: Każdy zaczyna na innym poziomie tą walkę, więc tutaj wiadomo, że nikt z nikogo śmiać się nie powinien. Macie zawodników swoich, wiecie, kto na jakim levelu jest. Jeżeli chodzi o swoje umiejętności, to macie w związku z tym jakieś plany na przyszłość, w związku z tymi zawodnikami, z tymi nawet, którzy są amatorami?
5: Oczywiście, że tak. Czasami robię spotkania z zawodnikami i każę im wypisać jakieś swoje cele, na przykład najbliższe, tak? Co chcieliby osiągnąć w przeciągu, nie wiem, 3 miesięcy, pół roku czy roku czasu, jakie mają ambicje. Bo mówię, nie każdy. Niektórzy mają takie ambicje, że chcą po prostu sobie powalczyć, tak? Dla samych siebie. Ja na przykład nie byłem takim zawodnikiem, który myślał o tym, że chcę być, nie wiem, w UFC czy osiągać jakieś tam spektakularne wyniki sportowe. Ja byłem zawodnikiem, który po prostu chciał walczyć dla siebie, pokonywać własne słabości. Sam proces przygotowania do walk był dla mnie ważny, bo gdzieś tam borykałem się z kontuzjami i może w taki sposób chciałem oszukać sam siebie, że dam radę i chciałem po prostu walczyć, tak? I niektórzy tak mają, także, że chcą sobie dojść, nie wiem, porobić kilka walk, zobaczyć, czym to się je i tak dalej, ale nie mają ambicji takich większych. Jeżeli ktoś ma, no to wiadomo, że mamy jakieś tam plany, tak? Kariera zawodnicza zaczyna się od amatorstwa, później jest półzawodostwo i zawodostwo. Jeżeli chodzi teraz o rynek MMA w Polsce, jest ogromny wybór, wiele możliwości. Ja się teraz śmieję, tak jak kiedyś ja walczyłem, to nie było możliwości, a były chęci, a teraz jest więcej możliwości niż osób, które ma chęci, nie? No myślę, że nie tylko w naszym sporcie, ale i też gdzie indziej tak jest. Głównie siadamy z zawodnikami, rozmawiamy, przyjmujemy jakąś taktykę i realizujemy ją.
6: To jeszcze tak na zakończenie, bo chyba na początku nie powiedziałeś. Dlaczego Dziki Wschód?
5: Dlaczego Dziki Wschód? Kiedyś byliśmy przez kilka pierwszych lat klubem Okniński Team. Byliśmy filią Mirka Oknińskiego. Potem gdzieś tam na treningu były pomysł, że kurczę, no jesteśmy tą filią, ale może byśmy mieli jakąś nazwę, nie? I ktoś tam walnął Dziki Wschód. O! Kurczę, fajne, nie? No i jeden z moich podopiecznych rysował, bo to logo jest rysowane, które mamy, tego dzika, przez podopiecznego mojego, Huberta Szmajdę. Mówię, to weź, zrób nam logo, nie? I określiłem mu, mówię, chciałbym, żeby to był taki dzik, trochę kreskówkowy i tak dalej. No i pierwszy rysunek, który gdzieś tam zrobił, od razu mi się spodobał, no i tak zostało. No i jest ten Dziki Wschód. I myślę, że jest to już jakaś tam marka, która jest rozpoznawalna w Polsce. Nawet teraz taki nasz podopieczny wyjechał do Wrocławia na studia, poszedł do klubu Puncher i powiedział, że trenuje w Dzikim Wschodzie, to każdy wiedział, o co chodzi, nie? O jaki klub chodzi. No i tak to powstało. Nie?
6: Cóż, mogę życzyć sukcesów i dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam wszystkich. słuchaczy, działamy.
1: Z Łukaszem Gruchowskim, trenerem MMA oraz instruktorem samoobrony, rozmawiał Arek Michlewicz. Ożywia strony książek dla dzieci swoimi wyjątkowymi ilustracjami. Magdalena Piesta z Białej Podlaskiej, Bo o niej mowa, otwiera również drzwi do krainy wyobraźni, organizując cykliczne warsztaty dla starszych i młodszych.
7: Magda Piesta, jestem ilustratorką, malarką. Prowadzę warsztaty z malowania dla kobiet i dla dzieci.
2: I kiedy ta przygoda się zaczęła?
7: Przygoda zaczęła się właściwie od bardzo, bardzo dawna, z małymi przerwami, ale tak stricte tym, co robię teraz, zajęłam się, kiedy urodziłam dzieci i byłam przez jakiś rok unieruchomiona z nimi w łóżku, ponieważ były mega przylepami i po prostu zaczęłam rysować na tablecie, bo wcześniej malowałam raczej na obrazach. Natomiast sytuacja zmusiła mnie do tego, żeby przerzucić się na coś mniejszych gabarytów. Trzymając dwójkę dzieci, mogłam trzymać książkę, ewentualnie tablet. No i tak zaczęła się moja przygoda z rysowaniem cyfrowym.
2: No właśnie widzę, że na ścianach wiszą obrazy. Czy to od tych obrazów się zaczęło?
7: Te akurat obrazy były namalowane już później, natomiast tak, jest to powrót do tego, co robiłam wcześniej.
2: Biała Podlaska nie jest takim dużym miastem, a jednak są osoby takie jak ty, które zajmują się grafiką i tworzą grafikę dla firm z całej Polski, tak?
7: No w tym momencie sky is the limit. Przez to, że jest internet i możemy współpracować z każdym, z każdego zakątka świata, tak naprawdę to, że ja mieszkam akurat tutaj, to w niczym absolutnie nie przeszkadza.
2: Jesteś ilustratorką i graficzką. Wcześniej już zdążyłem się zapoznać z książkami twoimi. Jak to podchodzi się do takiego tworzenia samej ilustracji do książki? Trzeba najpierw ją przeczytać, żeby stworzyć tę ilustrację?
7: Akurat ja głównie do tej pory tworzyłam książki dla dzieci i zdecydowanie tak, najpierw potrzebny jest tekst. Współpracowałam z dwoma wydawnictwami jak do tej pory i zawsze wcześniej dostaję tekst. No i tutaj miałam ogromną tak naprawdę przyjemność i chyba taki, jak to nazwać, może

0: musi to być produkt po prostu, który się też spodoba odpowiedniej grupie wiekowej, do której jest skierowany. Także to jest jakby ten proces jest dość skomplikowany. Na szczęście ja nie muszę się nim tak bardzo mocno zajmować i do mnie należy tylko ta twórcza część stworzenia ilustracji, co jest moją ulubioną częścią całej pracy.
1: No właśnie, stworzenie postaci to chyba niebywale trudne jest.
0: To jest trudne, aczkolwiek w przypadku tych ilustracji dla dzieci jest to o tyle łatwiejsze dla mnie, ponieważ często się wzoruję albo na swoich dzieciakach, albo na jakichś ich znajomych, jakby często po prostu przebywam w tym dziecięcym otoczeniu i dlatego myślę, że jest mi też łatwiej właśnie do tych książeczek dziecięcych właśnie gdzieś tam się zakraść.
1: A, czyli to jest tak, że wkradasz się między dzieci, obserwujesz je, a później na bazie tych zapamiętanych obrazów, tych dzieci, tworzysz postaci.
0: Często tak jest, aczkolwiek też staram się, żeby te postaci nie były takie realistyczne. Ja lubię bardzo gdzieś tam krążyć w takich bardziej bajkowych gdzieś tam światach, ale często w rysunku można po prostu zawrzeć takie cechy charakteru. Widać, kiedy ktoś jest jakimś takim łobuziakiem, rozrabiakiem, a inaczej wygląda osoba, która jest bardziej wycofana, spokojna. Także myślę, że to jest fajny sposób na przemycanie tych właśnie cech charakteru też w wyglądzie dzieci, które rysuję.
1: Kto ostatecznie zatwierdza, jak dana postać ma wyglądać? Czy zdarza się, że zleceniodawca mówi, że no, warto by było coś poprawić?
0: Zdarza się to, że dostaje jakieś poprawki. Akurat w książeczkach dla dzieci tego nie było, natomiast przy innych projektach jest tak, że często zleceniodawca ma inną wizję i dlatego tutaj wcześniej mówiłam o tym briefie, który im jest dokładniejszy, im dokładniejsze są wytyczne, tym łatwiej jest współpracować, bo kiedy ktoś mi tylko rzuci temat, narysuj ocean, no to ten ocean można narysować na milion sposobów. A jeżeli ktoś mi powie, chce, żeby tam była meduza i płaszczka i nie wiem, foliowa torebka, która symbolizuje zanieczyszczenie oceanu, no to wtedy ja już mam dokładniejszą wizję tego, co mam pokazać na tej ilustracji.
1: Tworzysz ilustracje do książek, ale też przed chwilą miałem okazję powróżyć sobie, wylosować kartę odpowiednią. Nie wiem, czy to jest tarot, czy to cokolwiek innego. W każdym bądź razie grafiki tworzysz też do takich kart. Co to, z czym miałem do czynienia?
0: To jest...
1: Na pewno wiem, że muszę poddać się medytacji, bo to sobie wylosowałem.
0: Tak, dokładnie. Medytację polecam ogólnie nie tylko po wylosowaniu karty, ale jak najczęściej praktykować. Natomiast to jest mój ostatni projekt, który stworzyłam razem z dwoma koleżankami. To są takie karty rozwojowe. Ja bym tego nie łączyła ani z tarotem, ani z wróżbami. To są takie karty, powiem tak, ja na przykład jak spotykam się z koleżankami i sobie rozmawiamy i różne jakieś poruszamy tematy i tak dalej, to czasami krążą gdzieś tam między nami właśnie karty albo ze zwierzętami, albo z właśnie takie jak te, które stworzyłam i to jest karta, którą losuję i sobie myślę, o, to jest rzecz, na której dzisiaj powinnam skupić swoją uwagę. Tak jak na przykład przed naszą rozmową też sobie pozwoliłam wyciągnąć kartę.
1: No i co wyszło?
0: Ta właśnie tasuję i wyciągnęłam kartę i to była karta, która się nazywa Odwaga. Także...
1: Czy odważnie będziemy dzisiaj rozmawiać i rozmawiam?
0: Mam nadzieję, że tak. I po prostu to jest czasami taki, nie wiem, bodziec, który nas popchnie do jakiegoś działania. Czasami jest taki dzień, że o, nie wiem tego, nie wiem czym się zająć, nie wiem co czuć, nie wiem jak się czuję i tak dalej. I dla mnie na przykład właśnie takie karty to jest fajne narzędzie, że sobie tasuję, wyciągam na przykład romans i sobie myślę, o dobra, to jest dobry dzień na randkę z mężem na przykład.
1: A jeżeli chodzi w ogóle o tworzenie grafik, to czy często bywa tak, że po prostu siadasz przed tabletem i sobie tworzysz tak niekoniecznie na zlecenie czyjeś, tylko po prostu wymyślasz sobie grafiki? Jak to jest?
0: To jest mój ulubiony czas, tak zwany, kiedy nie muszę nic zrobić. No to się dzieje niestety niezbyt często w ostatnim czasie, ponieważ bardzo dużo muszę po prostu wywiązywać się ze swoich obowiązków zawodowych. Natomiast bardzo lubię ten moment, kiedy właśnie mam taką lukę i sobie mogę wymyśleć, co chcę i na przykład stworzyć plakat, bo najczęściej właśnie, jeśli chodzi o prace takie digitalowe, cyfrowe, to kończy się na tym, że rysuję jakiś właśnie plakat, który ląduje później w moim sklepie albo na Instagramie. Także tak, zdarza się to i ja to bardzo lubię.
1: A czy często bierzesz udział w konkursach? Bo bardzo często są takie konkursy ogłaszane na zaprojektowanie plakatu, jakiegoś dużego festiwalu, nie wiem, wystawy.
0: Nie biorę udziału w takich konkursach. Kiedyś może zdarzyło mi się parę razy, ale jakoś nie czuję, żeby mój styl ilustracji to był właśnie taki typ

0: styl. Właśnie dlatego ja siebie bardziej lubię nazywać ilustratorką, bo mi się wydaje zawsze, że to jest właśnie taka ilustracja, nie plakat, który ma jakoś tak zaczepić oko i zatrzymać kogoś na ulicy, żeby właśnie ktoś zainteresował się wydarzeniem. Zazwyczaj to są jakieś takie ilustracje, które mają jakąś taką symboliczną też warstwę. Ja lubię gdzieś tam przemycać sobie jakieś takie drugie dno w tym plakacie, w tej ilustracji. No i głównie też rysuję zazwyczaj kobiety. Są to ilustracje związane z ciałem, z jakąś taką akceptacją, z tym, co też tak naprawdę przeżywam aktualnie. Jak dzieci były małe, to rysowałam mnóstwo ilustracji dla dzieci. Później to się zaczęło zmieniać. Kiedy zaczęłam więcej pracować tak właśnie ze sobą, nad swoim rozwojem, to też te ilustracje gdzieś zawsze odzwierciedlały to, co akurat u mnie było aktualne.
1: A co trzeba zrobić, żeby stworzyć dobrą ilustrację?
0: Nie wiem. Myślę, że to zależy od wielu bardzo czynników. Ja przede wszystkim tworzę ilustrację tak, żeby podobała się mnie, bo...
1: Czyli klient już pozostaje na bocznym torze?
0: Nie. Po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś zgłasza się do mnie, to właśnie chce ilustrację taką, jak rysuję ja. Gdzieś tam już ileś tych ilustracji narysowałam, można je zobaczyć i tak mi się wydaje, że klienci kierują się jednak tym, co już ktoś ma w swoim portfolio, kto już ma w swoim dorobku, jak te ilustracje wyglądają.
1: I chce właśnie w tym stylu coś.
0: Tak mi się wydaje.
1: A bywa, że organizujesz wystawy?
0: Miałam jedną wystawę w Białej Podlaskiej, natomiast bardzo...
1: W Galerii Podlaskiej zapewne?
0: Nie, to była taka mała, prywatna wystawa już w niestety nieistniejącej restauracji Animusz. To było takie kameralne przyjęcie, byli moi przyjaciele i to było po prostu niezwykłe dla mnie też przeżycie, że zebrały się osoby, które gdzieś cenią moją twórczość albo są mi bliskie i to było niezwykle miłe i takie dmuchające w skrzydła dla mnie bardzo. No i jestem oczywiście otwarta na wszelkie propozycje wystaw, natomiast tak nie wiem za bardzo, czy ja bym chciała wystąpić na takiej wystawie z ilustracjami, z plakatami, czy właśnie może z obrazami.
1: Właśnie bardzo często przez skromność artyści tkwią w zaciszu swoich domów i nie bardzo chcą wychodzić przed publiczność. Może gdzieś tam pojawiła się gdzieś tam z tyłu głowy myśl, żeby w Galerii Podlaskiej zorganizować coś, bo wiem, że Galeria Podlaska jest nakierowana na to, żeby promować się artystów właśnie z Białej Podlaskiej. Bo można powiedzieć, że jesteś artystką. Na pewno.
0: Dziękuję bardzo. Chociaż ja z tym słowem się trochę czasami biję. Ale jak najbardziej chętnie wystawiłabym swoje prace w Galerii Podlaskiej. Może ja nie do końca tak jeszcze się czuję, chociaż to jest dziwne, bo już mieszkam w Białej od 8-9 lat, ale wcześniej nigdy tutaj nie mieszkałam, więc jeszcze się może nie czuję taka pewna na tej bialskiej ziemi artystycznej w tym świecie właśnie z, nie wiem, związanym właśnie z Galerią Podlaską i tak dalej. Nie jestem taka pewna i myślę, że to jest kwestia czasu i też poznania innych ludzi i tak dalej, więc wszystko przede mną.
1: Na wernisażu zapewne poradzisz sobie, bo trzeba będzie publicznie przemówić do gości zaproszonych.
0: Zależy, jacy przyjdą goście. Nie, ja się śmieję, że czasami jest mi dużo łatwiej mówić do obcych zupełnie osób, niż do takiego bliższego grona. I być może dlatego też lubię media społecznościowe, bo kiedy zaczynałam właśnie prowadzić swoje konto, to miałam takie poczucie, mnie tam nikt nie zna, więc mogę sobie gadać, nawet jeżeli coś powiem nie do końca tak jak powinnam, to luzik, bo przecież tam nigdy się z tymi ludźmi nie spotkam. Aż do czasu, kiedy właśnie to się zmieniło i zaczęłam spotykać na żywo tych ludzi, którzy obserwują mnie na Instagramie i muszę powiedzieć, że to są takie momenty dla mnie, że ja po prostu, o Boże, naprawdę nie. Robię się czerwona jak burak, nie wiem co powiedzieć i jest to dla mnie krępujące bardzo.
1: Czy masz gdzieś tam takie marzenia, żeby wypłynąć gdzieś na szerokie wody i no, podbić cały świat swoimi grafikami?
0: Oczywiście, że tak. No bardzo bym chciała, żeby ta moja praca, którą do tej pory wykonuję, się rozwijała i żeby po prostu dawała mi bezpieczeństwo i finansowe, i satysfakcję, bo ja to po prostu bardzo lubię robić. I no bardzo chcę, żeby to się rozwijało i żeby to szło w kierunku takiego szerokiego podboju. Nie wiem, czy to jest dobre słowo. Bo to nie zawsze chodzi też o taki szeroki podbój. Ja w tworzeniu ilustracji, na przykład w tworzeniu portretów, które są ciężkim kawałkiem chleba, ponieważ każdy ma jakąś wizję siebie, jak wygląda i później jeżeli to się styka z tą moją wizją, gdzie ja widzę kogoś tylko na przykład na trzech zdjęciach, a na zdjęciach wychodzimy różnie i ktoś czasami na przykład, o nie, ja nie jestem podobny, albo nie mam takich zmarszczek, albo nie mam tego, nie mam tamtego, więc to jest ciężka taka praca z klientem jeden na jeden, co wydaje mi się, że zawsze praca z innym człowiekiem jest trudna, ale jeżeli ktoś mi pisze, że otwierając na przykład portret, rozpłakał się, wzruszył się, albo poczuł to czy tamto, to ja sobie myślę, jest! Tak, ja właśnie po to to robię, żeby te ilustracje, żeby te obrazy, prace, cokolwiek robię, żeby to właśnie wzbudzało emocje.
1: A czy masz takich swoich mentorów, którymi się wzorujesz?
0: Chyba nie umiałabym wybrać jednej czy dwóch takich osób. Na pewno w różnych dziedzinach są różne osoby, które mnie imponują, czy które obserwuję, które mnie inspirują, ale jest tych osób bardzo dużo i ciągle się zmieniają, dochodzą nowe i tak dalej, więc chyba bym nie umiała wybrać takich kilku konkretnych osób.
1: No to jakie masz te plany na przyszłość?
0: Ogromne! Chociaż ja jestem takim stworem...
1: Oprócz tego podboju świata.
0: No tak, oczywiście. To już mamy zaklepane, zapisane, to wiemy. Ja zimą, na przekór tej fali Nowy Rok, Nowa Ja, to ja jeszcze jestem tym misiem, który sobie śpi w jaskini i podjada trochę miodek co jakiś czas. Ja z planami myślę, że bardziej ruszam wiosną, kiedy się wszystko tak budzi do życia i wtedy mam dużo energii też i pomysłów. Teraz jestem jeszcze taka trochę w tym zimowym śnie i odpoczywam po bardzo intensywnym październiku, listopadzie i grudniu, bo to są takie najbardziej intensywne u mnie w pracy miesiące. Ale na pewno chciałabym w tym roku prowadzić dużo więcej warsztatów z malowania intuicyjnego, bo to jest fantastyczne narzędzie.
1: Wytłumacz, bo malowanie intuicyjne, to co mi w danej chwili przyjdzie na myśl, to maluję, wyrzucam z siebie?
0: Tak, to jest takie właśnie, stoję przed pustą kartką, często dużą kartką, bo często to zderzenie z dużym formatem jest już takie, o co ja tu mam zrobić? I po prostu rysuję nic. To, co czuję, tak jak mi się poleje farba, nie będę tutaj nic zmieniać. Obserwowanie tego, jak mieszają się kolory, jak właśnie te media można je kształtować, czy w zależności od tego, jakie to są warsztaty, bo do tej pory prowadziłam z malowania strukturalnego, czyli takim bardziej takie mięsiste, że można tym gipsem tak trochę, jak to dziewczyny powiedziały, popaplać się jak w błocie i właśnie to poczucie tej faktury, tej tekstury, jak to pracuje, co ja mogę z siebie wyrzucić i tak dalej. I malowanie tuszami alkoholowymi to jest już takie delikatniejsze, bardziej subtelne, te kolory się tak pięknie mieszają, można sobie złotka posypać i w ogóle, no ja po prostu jestem zachwycona samym obserwowaniem tego procesu. Jednym zdaniem jakby to powiedzieć, że nieważne jest to, co namalujemy, tylko właśnie ważny jest ten proces malowania. Dla mnie to jest właśnie malowanie intuicyjne, że bez żadnych oczekiwań, bez oceny, że mi się namalowało ładnie, brzydko, to jest w ogóle nieważne. To po prostu sam proces tego, że ja coś tworzę, można wtedy uwolnić sobie emocje, można sobie ze sobą po prostu pobyć. Dla mnie to jest taka trochę medytacja. Właśnie, że skupiam się na tym właśnie, że ta farba się akurat tak polała i to jest okej, że tak właśnie się polała.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Barwne i pełne detali ilustracji artystki nie tylko uzupełniają teksty książek, ale stanowią także integralną część opowieści, wprowadzając czytelników w emocjonujący świat przygody.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość?

0: autopromocja.
1: Poranek w Radiu SK 2. Zaczynasz dzień z najlepszymi polskimi hitami. Najważniejsze wiadomości co pół godziny.
2: Informacje o pogodzie i korkach w naszym mieście.
1: No i oni.
2: Wajda i Jarząbek.
3: W ogrodach Zamku Królewskiego odbędzie się impreza plenerowa, a sceneria wzorowana będzie na dworze soplicowskim.
4: Tak jak myślałem. Jest impreza, to musi być i pan Tadeusz.
1: Poranek SK2. Startujemy codziennie po 6:00.
0: Autopromocja.

0: легенды Цибанович Кэш. Płyniem wzdłuż przesz. Cicha woda brzegir wie. Cicha woda wie. Legendy Cybanowicz Kesz. Płyniem wzdłuż przesz.
1: SK2.
2: SK2.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.